0: o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina z Myszkowa. Opinia biegłego kwestionowała ustalenia śledczych. Podczas wczorajszej rozprawy biegły przez kilka godzin odpowiadał na pytania obrońców dotyczące danych zapisanych w pojazdach. Obrońca Sebastiana M. Katarzyna Hebda mówiła, że pytania miały wyjaśnić rozbieżności między pierwotną a uzupełniającą opinią biegłego.
1: Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu kierownicy. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce, tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd. W związku z powyższym obrona stoi na zupełnie przeciwnym stanowisku i to wszystko będzie wymagało dalszej weryfikacji.
0: Prokurator Aleksander Duda uważa, że pytania obrony nie zmieniły wcześniejszych ustaleń. Jego zdaniem miały głównie mnożyć wątpliwości i odciągnąć uwagę od najważniejszych faktów.
2: Ostatecznym celem prawdopodobnie jest to, żeby odwrócić uwagę od tego, że w wyniku działania oskarżonego 3 osoby poniosły śmierć na drodze. Materiał dowodowy, który dotychczas został zgromadzony w sprawie, w tym w szczególności właśnie ta opinia z zakresu EDR-u, nie pozwala zapomnieć.
0: Sebastian M. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. We wrześniu 2023 roku, jadąc swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę, wjechał w samochód osobowy, którym podróżowały 3 osoby.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Między innymi Vito Bambino, Dżem i Grubson wystąpią podczas tegorocznych urodzin Katowic. 11 i 12 września w Strefie Kultury mieszkańcy i goście będą świętować 161. rocznicę nadania Katowicom praw miejskich. Program łączy różne pokolenia i muzyczne style, mówi prezydent miasta Marcin Krupa.
4: Miasto Katowice jest miastem kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki, więc tej muzyki musi być bardzo dużo i musi być dedykowana dla każdych grup społecznych i wiekowych. I tak też jest. Ale to nie tylko muzyka, bo na przykład galeria nasza artystyczna na Placu Grunwaldzkim, gdzie będziemy odsłaniali po piersie pani Barbary Ptak. Zapraszam serdecznie na urodziny miasta Katowice.
0: Program urodzin miasta można znaleźć na stronie internetowej katowice.eu. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Do tamtejszego urzędu od kilku tygodni wpływają zgłoszenia mieszkańców w tej sprawie. Przeprowadzone zostały już pierwsze analizy. Co udało się ustalić? O tym reporter Radia Katowice Artur Zubek.
5: Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną odoru może być awaria kotła energetycznego, do której doszło w zakładzie przetwarzania odpadów na terenie Zabrza. Usterka spowodowała czasowe wstrzymanie odbioru paliwa RFD z zakładu. W efekcie część paliwa musiała pozostać na terenie instalacji. Odpowiedzialna za jego wywóz spółka FCC zadeklarowała, że produkowane paliwo będzie wywożone do odbiorców poza Zabrzem. Pojawiły się też liczne pytania dotyczące rekultywacji składowiska odpadów przy ulicy Cmentarnej. Według ocen samorządu prowadzone tam prace mają jedynie niewielki wpływ na odczuwalne uciążliwości. Rekultywacja powinna zakończyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne Fortum poinformowało, że prowadzony monitoring nie wykazał przekroczeń ani nieprawidłowości w zakresie pomiarów odorów.
0: Zabrzeński samorząd zwraca uwagę, że źródeł odoru jest więcej. W najbliższym czasie na terenie miasta zostaną przeprowadzone kolejne pomiary, które mają doprowadzić do usunięcia nieprzyjemnego zapachu. Skrzydlata instalacja powstała na lotnisku w Pyrzowicach. Na jednej ze ścian terminalu B można znaleźć skrzydła z różnymi katowickimi motywami. Instalacja ma zachęcić do wspierania Domu Aniołów Stróżów, który na co dzień pomaga potrzebującym dzieciom. Jak powiedziała Monika Bajka, szefowa stowarzyszenia, dzięki temu pasażerowie będą także mogli dołożyć swoją cegiełkę do zorganizowania wakacji dla dzieci. To także dowód na społeczną odpowiedzialność biznesu, że taki podmiot jak lotnisko wspiera potrzebujących ze swojego otoczenia. Zdaniem meteorologów środa w regionie będzie pogodna i słoneczna, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 28 stopni.
6: Mamy wtorek, 28 dzień lipca, czas na wieczorne wiadomości Radia Z, które ma dla nas Lucyna Łużyczka. Prosimy.
7: Zaskakujący zwrot w PiSie. Morawiecki i jego ludzie nadal w partii. Francja walczy z ogniem, nowe pożary w regionie Bordeaux. Trump spotkał się z Netanyahu w tle napięcia wokół Iranu. Mateusz Morawiecki i ludzie z jego stowarzyszenia nadal w PiSie. Władze partii nie usunęły ich dziś, mimo jedno z wygłaszanych w tej sprawie obserwuje reporter Radia Z Tomasz Kubat. Miało być ostateczne i radykalne rozwiązanie przedłużającego się wewnętrznego konfliktu. A co mamy w zamian?
8: Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich czymś na

0: kształt fortelu, utrudniającego mocno następne kroki rozłamowcom, którzy teoretycznie nadal są członkami jego partii.
1: Sprawa każdego parlamentarzysty jest indywidualna. Ostateczne jakby rozstrzygnięcia formalno-prawne należą do rzecznika dyscypliny partyjnej.
0: Tłumaczy rzecznik PiS Rafał Bochenek, a jak te decyzje komentuje Mateusz Morawiecki?
2: Odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej.
0: Bo zdaniem byłego premiera, zamiast walczyć z rządem, frakcje ONGiS Zjednoczonej Prawicy nadal będą zajmować się głównie sobą.
3: Teraz losy wszystkich rozłamowców są w rękach rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, który każdą sprawę ma rozpatrywać indywidualnie, co może potrwać przynajmniej kilkanaście dni. Fala komentarzy po wyroku Trybunału w sprawie transkrypcji małżeństw osób tej samej płci. Za niekonstytucyjne uznano rozporządzenie ministra cyfryzacji w tym zakresie. Wyrok nie ma żadnej mocy prawnej, uważa pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula, ale politycznych głosów jest więcej. Wysłuchał ich reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
4: Orzeczenia bronią politycy PiS, bo to ich grupa zaskarżyła rozporządzenie. Doszło do złamania polskiego porządku prawnego, mówi Marcin Chorała.
5: Ja mogę o dowolnym wyroku sobie powiedzieć, że to nie jest wyrok, nie zmienia faktu, że to jest wyrok i powinien być egzekwowany.
6: Czyli co, koniec z transkrypcjami?
5: Tak powinno być.
4: Odmiennego zdania jest Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który podkreśla, że wyrok Trybunału zapadł na polityczne zlecenie PiSu.
7: Będziemy dążyć do tego, aby prawo unijne było przestrzegane i tak jak wiele samorządów już podjęło decyzję o wykonaniu transkrypcji, tak dalej będziemy do tego dążyć.
4: Rząd nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego od ponad 2 lat. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
3: Obecna władza uznaje Trybunał Konstytucyjny za organ działający nielegalnie z tak zwanym dublerami w składzie sędziowskim. Kolejne ogniska pożarów w pobliżu Bordeaux we Francji. Region od tygodnia walczy z gigantycznymi pożarami lasów. Ewakuowano większość wsi i miasteczek w departamencie. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich, który rozmawiał z władzami jednego z miast. No i jak przewidują, kiedy to wszystko może się skończyć?
8: Nie patrzą daleko w przyszłość, a raczej są skupieni na zadaniach, które trzeba wykonać na już albo na wczoraj. Panią mer miasteczka Odange spotkałem właśnie w lesie, do którego wjeżdżała kolejna ekipa ratowników, którzy przeorywali pasy bezpieczeństwa. Prace rozpoczęły się wczoraj rano i były kontynuowane w trybie pilnym dzisiaj przez cały dzień, aby utworzyć strefy bezpieczeństwa wzdłuż tej drogi departamentalnej, ponieważ pożar znajduje się w tej strefie po tej stronie. I chodzi o to, by nie przeniósł się na drugą, gdzie kilka kilometrów dalej jest właśnie przepiękne turystyczne miasteczko Odange nad Zatoką Arkaszewską. Prefektura Gironde, Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Prezydent Macron, który odwiedził region, stwierdził, że pożary będą gaszone co najmniej kilka tygodni. Benjamin Netanyahu w Białym Domu. Premier Izraela rozmawiał z Donaldem Trumpem. Było to ich pierwsze osobiste spotkanie od rozpoczęcia przez oba kraje wojny z Iranem. Od tego czasu stanowiska Trumpa i Netanyahu oddaliły się od siebie. Przywódcy mają różne wizje końca konfliktu, tak komentują to media. Według gazety New York Times od Izraela nadal najważniejsze jest całkowite zniszczenie irańskiego programu nuklearnego. Dlatego Netanyahu chciałby skłonić Trumpa do kolejnych ataków. Z kolei prezydent USA skupia się na odblokowaniu cieśniny Ormus. Premier Izraela przyjechał do Waszyngtonu na pogrzeb republikańskiego senatora Lindsey'a Grahama. Dziś Trump przyjął też prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Biały Dom poinformował potem, że oba spotkania były pozytywne i produktywne, a Netanyahu przekazał na platformach społecznościowych, że jego rozmowa z Trumpem była jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek odbył. Lekarze alarmują. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie, także w Polsce. Zakażeniom sprzyjają wakacje, dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby eksperci przypominają o regularnych badaniach. WZW to choroba podstępna, ostrzega hepatolog dr Beata Logiewa-Basger.
9: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Pacjent trafia z marskością wątroby, to już jest znana i marskość niestety się nie cofnie.
3: Lekarze zalecają, żeby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. WZW typu A przenosi się głównie przez brudne ręce i skażoną żywność, a typu B i C przez krew i inne płyny ustrojowe. Wyjątkowy chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny. Charakteryzuje się białymi plamkami na skrzydłach i jest bardzo rzadkim gatunkiem w Polsce i w Europie. A co wpływa na jego wyjątkowość? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
10: Bo żyje on tylko w naturalnych warunkach leśnych. Konkretnie chodzi tu o spróchniałe pnie drzew, w których przez 2 lata rozwijają się jego larwy. Pojawienie się tego chrząszcza w podpoznańskich lasach to efekt decyzji leśników, tłumaczy Skanda Uchówko.
11: Na każdej powierzchni, która podlega zabiegowi, fragment minimum 5% jest pozostawiony do tak zwanego naturalnego rozpadu, czyli żadnej ingerencji w ten fragment nie ma.
10: W nadleśnictwie zacnika czarnego zaobserwowano po raz znakę.
3: Żyje się m.in. na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wiadomość

0: Jest środa. Sąd odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła rodzina Zmyszkowa. Poznaliśmy artystów, którzy zagrają podczas koncertu z okazji 161. urodzin Katowic. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Przeprowadzono już pierwsze analizy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina Zmyszkowa. Opinia biegłego kwestionowała ustalenia śledczych. Podczas wczorajszej rozprawy biegły przez kilka godzin odpowiadał na pytania obrońców dotyczące danych zapisanych w pojazdach. Obrońca Sebastiana M., Katarzyna Hebda, mówiła, że pytania miały wyjaśnić rozbieżności między pierwotną, a uzupełniającą opinią biegłego.
2: Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu, kierownicy. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce, tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd. W związku z powyższym obrona stoi na zupełnie przeciwnym stanowisku i to wszystko będzie wymagało dalszej weryfikacji.
0: Prokurator Aleksander Duda uważa, że pytania obrony nie zmieniły wcześniejszych ustaleń. Jego zdaniem miały głównie mnożyć wątpliwości i odciągnąć uwagę od najważniejszych faktów.
3: Ostatecznym celem prawdopodobnie jest to, żeby odwrócić uwagę od tego, że w wyniku działania oskarżonego 3 osoby poniosły śmierć na drodze. Materiał dowodowy, który dotychczas został zgromadzony w sprawie, w tym w szczególności właśnie ta opinia z zakresu EDR-u, nie pozwala zapomnieć.
0: Sebastian M. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. We wrześniu 2023 roku, jadąc swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę, wjechał w samochód osobowy, którym podróżowały 3 osoby.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Między innymi Vito Bambino, Jam i Grubson wystąpią podczas tegorocznych urodzin Katowic. 11 i 12 września w Strefie Kultury mieszkańcy i goście będą świętować 161. rocznicę nadania Katowicom praw miejskich. Program łączy różne pokolenia i muzyczne style, mówi prezydent miasta Marcin Krupa.
4: Miasto Katowice jest miastem kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki, więc tej muzyki musi być bardzo dużo i musi być dedykowana dla każdych grup społecznych i wiekowych. I tak też jest. Ale to nie tylko muzyka, bo na przykład galeria nasza artystyczna na Placu Grunwaldzkim, gdzie będziemy odsłaniali po piersie pani Barbary Ptak. Zapraszam serdecznie na urodziny miasta Katowice.
0: Program urodzin miasta można znaleźć na stronie internetowej katowice.eu. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Do tamtejszego urzędu od kilku tygodni wpływają zgłoszenia mieszkańców w tej sprawie. Przeprowadzone zostały już pierwsze analizy. Co udało się ustalić? O tym reporter Radia Katowice Artur Zubek.
5: Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną odoru może być awaria kotła energetycznego, do której doszło w zakładzie przetwarzania odpadów na terenie Zabrza. Usterka spowodowała czasowe wstrzymanie odbioru paliwa RFD z zakładu. W efekcie część paliwa musiała pozostać na terenie instalacji. Odpowiedzialna za jego wywóz spółka FCC zadeklarowała, że produkowane paliwo będzie wywożone do odbiorców poza Zabrzem. Pojawiły się też liczne pytania dotyczące rekultywacji składowiska odpadów przy ulicy Cmentarnej. Według ocen samorządu prowadzone tam prace mają jedynie niewielki wpływ na odczuwalne uciążliwości. Rekultywacja powinna zakończyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne Fortum poinformowało, że prowadzony monitoring nie wykazał przekroczeń ani nieprawidłowości w zakresie pomiarów odorów.
0: Zabrzeński samorząd zwraca uwagę, że źródeł odoru jest więcej. W najbliższym czasie na terenie miasta zostaną przeprowadzone kolejne pomiary, które mają doprowadzić do usunięcia nieprzyjemnego zapachu. Skrzydlata instalacja powstała na lotnisku w Pyrzowicach. Na jednej ze ścian terminalu B można znaleźć skrzydła z różnymi katowickimi motywami. Instalacja ma zachęcić do wspierania Domu Aniołów Stróżów, który na co dzień pomaga potrzebującym dzieciom. Jak powiedziała Monika Bajka, szefowa stowarzyszenia, dzięki temu pasażerowie będą także mogli dołożyć swoją cegiełkę do zorganizowania wakacji dla dzieci. To także dowód na społeczną odpowiedzialność biznesu, że taki podmiot jak lotnisko wspiera potrzebujących ze swojego otoczenia. Zdaniem meteorologów środa w regionie będzie pogodna i słoneczna, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 28 stopni.
6: Mamy wtorek, 28 dzień lipca, czas na wieczorne wiadomości Radia Z, które ma dla nas Lucyna Łużyczka. Prosimy.
7: Zaskakujący zwrot w PiSie. Morawiecki i jego ludzie nadal w partii. Francja walczy z ogniem. Nowe pożary w regionie Bordeaux. Trump spotkał się z Netanyahu w tle napięcia wokół Iranu. Mateusz Morawiecki i ludzie z jego stowarzyszenia nadal w PiSie. Władze partii nie usunęły ich dziś, mimo jednoznacznych zapowiedzi wygłaszanych w tej sprawie od wielu dni. Sprawę obserwuje reporter Radia Z Tomasz Kubat. Miało być ostateczne i radykalne rozwiązanie przedłużającego się wewnętrznego konfliktu. A co mamy w zamian?
8: Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich czymś na kształt fortelu, utrudniającego mocno następne kroki rozłamowcom, którzy teoretycznie nadal są członkami jego partii.
9: Sprawa każdego parlamentarzysty jest indywidualna. Ostateczne jakby rozstrzygnięcia formalno-prawne należą do rzecznika dyscypliny partyjnej.
8: Tłumaczy rzecznik PiS Rafał Bochenek. A jak te decyzje komentuje Mateusz Morawiecki?
10: Odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej.
8: Bo zdaniem byłego premiera, zamiast walczyć z rządem, frakcje ongiś Zjednoczonej Prawicy nadal będą zajmować się głównie sobą.
7: Teraz losy wszystkich rozłamowców są w rękach rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, który każdą sprawę ma rozpatrywać indywidualnie, co może potrwać przynajmniej kilkanaście dni. Fala komentarzy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw osób tej samej płci. Za niekonstytucyjne uznano rozporządzenie ministra cyfryzacji w tym zakresie. Wyrok nie ma żadnej mocy prawnej, uważa pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula, ale politycznych głosów jest więcej. Wysłuchał ich reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
11: Orzeczenia bronią politycy PiS, bo to ich grupa zaskarżyła rozporządzenie. Doszło do złamania polskiego porządku prawnego, mówi Marcin Chorała.
12: Ja mogę o dowolnym wyroku sobie powiedzieć, że to nie jest wyrok. Nie zmienia faktu, że to jest wyrok i powinien być egzekwowany.
13: Czyli co, koniec z transkrypcjami?
12: Tak powinno być.
11: Odmiennego zdania jest Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który podkreśla, że wyrok Trybunału zapadł na polityczne zlecenie PiSu.
14: Będziemy dążyć do tego, aby prawo unijne było przestrzegane i tak jak wiele samorządów już podjęło decyzję o wykonaniu transkrypcji, tak dalej będziemy do tego dążyć.
11: Rząd nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego od ponad dwóch lat. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
7: Obecna władza uznaje Trybunał Konstytucyjny za organ działający nielegalnie z tak zwanymi dublerami w składzie sędziowskim. Kolejne ogniska pożarów w pobliżu Bordeaux we Francji. Region od tygodnia walczy z gigantycznymi pożarami lasów. Ewakuowano większość wsi i miasteczek w departamencie. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich, który rozmawiał z władzami jednego z miast. No i jak przewidują, kiedy to wszystko może się skończyć?
15: Nie patrzą daleko w przyszłość, a raczej są skupieni na zadaniach, które trzeba wykonać na już albo na wczoraj. Panią mer miasteczka Odange spotkałem właśnie w lesie, do którego wjeżdżała kolejna ekipa ratowników, którzy przeorywali pasy bezpieczeństwa. Prace rozpoczęły się wczoraj rano i były kontynuowane w trybie pilnym dzisiaj przez cały dzień, aby utworzyć strefy bezpieczeństwa wzdłuż tej drogi departamentalnej, ponieważ pożar znajduje się w tej strefie po tej stronie. I chodzi o to, by nie przeniósł się na drugą, gdzie kilka kilometrów dalej jest właśnie przepiękne turystyczne miasteczko Odange nad Zatoką Arkaszką. Prefektura Gironde, Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Prezydent Macron, który odwiedził region, stwierdził, że pożary będą gaszone co najmniej kilka tygodni. Benjamin Netanyahu w Białym Domu. Premier Izraela rozmawiał z Donaldem Trumpem. Było to ich pierwsze osobiste spotkanie od rozpoczęcia przez oba kraje wojny z Iranem. Od tego czasu stanowiska Trumpa i Netanyahu oddaliły się od siebie. Przywódcy mają różne wizje końca konfliktu, tak komentują to media. Według gazety New York Times od Izraela nadal najważniejsze jest całkowite zniszczenie irańskiego programu nuklearnego. Dlatego Netanyahu chciałby skłonić Trumpa do kolejnych ataków. Z kolei prezydent USA skupia się na odblokowaniu cieśniny Ormus. Premier Izraela przyjechał do Waszyngtonu na pogrzeb republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Dziś Trump przyjął też prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Biały Dom poinformował potem, że oba spotkania były pozytywne i produktywne, a Netanyahu przekazał na platformach społecznościowych, że jego rozmowa z Trumpem była jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek odbył. Lekarze alarmują. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie, także w Polsce. Zakażeniom sprzyjają wakacje, dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby eksperci przypominają o regularnych badaniach. WZW to choroba podstępna, ostrzega hepatolog dr Beata Logiewa-Basger.
16: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
7: Lekarze zalecają, żeby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. WZW typu A przenosi się głównie przez brudne ręce i skażoną żywność, a typu B i C przez krew i inne płyny ustrojowe. wyjątkowych chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny. Charakteryzuje się białymi plamkami na skrzydłach i jest bardzo rzadkim gatunkiem w Polsce i w Europie. A co wpływa na jego wyjątkowość? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
17: Bo żyje on tylko w naturalnych warunkach leśnych. Konkretnie chodzi tu o spróchniałe pnie drzew, w których przez 2 lata rozwijają się jego larwy. Pojawienie się tego chrząszcza w podpoznańskich lasach to efekt decyzji leśników, tłumaczy Hanna Haładzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łapuchówko.
18: Na każdej powierzchni, która podlega zabiegowi, fragment minimum 5% jest pozostawiony do tak zwanego naturalnego rozpadu, czyli żadnej ingerencji w ten fragment nie ma.
17: W nadleśnictwie zacnika czarnego zaobserwowano po raz pierwszy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: Chrząszcz znajduje się m.in. na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wiadomości Radia Z o północy już szykuje dla Was Krzysztof Białkowski. Zapraszam w jego imieniu.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest środa. Sąd odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła rodzina z Myszkowa. Poznaliśmy artystów, którzy zagrają podczas koncertu z okazji 161. urodzin Katowic. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Przeprowadzono już pierwsze analizy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina z Myszkowa. Opinia biegłego kwestionowała ustalenia śledczych. Podczas wczorajszej rozprawy biegły przez kilka godzin odpowiadał na pytania obrońców dotyczące danych zapisanych w pojazdach. Obrońca Sebastiana M., Katarzyna Hebda, mówiła, że pytania miały wyjaśnić rozbieżności między pierwotną, a uzupełniającą opinią biegłego.
2: Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu, kierownicy. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce, tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd. W związku z powyższym obrona stoi na zupełnie przeciwnym stanowisku i to wszystko będzie wymagało dalszej weryfikacji.
0: Prokurator Aleksander Duda uważa, że pytania obrony nie zmieniły wcześniejszych ustaleń. Jego zdaniem miały głównie mnożyć wątpliwości i odciągnąć uwagę od najważniejszych faktów.
3: Ostatecznym celem prawdopodobnie jest to, żeby odwrócić uwagę od tego, że w wyniku działania oskarżonego trzy osoby poniosły śmierć na drodze. Materiał dowodowy, który dotychczas został zgromadzony w sprawie, w tym w szczególności właśnie ta opinia z zakresu EDR-u, nie pozwala zapomnieć.
0: Sebastianem nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. We wrześniu 2023 roku, jadąc swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę, wjechał w samochód osobowy, którym podróżowały trzy osoby.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Między innymi Vito Bambino, Jam i Grubson wystąpią podczas tegorocznych urodzin Katowic. 11 i 12 września w Strefie Kultury mieszkańcy i goście będą świętować 161. rocznicę nadania Katowicom praw miejskich. Program łączy różne pokolenia i muzyczne style, mówi prezydent miasta Marcin Krupa.
4: Miasto Katowice jest miastem kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki, więc tej muzyki musi być bardzo dużo i musi być dedykowana dla każdych grup społecznych i wiekowych. I tak też jest. Ale to nie tylko muzyka, bo na przykład galeria nasza artystyczna na Placu Grunwaldzkim, gdzie będziemy odsłaniali po piersie pani Barbary Ptak. Zapraszam serdecznie na urodziny miasta Katowice.
0: Program urodzin miasta można znaleźć na stronie internetowej katowice.eu. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Do tamtejszego urzędu od kilku tygodni wpływają zgłoszenia mieszkańców w tej sprawie. Przeprowadzone zostały już pierwsze analizy. Co udało się ustalić? O tym reporter Radia Katowice Artur Zubek.
5: Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną odoru może być awaria kotła energetycznego, do której doszło w zakładzie przetwarzania odpadów na terenie Zabrza. Usterka spowodowała czasowe wstrzymanie odbioru paliwa RFD z zakładu. W efekcie część paliwa musiała pozostać na terenie instalacji. Odpowiedzialna za jego wywóz spółka FCC zadeklarowała, że produkowane paliwo będzie wywożone do odbiorców poza Zabrzem. Pojawiły się też liczne pytania dotyczące rekultywacji składowiska odpadów przy ulicy Cmentarnej. Według ocen samorządu prowadzone tam prace mają jedynie niewielki wpływ na odczuwalne uciążliwości. Rekultywacja powinna zakończyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne Fortum poinformowało, że prowadzony monitoring nie wykazał przekroczeń ani nieprawidłowości w zakresie pomiarów odorów.
0: Zabrzeński samorząd zwraca uwagę, że źródeł odoru jest więcej. W najbliższym czasie na terenie miasta zostaną przeprowadzone kolejne pomiary, które mają doprowadzić do usunięcia nieprzyjemnego zapachu. Skrzydlata instalacja powstała na lotnisku w Pyrzowicach. Na jednej ze ścian terminalu B można znaleźć skrzydła z różnymi katowickimi motywami. Instalacja ma zachęcić do wspierania Domu Aniołów Stróżów, który na co dzień pomaga potrzebującym dzieciom. Jak powiedziała Monika Bajka, szefowa stowarzyszenia, dzięki temu pasażerowie będą także mogli dołożyć swoją cegiełkę do zorganizowania wakacji dla dzieci. To także dowód na społeczną odpowiedzialność biznesu, że taki podmiot jak lotnisko wspiera potrzebujących ze swojego otoczenia. Zdaniem meteorologów środa w regionie będzie pogodna i słoneczna, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 28 stopni.
6: Mamy wtorek, 28 dzień lipca, czas na wieczorne wiadomości Radia Z, które ma dla nas Lucyna Łużyczka. Prosimy.
7: Zaskakujący zwrot w PiSie. Morawiecki i jego ludzie nadal w partii. Francja walczy z ogniem, nowe pożary w regionie Bordeaux. Trump spotkał się z Netanyahu w tle napięcia wokół Iranu. Mateusz Morawiecki i ludzie z jego stowarzyszenia nadal w PiSie. Władze partii nie usunęły ich dziś, mimo jednoznacznych zapowiedzi wygłaszanych w tej sprawie od wielu dni. Sprawę obserwuje reporter Radia Z Tomasz Kubat. Miało być ostateczne i radykalne rozwiązanie przedłużającego się wewnętrznego konfliktu. A co mamy w zamian?
8: Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich czymś na kształt fortelu, utrudniającego mocno następne kroki rozłamowcom, którzy teoretycznie nadal są członkami jego partii.
9: Sprawa każdego parlamentarzysty jest indywidualna. Ostateczne jakby rozstrzygnięcia formalno-prawne należą do rzecznika dyscypliny partyjnej.
8: Tłumaczy rzecznik PiS Rafał Bochenek. A jak te decyzje komentuje Mateusz Morawiecki?
10: Odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej.
8: Bo zdaniem byłego premiera, zamiast walczyć z rządem, frakcje ONGiS Zjednoczonej Prawicy nadal będą zajmować się głównie sobą.
7: Teraz losy wszystkich rozłamowców są w rękach rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, który każdą sprawę ma rozpatrywać indywidualnie, co może potrwać przynajmniej kilkanaście dni. Fala komentarzy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw osób tej samej płci. Za niekonstytucyjne uznano rozporządzenie ministra cyfryzacji w tym zakresie. Wyrok nie ma żadnej mocy prawnej, uważa pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula, ale politycznych głosów jest więcej. Wysłuchał ich reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
11: Orzeczenia bronią politycy PiS, bo to ich grupa zaskarżyła rozporządzenie. Doszło do złamania polskiego porządku prawnego, mówi Marcin Chorała.
12: Ja mogę o dowolnym wyroku sobie powiedzieć, że to nie jest wyrok. Nie zmienia faktu, że to jest wyrok i powinien być egzekwowany.
13: Czyli co, koniec z transkrypcjami?
12: Tak powinno być.
11: Odmiennego zdania jest Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który podkreśla, że wyrok Trybunału zapadł na polityczne zlecenie PiSu.
14: Będziemy dążyć do tego, aby prawo unijne było przestrzegane i tak jak wiele samorządów już podjęło decyzję o wykonaniu transkrypcji, tak dalej będziemy do tego dążyć.
11: Rząd nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego od ponad 2 lat. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
7: Obecna władza uznaje Trybunał Konstytucyjny za organ działający nielegalnie z tak zwanymi dublerami w składzie sędziowskim. Kolejne ogniska pożarów w pobliżu Bordeaux we Francji. Region od tygodnia walczy z gigantycznymi pożarami lasów. Ewakuowano większość wsi i miasteczek w departamencie. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich, który rozmawiał z władzami jednego z miast. No i jak przewidują, kiedy to wszystko może się skończyć?
15: Nie patrzą daleko w przyszłość, a raczej są skupieni na zadaniach, które trzeba wykonać na już albo na wczoraj. Panią mer miasteczka Odange spotkałem właśnie w lesie, do którego wjeżdżała kolejna ekipa ratowników, którzy przeorywali pasy bezpieczeństwa. Prace rozpoczęły się wczoraj rano i były kontynuowane w trybie pilnym dzisiaj przez cały dzień, aby utworzyć strefy bezpieczeństwa wzdłuż tej drogi departamentalnej, ponieważ pożar znajduje się w tej strefie po tej stronie. I chodzi o to, by nie przeniósł się na drugą, gdzie kilka kilometrów dalej jest właśnie przepiękne turystyczne miasteczko Odange nad Zatoką Arkaszewską. Prefektura Gironde, Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Prezydent Macron, który odwiedził region, stwierdził, że pożary będą gaszone co najmniej kilka tygodni. Benjamin Netanyahu w Białym Domu. Premier Izraela rozmawiał z Donaldem Trumpem. Było to ich pierwsze osobiste spotkanie od rozpoczęcia przez oba kraje wojny z Iranem. Od tego czasu stanowiska Trumpa i Netanyahu oddaliły się od siebie. Przywódcy mają różne wizje końca konfliktu, tak komentują to media. Według gazety New York Times od Izraela nadal najważniejsze jest całkowite zniszczenie irańskiego programu nuklearnego. Dlatego Netanyahu chciałby skłonić Trumpa do kolejnych ataków. Z kolei prezydent USA skupia się na odblokowaniu cieśniny Ormus. Premier Izraela przyjechał do Waszyngtonu na pogrzeb republikańskiego senatora Lindsey'a Grahama. Dziś Trump przyjął też prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Biały Dom poinformował potem, że oba spotkania były pozytywne i produktywne, a Netanyahu przekazał na platformach społecznościowych, że jego rozmowa z Trumpem była jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek odbył. Lekarze alarmują. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie, także w Polsce. Zakażeniom sprzyjają wakacje, dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby eksperci przypominają o regularnych badaniach. WZW to choroba podstępna, ostrzega hepatolog dr Beata Logiewa-Basger.
16: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
7: Lekarze zalecają, żeby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. WZW typu A przenosi się głównie przez brudne ręce i skażoną żywność, a typu B i C przez krew i inne płyny ustrojowe. Wyjątkowy chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny. Charakteryzuje się białymi plamkami na skrzydłach i jest bardzo rzadkim gatunkiem w Polsce i w Europie. A co wpływa na jego wyjątkowość? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
17: Bo żyje on tylko w naturalnych warunkach leśnych. Konkretnie chodzi tu o spróchniałe pnie drzew, w których przez 2 lata rozwijają się jego larwy. Pojawienie się tego chrząszcza w podpoznańskich lasach to efekt decyzji leśników, tłumaczy Hanna Haładzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łapuchówko.
18: Na każdej powierzchni, która podlega zabiegowi, i fragment minimum 5-procentowy jest pozostawiony do tak zwanego naturalnego rozpadu, czyli żadnej ingerencji w ten fragment nie ma.
17: W nadleśnictwie zacnika czarnego zaobserwowano po raz pierwszy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: Chrząszcz znajduje się m.in. na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wiadomości Radia Z o północy już szykuje dla Was Krzysztof Białkowski. Zapraszam w jego imieniu.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Du hast mich. Du hast mich.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą, te z Goldigger

Życie to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytanie nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś: lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie

0: Jest środa. Sąd odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła rodzina z Myszkowa. Poznaliśmy artystów, którzy zagrają podczas koncertu z okazji 161. urodzin Katowic. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Przeprowadzono już pierwsze analizy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina z Myszkowa. Opinia biegłego kwestionowała ustalenia śledczych. Podczas wczorajszej rozprawy biegły przez kilka godzin odpowiadał na pytania obrońców dotyczące danych zapisanych w pojazdach. Obrońca Sebastiana M., Katarzyna Hebda, mówiła, że pytania miały wyjaśnić rozbieżności między pierwotną, a uzupełniającą opinią biegłego.
2: Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu, kierownicy. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce, tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd. W związku z powyższym obrona stoi na zupełnie przeciwnym stanowisku i to wszystko będzie wymagało dalszej weryfikacji.
0: Prokurator Aleksander Duda uważa, że pytania obrony nie zmieniły wcześniejszych ustaleń. Jego zdaniem miały głównie mnożyć wątpliwości i odciągnąć uwagę od najważniejszych faktów.
3: Ostatecznym celem prawdopodobnie jest to, żeby odwrócić uwagę od tego, że w wyniku działania oskarżonego 3 osoby poniosły śmierć na drodze. Materiał dowodowy, który dotychczas został zgromadzony w sprawie, w tym w szczególności właśnie ta opinia z zakresu EDR-u, nie pozwala zapomnieć.
0: Sebastian M. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. We wrześniu 2023 roku, jadąc swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę, wjechał w samochód osobowy, którym podróżowały 3 osoby.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Między innymi Vito Bambino, Jam i Grubson wystąpią podczas tegorocznych urodzin Katowic. 11 i 12 września w Strefie Kultury mieszkańcy i goście będą świętować 161. rocznicę nadania Katowicom praw miejskich. Program łączy różne pokolenia i muzyczne style, mówi prezydent miasta Marcin Krupa.
4: Miasto Katowice jest miastem kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki, więc tej muzyki musi być bardzo dużo i musi być dedykowana dla każdych grup społecznych i wiekowych. I tak też jest. Ale to nie tylko muzyka, bo na przykład galeria nasza artystyczna na Placu Grunwaldzkim, gdzie będziemy odsłaniali po piersie pani Barbary Ptak. Zapraszam serdecznie na urodziny miasta Katowice.
0: Program urodzin miasta można znaleźć na stronie internetowej katowice.eu. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Do tamtejszego urzędu od kilku tygodni wpływają zgłoszenia mieszkańców w tej sprawie. Przeprowadzone zostały już pierwsze analizy. Co udało się ustalić? O tym reporter Radia Katowice Artur Zubek.
5: Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną odoru może być awaria kotła energetycznego, do której doszło w zakładzie przetwarzania odpadów na terenie Zabrza. Usterka spowodowała czasowe wstrzymanie odbioru paliwa RFD z zakładu. W efekcie część paliwa musiała pozostać na terenie instalacji. Odpowiedzialna za jego wywóz spółka FCC zadeklarowała, że produkowane paliwo będzie wywożone do odbiorców poza Zabrzem. Pojawiły się też liczne pytania dotyczące rekultywacji składowiska odpadów przy ulicy Cmentarnej. Według ocen samorządu prowadzone tam prace mają jedynie niewielki wpływ na odczuwalne uciążliwości. Rekultywacja powinna zakończyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne Fortum poinformowało, że prowadzony monitoring nie wykazał przekroczeń ani nieprawidłowości w zakresie pomiarów odorów.
0: Zabrzeński samorząd zwraca uwagę, że źródeł odoru jest więcej. W najbliższym czasie na terenie miasta zostaną przeprowadzone kolejne pomiary, które mają doprowadzić do usunięcia nieprzyjemnego zapachu. Skrzydlata instalacja powstała na lotnisku w Pyrzowicach. Na jednej ze ścian terminalu B można znaleźć skrzydła z różnymi katowickimi motywami. Instalacja ma zachęcić do wspierania Domu Aniołów Stróżów, który na co dzień pomaga potrzebującym dzieciom. Jak powiedziała Monika Bajka, szefowa stowarzyszenia, dzięki temu pasażerowie będą także mogli dołożyć swoją cegiełkę do zorganizowania wakacji dla dzieci. To także dowód na społeczną odpowiedzialność biznesu, że taki podmiot jak lotnisko wspiera potrzebujących ze swojego otoczenia. Zdaniem meteorologów środa w regionie będzie pogodna i słoneczna, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 28 stopni.
6: Mamy wtorek, 28 dzień lipca, czas na wieczorne wiadomości Radia Z, które ma dla nas Lucyna Łużyczka. Prosimy.
7: Zaskakujący zwrot w PiSie. Morawiecki i jego ludzie nadal w partii. Francja walczy z ogniem. Nowe pożary w regionie Bordeaux. Trump spotkał się z Netanyahu w tle napięcia wokół Iranu. Mateusz Morawiecki i ludzie z jego stowarzyszenia nadal w PiSie. Władze partii nie usunęły ich dziś, mimo jednoznacznych zapowiedzi wygłaszanych w tej sprawie od wielu dni. Sprawę obserwuje reporter Radia Z Tomasz Kubat. Miało być ostateczne i radykalne rozwiązanie przedłużającego się wewnątrz tego konfliktu. A co mamy w zamian?
8: Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich czymś na kształt fortelu, utrudniającego mocno następne kroki rozłamowcom, którzy teoretycznie nadal są członkami jego partii.
9: Sprawa każdego parlamentarzysty jest indywidualna. Ostateczne jakby rozstrzygnięcia formalno-prawne należą do rzecznika dyscypliny partyjnej.
8: Tłumaczy rzecznik PiS Rafał Bochenek. A jak te decyzje komentuje Mateusz Morawiecki?
10: Odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej.
8: Bo zdaniem byłego premiera, zamiast walczyć z rządem, frakcje ONGiS Zjednoczonej Prawicy nadal będą zajmować się głównie sobą.
7: Teraz losy wszystkich rozłamowców są w rękach rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, który każdą sprawę ma rozpatrywać indywidualnie, co może potrwać przynajmniej kilkanaście dni. Fala komentarzy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw osób tej samej płci. Za niekonstytucyjne uznano rozporządzenie ministra cyfryzacji w tym zakresie. Wyrok nie ma żadnej mocy prawnej, uważa pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula, ale politycznych głosów jest więcej. Wysłuchał ich reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
11: Orzeczenia bronią politycy PiS, bo to ich grupa zaskarżyła rozporządzenie. Doszło do złamania polskiego porządku prawnego, mówi Marcin Chorała.
12: Ja mogę o dowolnym wyroku sobie powiedzieć, że to nie jest wyrok. Nie zmienia faktu, że to jest wyrok i powinien być egzekwowany.
13: Czyli co, koniec z transkrypcjami?
12: Tak powinno być.
11: Odmiennego zdania jest Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który podkreśla, że wyrok Trybunału zapadł na polityczne zlecenie PiSu.
14: Będziemy dążyć do tego, aby prawo unijne było przestrzegane i tak jak wiele samorządów już podjęło decyzję o wykonaniu transkrypcji, tak dalej będziemy do tego dążyć.
11: Rząd nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego od ponad dwóch lat. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
7: Obecna władza uznaje Trybunał Konstytucyjny za organ działający nielegalnie z tak zwanymi dublerami w składzie sędziowskim. Kolejne ogniska pożarów w pobliżu Bordeaux we Francji. Region od tygodnia walczy z gigantycznymi pożarami lasów. Ewakuowano większość wsi i miasteczek w departamencie. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich, który rozmawiał z władzami jednego z miast. No i jak przewidują, kiedy to wszystko może się skończyć?
15: Nie patrzą daleko w przyszłość, a raczej są skupieni na zadaniach, które trzeba wykonać na już albo na wczoraj. Panią mer miasteczka Odange spotkałem właśnie w lesie, do którego wjeżdżała kolejna ekipa ratowników, którzy przeorywali pasy bezpieczeństwa. Prace rozpoczęły się wczoraj rano i były kontynuowane w trybie pilnym dzisiaj przez cały dzień, aby utworzyć strefy bezpieczeństwa wzdłuż tej drogi departamentalnej, ponieważ pożar znajduje się w tej strefie po tej stronie. I chodzi o to, by nie przeniósł się na drugą, gdzie kilka kilometrów dalej jest właśnie przepiękne turystyczne miasteczko Odange nad Zatoką Arkaszewską. Prefektura Gironde, Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Prezydent Macron, który odwiedził region, stwierdził, że pożary będą gaszone co najmniej kilka tygodni. Benjamin Netanyahu w Białym Domu. Premier Izraela rozmawiał z Donaldem Trumpem. Było to ich pierwsze osobiste spotkanie od rozpoczęcia przez oba kraje wojny z Iranem. Od tego czasu stanowiska Trumpa i Netanyahu oddaliły się od siebie. Przywódcy mają różne wizje końca konfliktu, tak komentują to media. Według gazety New York Times od Izraela nadal najważniejsze jest całkowite zniszczenie irańskiego programu nuklearnego. Dlatego Netanyahu chciałby skłonić Trumpa do kolejnych ataków. Z kolei prezydent USA skupia się na odblokowaniu cieśniny Ormus. Premier Izraela przyjechał do Waszyngtonu na pogrzeb republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Dziś Trump przyjął też prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Biały Dom poinformował potem, że oba spotkania były pozytywne i produktywne, a Netanyahu przekazał na platformach społecznościowych, że jego rozmowa z Trumpem była jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek odbył. Lekarze alarmują. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie, także w Polsce. Zakażeniom sprzyjają wakacje, dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby eksperci przypominają o regularnych badaniach. WZW to choroba podstępna, ostrzega hepatolog dr Beata Logiewa-Basger.
16: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
7: Lekarze zalecają, żeby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. WZW typu A przenosi się głównie przez brudne ręce i skażoną żywność, a typu B i C przez krew i inne płyny ustrojowe. Wyjątkowy chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny. Charakteryzuje się białymi plamkami na skrzydłach i jest bardzo rzadkim gatunkiem w Polsce i w Europie. A co wpływa na jego wyjątkowość? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
13: Bo żyje on tylko w naturalnych warunkach leśnych. Konkretnie chodzi tu o spróchniałe pnie drzew, w których przez 2 lata rozwijają się jego larwy. Pojawienie się tego chrząszcza w podpoznańskich lasach to efekt decyzji leśników, tłumaczy Hanna Haładzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łapuchówko.
17: Na każdej powierzchni, która podlega zabiegowi, i fragment minimum 5% jest pozostawiony do tak zwanego naturalnego rozpadu, czyli żadnej ingerencji w ten fragment nie ma.
13: W nadleśnictwie zacnika czarnego zaobserwowano po raz pierwszy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: Chrząszcz znajduje się m.in. na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wiadomości Radia Z o północy już szykuje dla Was Krzysztof Białkowski. Zapraszam w jego imieniu.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jest środa. Sąd odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła rodzina Zmyszkowa. Poznaliśmy artystów, którzy zagrają podczas koncertu z okazji 161. urodzin Katowic. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Przeprowadzono już pierwsze analizy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina Zmyszkowa. Opinia biegłego kwestionowała ustalenia śledczych. Podczas wczorajszej rozprawy biegły przez kilka godzin odpowiadał na pytania obrońców dotyczące danych zapisanych w pojazdach. Obrońca Sebastiana M., Katarzyna Hebda, mówiła, że pytania miały wyjaśnić rozbieżności między pierwotną, a uzupełniającą opinią biegłego.
2: Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu kierownicy. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce, tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd. W związku z powyższym obrona stoi na zupełnie przeciwnym stanowisku i to wszystko będzie wymagało dalszej weryfikacji.
0: Prokurator Aleksander Duda uważa, że pytania obrony nie zmieniły wcześniejszych ustaleń. Jego zdaniem miały głównie mnożyć wątpliwości i odciągnąć uwagę od najważniejszych faktów.
3: Ostatecznym celem prawdopodobnie jest to, żeby odwrócić uwagę od tego, że w wyniku działania oskarżonego trzy osoby poniosły śmierć na drodze. Materiał dowodowy, który dotychczas został zgromadzony w sprawie, w tym w szczególności właśnie ta opinia z zakresu EDR-u, nie pozwala zapomnieć.
0: Sebastian M. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. We wrześniu 2023 roku, jadąc swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę, wjechał w samochód osobowy, którym podróżowały trzy osoby.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Między innymi Vito Bambino, Jam i Grubson wystąpią podczas tegorocznych urodzin Katowic. 11 i 12 września w Strefie Kultury mieszkańcy i goście będą świętować 161. rocznicę nadania Katowicom praw miejskich. Program łączy różne pokolenia i muzyczne style, mówi prezydent miasta Marcin Krupa.
4: Miasto Katowice jest miastem kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki, więc tej muzyki musi być bardzo dużo i musi być dedykowana dla każdych grup społecznych i wiekowych, i tak też jest. Ale to nie tylko muzyka, bo na przykład galeria nasza artystyczna na Placu Grunwaldzkim, gdzie będziemy odsłaniali po piersie pani Barbary Ptak. Zapraszam serdecznie na urodziny miasta Katowice.
0: Program urodzin miasta można znaleźć na stronie internetowej katowice.eu. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Do tamtejszego urzędu od kilku tygodni wpływają zgłoszenia mieszkańców w tej sprawie. Przeprowadzone zostały już pierwsze analizy. Co udało się ustalić? O tym reporter Radia Katowice Artur Zubek.
5: Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną odoru może być awaria kotła energetycznego, do której doszło w zakładzie przetwarzania odpadów na terenie Zabrza. Usterka spowodowała czasowe wstrzymanie odbioru paliwa RFD z zakładu. W efekcie część paliwa musiała pozostać na terenie instalacji. Odpowiedzialna za jego wywóz spółka FCC zadeklarowała, że produkowane paliwo będzie wywożone do odbiorców poza Zabrzem. Pojawiły się też liczne pytania dotyczące rekultywacji składowiska odpadów przy ulicy Cmentarnej. Według ocen samorządu prowadzone tam prace mają jedynie niewielki wpływ na odczuwalne uciążliwości. Rekultywacja powinna zakończyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne Fortum poinformowało, że prowadzony monitoring nie wykazał przekroczeń ani nieprawidłowości w zakresie pomiarów odorów.
0: Zabrzeński samorząd zwraca uwagę, że źródeł odoru jest więcej. W najbliższym czasie na terenie miasta zostaną przeprowadzone kolejne pomiary, które mają doprowadzić do usunięcia nieprzyjemnego zapachu. Skrzydlata instalacja powstała na lotnisku w Pyrzowicach. Na jednej ze ścian terminalu B można znaleźć skrzydła z różnymi katowickimi motywami. Instalacja ma zachęcić do wspierania Domu Aniołów Stróżów, który na co dzień pomaga potrzebującym dzieciom. Jak powiedziała Monika Bajka, szefowa stowarzyszenia, dzięki temu pasażerowie będą także mogli dołożyć swoją cegiełkę do zorganizowania wakacji dla dzieci. To także dowód na społeczną odpowiedzialność biznesu, że taki podmiot jak lotnisko wspiera potrzebujących ze swojego otoczenia. Zdaniem meteorologów środa w regionie będzie pogodna i słoneczna, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 28 stopni.
6: Mamy wtorek, 28 dzień lipca, czas na wieczorne wiadomości Radia Z, które ma dla nas Lucyna Łużyczka. Prosimy.
7: Zaskakujący zwrot w PiSie. Morawiecki i jego ludzie nadal w partii. Francja walczy z ogniem. Nowe pożary w regionie Bordeaux. Trump spotkał się z Netanyahu w tle napięcia wokół Iranu. Mateusz Morawiecki i ludzie z jego stowarzyszenia nadal w PiSie. Władze partii nie usunęły ich dziś, mimo jednoznacznych zapowiedzi wygłaszanych w tej sprawie od wielu dni. Sprawę obserwuje reporter Radia Z Tomasz Kubat. Miało być ostateczne i radykalne rozwiązanie przedłużającego się wewnętrznego konfliktu. A co mamy w zamian?
8: Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich czymś na kształt fortelu, utrudniającego mocno następne kroki rozłamowcom, którzy teoretycznie nadal są członkami jego partii.
9: Sprawa każdego parlamentarzysty jest indywidualna. Ostateczne jakby rozstrzygnięcia formalno-prawne należą do rzecznika dyscypliny partyjnej.
8: Tłumaczy rzecznik PiS Rafał Bochenek. A jak te decyzje komentuje Mateusz Morawiecki?
10: Odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej.
8: Bo zdaniem byłego premiera, zamiast walczyć z rządem, frakcje ONGiS Zjednoczonej Prawicy nadal będą zajmować się głównie sobą.
7: Teraz losy wszystkich rozłamowców są w rękach rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, który każdą sprawę ma rozpatrywać indywidualnie, co może potrwać przynajmniej kilkanaście dni. Fala komentarzy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw osób tej samej płci. Za niekonstytucyjne uznano rozporządzenie ministra cyfryzacji w tym zakresie. Wyrok nie ma żadnej mocy prawnej, uważa pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula, ale politycznych głosów jest więcej. Wysłuchał ich reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
11: Orzeczenia bronią politycy PiS, bo to ich grupa zaskarżyła rozporządzenie. Doszło do złamania polskiego porządku prawnego, mówi Marcin Chorała.
12: Ja mogę o dowolnym wyroku sobie powiedzieć, że to nie jest wyrok. Nie zmienia faktu, że to jest wyrok i powinien być egzekwowany.
13: Czyli co, koniec z transkrypcjami?
12: Tak powinno być.
11: Odmiennego zdania jest Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który podkreśla, że wyrok Trybunału zapadł na polityczne zlecenie PiSu.
14: Będziemy dążyć do tego, aby prawo unijne było przestrzegane i tak jak wiele samorządów już podjęło decyzję o wykonaniu transkrypcji, tak dalej będziemy do tego dążyć.
11: Rząd nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego od ponad dwóch lat. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
7: Obecna władza uznaje Trybunał Konstytucyjny za organ działający nielegalnie z tak zwanymi dublerami w składzie sędziowskim. Kolejne ogniska pożarów w pobliżu Bordeaux we Francji. Region od tygodnia walczy z gigantycznymi pożarami lasów. Ewakuowano większość wsi i miasteczek w departamencie. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich, który rozmawiał z władzami jednego z miast. No i jak przewidują, kiedy to wszystko może się skończyć?
15: Nie patrzą daleko w przyszłość, a raczej są skupieni na zadaniach, które trzeba wykonać na już albo na wczoraj. Panią mer miasteczka Odange spotkałem właśnie w lesie, do którego wjeżdżała kolejna ekipa ratowników, którzy przeorywali pasy bezpieczeństwa. Prace rozpoczęły się wczoraj rano i były kontynuowane w trybie pilnym dzisiaj przez cały dzień, aby utworzyć strefy bezpieczeństwa wzdłuż tej drogi departamentalnej, ponieważ pożar znajduje się w tej strefie po tej stronie. I chodzi o to, by nie przeniósł się na drugą, gdzie kilka kilometrów dalej jest właśnie przepiękne turystyczne miasteczko Odange nad Zatoką Arkaszewską. Prefektura Gironde, Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Prezydent Macron, który odwiedził region, stwierdził, że pożary będą gaszone co najmniej kilka tygodni. Benjamin Netanyahu w Białym Domu. Premier Izraela rozmawiał z Donaldem Trumpem. Było to ich pierwsze osobiste spotkanie od rozpoczęcia przez oba kraje wojny z Iranem. Od tego czasu stanowiska Trumpa i Netanyahu oddaliły się od siebie. Przywódcy mają różne wizje końca konfliktu, tak komentują to media. Według gazety New York Times od Izraela nadal najważniejsze jest całkowite zniszczenie irańskiego programu nuklearnego. Dlatego Netanyahu chciałby skłonić Trumpa do kolejnych ataków. Z kolei prezydent USA skupia się na odblokowaniu cieśniny Ormus. Premier Izraela przyjechał do Waszyngtonu na pogrzeb republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Dziś Trump przyjął też prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Biały Dom poinformował potem, że oba spotkania były pozytywne i produktywne, a Netanyahu przekazał na platformach społecznościowych, że jego rozmowa z Trumpem była jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek odbył. Lekarze alarmują. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie, także w Polsce. Zakażeniom sprzyjają wakacje, dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby eksperci przypominają o regularnych badaniach. WZW to choroba podstępna, ostrzega hepatolog dr Beata Logiewa-Basger.
16: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
7: Lekarze zalecają, żeby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. WZW typu A przenosi się głównie przez brudne ręce i skażoną żywność, a typu B i C przez krew i inne płyny ustrojowe. Wyjątkowy chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny. Charakteryzuje się białymi plamkami na skrzydłach i jest bardzo rzadkim gatunkiem w Polsce i w Europie. A co wpływa na jego wyjątkowość? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
13: Bo żyje on tylko w naturalnych warunkach leśnych. Konkretnie chodzi tu o spróchniałe pnie drzew, w których przez 2 lata rozwijają się jego larwy. Pojawienie się tego chrząszcza w podpoznańskich lasach to efekt decyzji leśników, tłumaczy Hanna Haładzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łapuchówko.
17: Na każdej powierzchni, która podlega zabiegowi, fragment minimum 5% jest pozostawiony do tak zwanego naturalnego rozpadu, czyli żadnej ingerencji w ten fragment nie ma.
13: W nadleśnictwie zacnika czarnego zaobserwowano po raz pierwszy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: Chrząszcz znajduje się m.in. na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wiadomości Radia Z o północy już szykuje dla Was Krzysztof Białkowski. Zapraszam w jego imieniu.
1: Radio Z. Pierwsze źródło info.

0: I środowe informacje w skrócie. Paweł Nadrowski.
1: Strażacy odnaleźli ciało jednej osoby po pożarze na terenie ogródków działkowych w Gliwicach. Do zdarzenia doszło przed północą, nieopodal ulicy Skowrońskiego. Straż pożarna przekazała, że ogień objął drzewa i jedną z altan. W akcji brało udział 16 strażaków. Sylwia Gregorczyk-Abram złoży dziś przed Sejmem ślubowanie i obejmie Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastąpi profesora Marcina Wiącka, któremu skończyła się kadencja. Nowa rzeczniczka zapowiada, że będzie patrzeć władzy na ręce niezależnie od tego, kto sprawuje rządy. W gminie Krupskim Młyn nie będzie dziś wody. Jej dostawa zostanie wstrzymana od 8 do 12 do miejscowości Kanol i Żyłka. Powód to naprawa sieci wodociągowej. Pojawił się apel do mieszkańców o wcześniejsze zgromadzenie niezbędnej ilości wody na czas prac. Katowice ujawniły, kto wystąpi na tegorocznych urodzinach miasta. 11 i 12 września w Strefie Kultury na scenie pojawią się między innymi Vito Bambino, Jem, Grupson, Seastars czy Wonky One.
0: Czytałem o tym rano i podobno Bas Astral ma przygotować elektroniczną wersję słynnej śląskiej pieśniczki Gołębiorze.
2: To może być ciekawe.
0: Tak, jak to zabrzmi, przekonamy się we wrześniu. Paweł Nadrowski wróci z informacjami Radia Katowice punktualnie o 7.
2: Dziękuję.
3: No to jedziemy z tym kolejnym dniem wakacji. Tu Radio Z, środa 29 lipca i Dalia Tomczak i Rafał Piech. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Decyzja PiS w sprawie ludzi Morawieckiego zamiast wyrzucenia z partii dywanik u rzecznika dyscypliny.
5: Srogie kary za przekroczenie limitów lekarze zgłaszają uwagi do ustawy.
4: Lech Poznań i Górnik Zabrze szykują się do walki o trzecią rundę eliminacji Ligi Mistrzów.
3: Szósta.
4: Miał być rozpad Prawa i Sprawiedliwości, jest gra na czas. Zamiast wykluczenia z partii osób, które nie podpisały lojalek, zdecydowano, że każdym przypadkiem zajmie się oddzielnie rzecznik dyscypliny partyjnej Karol Karski.
5: Sprawą o poranku zajmuje się reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, co wynika z decyzji Komitetu Politycznego PiS?
6: Niepewność i liczne możliwe komplikacje. Mateusz Morawiecki na przykład uważa, że on i jego stronnicy nie są już w PiSie.
7: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
6: Ale rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek widzi to zdecydowanie inaczej.
8: Sprawa każdego parlamentarzysty będzie rozpatrywana indywidualnie. To jest standardowa procedura, która wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości.
6: I skoro sprawa w teorii nie jest jeszcze przesądzona, można dalej walczyć o powrót kolejnych posłów na łono partii matki i mocno utrudniać rozłamowcom tworzenie nowego, własnego ugrupowania.
4: O 8:02 najważniejsza polityczna rozmowa poranka. Gościem Radia Z będzie Jarosław Sellin, poseł PiS.
5: Zapraszam, Marcin Zaborski.
4: Medyczna awantura wisi w powietrzu. Lekarze zgłaszają zastrzeżenia do ustawy o limitach czasu pracy i wynagrodzeń. Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowe przepisy po aferze w Szpitalu Południowym. Trafiły do konsultacji. Do końca sierpnia ma je przyjąć rząd.
5: Nowa ustawa mówi o odpowiedzialności karnej, grzywnach i większej liczbie kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Reporter Radia Z Daniel Wrzos sprawdzał, co jeszcze się zmieni.
9: Medycy będą zobowiązani do złożenia oświadczenia dotyczącego limitu czasu pracy. Za poświadczenie w nich nieprawdy może im grozić do 8 lat więzienia. To, jak uważa wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor, zbyt surowa kara.
10: Jeżeli rzeczywiście miałaby to być tak dotkliwa kara, to ona jest troszeczkę niewspółmierna do tego przewinienia.
9: Do limitu czasu będzie włączona praca zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze, jeżeli medyk pracuje w obu tych miejscach.
5: Maksymalny miesięczny limit czasu pracy ma odpowiadać dwóm etatom.
4: Za atak na parę Ukraińców we Wrocławiu dwóm podejrzanym grozi od 5 do 7,5 roku więzienia. Usłyszeli już zarzuty.
5: Dzisiaj sąd rozpatrzy wniosek o areszt. Po rozmowie ze śledczymi jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyna, czego się dowiedziałaś?
11: Agresję miał wywołać ukraiński akcent, który napastnicy usłyszeli, kiedy para zwróciła im uwagę na ominięcie kolejki do kasy w sklepie.
12: Zarzut pobicia, przemocy na tle narodowościowym, a także znieważenia, jednocześnie kwalifikując ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim.
11: Jak mówi mi prokurator Jakub Dubacz, Tomaszowi M. grozi do 5 lat więzienia, a Adamowi C. za to do 7,5 roku więzienia, bo to recydywista. Nie przyznali się do winy. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Nadal poszukiwany jest trzeci z napastników.
4: Przez ponad godzinę rozmawiali ze sobą prezydenci Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Białym Domu. Omawiali kwestie produkcji rakiet przechwytujących dla systemów Patriot oraz działania dyplomatyczne na rzecz pokoju.
5: Doniesienia z oceanu śledzi reporter Radio Z Krzysztof Grzędzielski.
13: Dzień dobry.
5: Czy te rozmowy coś dały?
13: No można tak wnioskować, bo jedna i druga strona mówi o bardzo dobrym spotkaniu. Na pewno atmosfera w gabinecie owalnym była zdecydowanie lepsza niż rok temu, kiedy Trump zarzucał Zełenskiemu brak wdzięczności za amerykańską pomoc. Dziś widać, że nastawienie prezydenta USA do przywódcy Ukrainy wyraźnie się zmieniło. Na swojej platformie społecznościowej napisał nawet, że to był wielki zaszczyt spotkać się i omówić wiele kwestii, a nie od dziś wiadomo, że Donald Trump lubi zwycięzców, a według amerykańskich mediów ma być pod wrażeniem odporności Zełenskiego oraz zdolności Ukrainy do prowadzenia skutecznych ataków daleko na terytorium Rosji.
5: Po rozmowie z Trumpem Zełenski wziął udział w pogrzebie zmarłego niedawno senatora Lindseya Grahama, który był sojusznikiem Ukrainy w Kongresie.
4: Dwie polskie drużyny zagrają dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wieczorem powalczą Lech Poznań i Górnik Zabrze.
5: Z nami o poranku dziennikarz sportowy Radio Z Mateusz Liganza. Dużo łatwiejsze zadanie czeka drużynę kolejorza.
2: Tak, choć również rywalizują z klasowym rywalem. Zawodnicy Lecha wypracowali sobie w pierwszym meczu aż 3-bramkową zaliczkę, dlatego przed własną publicznością postarają się dowieść korzystny rezultat przeciwko mistrzom Danii. Starcie z Ochus rozpocznie się punktualnie o 19:00. Godzinę później wybrzmi gwizdek w Zabrzu, do którego wybrał się naszpikowany gwiazdami turecki Fenerbahçe. Dla gospodarzy już sama gra w eliminacjach Champions League to wielka sprawa, ale marzenia sięgają znacznie wyżej.
14: My na razie nie mamy już co stracić, my potrzebujemy strzelić bramkę.
2: Mówił trener Górnika Michał Gasparik. Przed tygodniem było 0-1.
4: Wiadomości Radia Z o poranku co pół godziny.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Niezależnie od pogody, autoradio zawsze na posterunku. Gabriela Kaczyńska.
16: I smuteczków na razie na drogach kierowcy nie mają, bo niewielkich utrudnień jak na razie spodziewajmy się w miejscu prac drogowych, ale nie wszędzie. Jak na razie korkuje się tylko droga 44 w Bieruniu Nowym. Tam przypomnę, trwa przebudowa skrzyżowania z drogą 934. Ruch w obie strony jest ograniczony i tam spowolniony jest przejazd i w stronę Tychów, i w stronę Oświęcimia. Chwilowo stoimy też na drodze 945. W miejscowości Pewel Mała, tam też pracują drogowcy. Na północy z kolei drogowców spotkamy w Lgocie na drodze 43. Tam droga jest w przebudowie, a na Jurze na drodze 78 w Pradłach, bo trwa budowa obwodnicy i ruch odbywa się wahadłowo. I w tych dwóch miejscach też ruch o tej porze jest spowolniony. Po pozostałych drogach podróżujemy płynnie. Nagłych drogowych zdarzeń nie ma i oby tak dalej.
0: Oby. Dziękujemy.
16: Dziękujemy.
0: Kolejne autoradio tuż przed 7, teraz 6:30.

0: Informacje Radia Katowice w skrócie. Paweł Nadrowski.
1: Sąd odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina z Myszkowa. Opinia biegłego kwestionowała ustalenia śledczych. Prokuratura uważa, że ekspertyza miała odciągnąć uwagę od najważniejszych faktów. Prezydent Ukrainy przez godzinę rozmawiał z prezydentem USA. Obie strony deklarują, że są zadowolone ze spotkania i nazywają je konstruktywnym. Wiadomo też, że rozmowa dotyczyła wsparcia wojskowego dla Ukrainy, w tym rakiet Patriot, które są niezbędne do utrzymania parasola ochronnego nad ukraińskimi miastami. Czy Bielsko-Biała wprowadzi ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu? Projekt uchwały będzie głosowany na sesji Rady Miasta pod koniec sierpnia. Osoby, które wzięły udział w konsultacjach, w większości przychylnie wypowiedziały się o pomyśle ograniczeń. O 11:00 korowód zespołów, a wieczorem barwne występy w amfiteatrze pod Grojcem. Tak wygląda dzisiejszy początek 35. międzynarodowych spotkań folklorystycznych w Żywcu. W ciągu 3 dni publiczność zobaczy 17 zespołów z różnych krajów.
2: Trwaje kolejny wakacyjny dzień z Radiem Z. To środa, 29 lipca. Na wiadomości o 7:00 zapraszają Idalia Tomczak i Rafał Piech.
3: Połowa wyborców PiS woli Morawieckiego od Kaczyńskiego. Sondaż dla Radia Z.
4: Tysiące nieodwołanych wizyt. Pacjenci zamiast lekarza wybierają wakacje.
3: Wojna oczami nastolatka w Radiu Z. Powstaniec warszawski opowiada o swoich przeżyciach.
2: 7:00.
3: Bez decydujących rozstrzygnięć w PiS po decyzjach kierownictwa partii Komitet Polityczny nie usunął członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zamiast tego skierował ich sprawy do rozpatrzenia przez rzecznika dyscyplinarnego ugrupowania.
4: Tymczasem, jak wynika z sondażu Ibris na zlecenie Radia Z, połowa wyborców PiS widziałaby w fotelu szefa tej partii Mateusza Morawieckiego zamiast Jarosława Kaczyńskiego.
3: Reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski przeanalizował wyniki sondażu.
5: Tak jest.
3: Krzysztof, co z resztą wyborców?
5: Przeciwnego zdania jest 46% głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. Jedynie 4% wyborców tej formacji nie ma zdania. Stronnik Mateusza Morawieckiego, Szymon Szynkowski-Welsenk, uważa jednak, że pozycja Jarosława Kaczyńskiego w partii jest mocna i niepodważalna.
6: To, co mnie martwi, to to, że pan prezes zdaje się uległ podszeptom osób, które chcą zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości i uznały, że znakomitym pomysłem na sukces Prawa i Sprawiedliwości jest pozbycie się ponad 40 parlamentarzystów.
5: A z kolei Krzysztof Gawkowski z Lewicy uważa, że kłótnia między Morawieckim a Kaczyńskim przypomina rodzinny spór, który nie wiadomo jak się zakończy.
7: Bo dzisiaj gryzą, ale w przyszłości mogą dalej chcieć wprowadzać autorytarne rządy, więc nie wierzę ani jednemu, ani drugiemu, bo obrywaj szkodzili Polsce.
5: Co ciekawe, wyborcy Lewicy z większą niechęcią podchodzą do pomysłu zmiany przewodnictwa w PiS. Taką opcję popiera jedynie 33% badanych.
3: Szczegółowe wyniki sondażu znajdziecie na radioz.pl.
4: A w Radiu Z o 8:00 dwie gości. Jarosław Sellin z PiS. Porozmawia z nim Marcin Zaborski.
3: Wracają upały, dziś do 30 stopni, ale od jutra nawet 37, prognozuje Michał Folwarski z IMGW.
8: Szczególnie tutaj na zachodzie kraju, gdzie tutaj do 35, do 36 stopni może wzrosnąć temperatura. Tak właściwie do końca tygodnia upał nam nie odpuści, z tym, że piątek, sobota i niedziela to się trochę ochłodzi, ale to wyłącznie tutaj na północy.
3: Synoptycy przewidują, że dla południa Polski pod koniec tygodnia wydadzą ostrzeżenia przed upałami nawet 3 stopnia.
4: Kolejny tydzień także z wysokimi temperaturami.
3: Latem w szpitalnych poradniach rośnie liczba wizyt, na które pacjenci nie przychodzą i ich nie odwołują. To wydłuża kolejki i blokuje dostęp do lekarzy.
4: W wiadomościach o poranku reporter Radia Z Szymon Kastelik. Jaka jest skala nieodwołanych wizyt na Śląsku?
9: W jednym z katowickich szpitali od czerwca odnotowano ponad 1000 nieodwołanych wizyt i to tylko u kardiologów. Z podobnym problemem mierzy się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu. Jak mówi dr Marta Frejowska-Renieska, pacjenci nie pojawiają się także na zaplanowanych zabiegach.
10: Mimo że dzień wcześniej dostają SMS-em powiadomienie, przypomnienie o wizycie.
9: I jak dodaje, sama dzwoni do pacjentów i pyta, dlaczego nie przyszli, a ci tłumaczą się urlopami albo tym, że było za ciepło. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Lekarze przypominają, że im szybciej pacjent da znać, że rezygnuje z wizyty, tym większa szansa, że ktoś inny skorzysta z wolnego terminu.
3: Kierowcy i turyści, będą utrudnienia w dojeździe na szlak do Morskiego Oka. Drogowcy zaczynają właśnie teraz remont najkrótszej drogi łączącej Zakopane z Łysą Polaną.
4: Do wieczora będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. O szczegółach reporter Radia Z. Przemek Taranek.
11: Drogowcy zamykają dzisiaj fragmenty drogi Oswalda Balcera od Zgorzeliska do Wierchporońca. Do Łysej Polany można będzie dojechać przez Poronin, albo mur za Sichle i dalej przez Bukowinę Tatrzańską. Jeśli ktoś wybiera się na szlak do Morskiego Oka z Zakopanego, to musi się liczyć z tym, że dojazd do parkingu w Palenicy Białczańskiej zajmie więcej czasu. To dotyczy także elektrycznych busów TPN-u, które wożą turystów z Zakopanego. Przemek Taranek, Radio Z.
4: Prace na drodze Zakopane-Łysa Polana mają potrwać dzisiaj do 18.
3: Wspomnienia powstańców w Radiu Z. Zbliża się 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
4: W tym tygodniu przypominamy o wydarzeniach, które rozgrywały się na ulicach stolicy w sierpniu 1944 roku. Zbigniew Dab, pseudonim Kapiszon, mówi o walkach widzianych oczami 15-letniego chłopca.
12: My chłopaki, tak jak ja, to nieraz żeśmy mieli więcej broni niż ci, powiedzmy, starsi, bo żeśmy wiedzieli, gdzie w dziurę wejść, gdzie jakiś samochód stał, powiedzmy, niemiecki, gdzieś tam podejść, obszabrować. To żeśmy o tym wiedzieli jak najlepiej, prawda? Ale taka była sytuacja, że no chłopak 15-letni już jest żołnierzem. To było coś nadzwyczajnego, to tak pobudzało tych młodych ludzi, jak ja w tym czasie.
3: Rozmowy z powstańcami zobaczycie na kanale Radia Z na YouTube, a także na radioz.pl.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: To teraz będziesz nas raczył trzydziestkami.
14: Że to niby za kapior o pogodzie teraz,
0: tak? Nie, może być, proszę cię bardzo.
14: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry.
14: A minionej nocy mieliśmy pełnię księżyca. No, właśnie.
0: I teraz, to wiele wyjaśnia.
14: Bo sporo osób nie potrafiło zasnąć tej nocy. Z czego to wynika? Po pierwsze, ze światła księżyca. Jasne światło wpadające do okien dociera do mózgu i oszukuje zegar biologiczny. I dlatego wydaje nam się, że to nie jest noc. Spadek melatoniny. Organizm produkuje mniej melatoniny, czyli hormonu snu. I czujność ewolucyjna. Dawniej jasna noc ułatwiała polowanie i zwiększała ryzyko spotkania drapieżnika, co budziło naszą czujność. I teraz jest bardzo podobnie. Śpimy sobie spokojnie, a tu chydz jakiś drapieżnik w postaci kota wpada nam do łóżka. No i trzeba być czujnym, proszę państwa, w takiej sytuacji.
0: To jest fajny sposób na wymówkę. Ktoś dzisiaj jest niewyspany, szef tam próbuje go zmotywować. Szefie, to jest moja czujność ewolucyjna.
14: Oczywiście, że tak, była pełnia. Proszę się nie czepiać. Moja aktywność będzie dzisiaj zdecydowanie niższa i nie jest to moja wina.
0: Chyba aktywność niższa także ze względu na nadchodzące upały.
14: Tak jest, proszę państwa, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem dziś. Oczywiście bez deszczu, no i gorąco, do 28 stopni, wiatr słaby. No i w zasadzie na temat tego dnia to chyba wszystko. Natomiast w czwartek też od rana do wieczora słonecznie, bezchmurnie, bez deszczu. Z południa napływać będzie powietrze pochodzenia zwrotnikowego, dlatego znowu wzrost temperatury maksymalnej nastąpi do 34 stopni, czyli upalnie. 34 stopnie to już jest naprawdę upał, to już jest gorąco. Proszę się zatem przygotować. No już dziś 28 stopni, a jutro jeszcze cieplej, wiatr słaby, a w piątek ponownie w całym województwie słonecznie i jeszcze cieplej. Bez opadów. Ostatni dzień lipca, wiele na to wskazuje, że będzie najcieplejszy dniem całego miesiąca. Na termometrach, proszę uważać, 36 stopni maksymalnie. Oj, boli. Jeśli ktoś nie lubi upałów, no to rzeczywiście musi się przygotować w jakiś taki własny sposób na przeżycie tych dni. No bo wiele wskazuje na to, że jednak te upały nie odpuszczą i one tak będą trzymać przez kilka dobrych dni. Z tych prognoz długoterminowych tak wynika. Później w okolicach 5 sierpnia może popadać, ta temperatura troszkę spadnie, ale do tego czasu trzeba uzbroić się w cierpliwość, no i uzbroić swoje ciało w taki sposób, żeby zabezpieczyć się przed tymi promieniami słonecznymi. Proszę państwa, w tej chwili mamy bardzo przyjemną temperaturę 15,5 stopnia w Katowicach. Ciśnienie 1023 hektopaskale i tutaj też ciekawostka, bo jeszcze przedwczoraj na barometrach było 1005, a dzisiaj 1023, czyli hyc do góry bardzo szybko. Wisła, Bielsko, termometry pokazują o tej porze dnia 14 stopni. Częstochowa, północ naszego regionu, 13 stopni. A więc proszę państwa, przygotujmy się na gorące, naprawdę gorące dni. No i tutaj podpowiedź jeszcze dla osób starszych. Jeśli ktoś nie musi wychodzić, zwłaszcza w tych godzinach między 11 a 15, to lepiej niech siedzi w domu.
0: A nie dałoby się tak o tej porze nałapać do słoika powietrza chłodnego?
14: No, ja o tym myślałem
0: i
14: bardzo poważnie.
0: W południe sobie na chwilę otworzyć,
14: ale musielibyśmy mieć większy słoik, żeby to było skuteczne.
0: I to ja poszukam. Wojciech Skowroński, bardzo dziękuję.
14: Kłaniam się państwu, miłego dnia życzę, do usłyszenia.
0: Kiedyś musimy zrobić autoradio dla jachtów. Bo kto wie, może robią się jakieś korki na kanale na przykład, ale na razie o tym, co na drogach Gabriela Kaczyńska.
15: To mogłoby być ciekawe, ale moglibyśmy popłynąć, więc tak. Może lepiej nie. Może lepiej nie. Ruch płynny jest na drogach i to w większej części regionu, ale mamy miejsca oczywiście, gdzie tej płynności brakuje. Drogowy raport zaczniemy od Katowic i drogi 86, która korkować cały czas zaczęła się pomiędzy Giszowcem a Węzłem Murskowską. Ja na cały czas się korkuje. To na pasach w stronę Sosnowca, tam przypomnę, pracują drogowcy, ruch jest mocno ograniczony. Spowolniony też jest dojazd do pętli Brynowskiej, zarówno od strony Giszowca, jak i od strony Mikołowa. Podróżujący S1. Zwolnić muszą w Lędzinach w miejscu prac drogowych. Coraz większy ruch mamy tam na pasach w stronę Siewierza. Kierowcom przypominam, że do dyspozycji mają po jednym pasie w każdą stronę. Prace drogowe generują też spore korki na drodze 44 w Bieruniu Nowym przy skrzyżowaniu z drogą 934. To skrzyżowanie jest w przebudowie, tam ruch jest mocno ograniczony i korki mamy i w stronę Tychów, i w stronę Oświęcimia. Trasa ta jak na razie lekko korkuje się we wspomnianych Tychach przy Browarze, gdzie trwa remont nawierzchni. Chwilowo postoimy też przy zjeździe na Krajową 1 i w Tyskich Urbanowicach. Na południu kłopotliwy jest przejazd S52 pomiędzy Pogórzem a Grodźcem. Tam drogowcy pracują na jezdni w kierunku Bielska Białej. Droga 52 korkuje się trochę dalej, bo w Kozach. Tam z kolei drogowcy wprowadzili wahadło. Podobnie jest na drodze 945 w miejscowości Pewel Mała i tam też stoimy w korkach. One narastają, bo samochodów cały czas przybywa. Duży ruch z kolei generuje zatory też narastające przy dojeździe do Żywca drogą 946. One zaczynają się już od zjazdu z trasy S1, ale trasa ta korkuje się także w Oczkowie. Na północy prace drogowe wymuszają postój w Lgocie na drodze 43, gdzie trwają prace budowlane. Duży ruch mamy w centrum Częstochowy. Miejscami jedziemy wolno. Miejscami stoimy w chwilowych korkach. Tak jest między innymi na Jana Pawła przed dojazdem do świateł w obu kierunkach. Na wspomnianej Jurze korkuje się droga 78 w Pradłach, gdzie trwa budowa jurajskiej obwodnicy. Tam ruch odbywa się wahadłowo. 691-400-400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a przekażemy je za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy. Za chwilę Bon Jovi. Będziemy też w Puławach z radiowym mikrofonem. Ale teraz...

w spokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest gra.

leżę, przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się od razu.

0: Informacje Radia Katowice w skrócie. Paweł Nadrowski.
1: Sąd odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina z Myszkowa. Opinia biegłego kwestionowała ustalenia śledczych. Prokuratura uważa, że ekspertyza miała odciągnąć uwagę od najważniejszych faktów. Prezydent Ukrainy przez godzinę rozmawiał z prezydentem USA. Obie strony deklarują, że są zadowolone ze spotkania i nazywają je konstruktywnym. Wiadomo też, że rozmowa dotyczyła wsparcia wojskowego dla Ukrainy, w tym rakiet Patriot, które są niezbędne do utrzymania parasola ochronnego nad ukraińskimi miastami. Czy Bielsko-Biała wprowadzi ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu? Projekt uchwały będzie głosowany na sesji Rady Miasta pod koniec sierpnia. Osoby, które wzięły udział w konsultacjach, w większości przychylnie wypowiedziały się o pomyśle ograniczeń. O 11:00 korowód zespołów, a wieczorem barwne występy w amfiteatrze pod Grójcem. Tak wygląda dzisiejszy początek 35. międzynarodowych spotkań folklorystycznych w Żywcu. W ciągu 3 dni publiczność zobaczy 17 zespołów z różnych krajów.
2: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Korkować o tej porze zaczęła się droga 94 w Piekarach Śląskich. Tam pracują drogowcy, ruch odbywa się wahadłowo. W Katowicach zakorkowany jest jeszcze dojazd do zwężonego odcinka drogi 86. Tak jest pomiędzy Giszowcem a węzłem Murckowska na pasach w stronę Sosnowca. Prace drogowe opóźniają przejazd drogą 44 przez Tychy. Tak jest w rejonie Browaru na pasach w obu kierunkach. W Bieruniu i w Bieruniu Nowym przy dojeździe do placu budowy. Na południu we znaki daje się przejazd drogą 52 przez Kozy, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Zatory utrzymują się też na drogach dojazdowych do Żywca, zwłaszcza na drodze 946 od zjazdu z trasy S1. Na północy z kłopotami jeszcze podróżujemy drogą krajową 43 przez Rygotę, gdzie trwa przebudowa tego odcinka. 691 400 400 czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
3: Trwa kolejny wakacyjny dzień z Radiem Z. To środa, 29 lipca. Na wiadomości o 7:00 zapraszają Idalia Tomczak i Rafał Piech.
4: Połowa wyborców PiS woli Morawieckiego od Kaczyńskiego. Sondaż dla Radia Z.
5: Tysiące nieodwołanych wizyt. Pacjenci zamiast lekarza wybierają wakacje.
4: Wojna oczami nastolatka w Radiu Z. Powstaniec warszawski opowiada o swoich przeżyciach.
3: 7:00.
4: Bez decydujących rozstrzygnięć w PiS po decyzjach kierownictwa partii Komitet Polityczny nie usunął członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zamiast tego skierował ich sprawy do rozpatrzenia przez rzecznika dyscyplinarnego ugrupowania.
5: Tymczasem, jak wynika z sondażu Ibris na zlecenie Radia Z, połowa wyborców PiS widziałaby w fotelu szefa tej partii Mateusza Morawieckiego zamiast Jarosława Kaczyńskiego.
4: Reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski przeanalizował wyniki sondażu.
6: Tak jest.
4: Krzysztof, co z resztą wyborców?
6: Przeciwnego zdania jest 46% głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. Jedynie 4% wyborców tej formacji nie ma zdania. Stronnik Mateusza Morawieckiego, Szymon Szynkowski-Welsenk, uważa jednak, że pozycja Jarosława Kaczyńskiego w partii jest mocna i niepodważalna.
7: To, co mnie martwi, to to, że pan prezes zdaje się uległ podszeptom osób, które chcą zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości i uznały, że znakomitym pomysłem na sukces Prawa i Sprawiedliwości jest pozbycie się ponad 40 parlamentarzystów.
6: A z kolei Krzysztof Gawkowski z Lewicy uważa, że kłótnia między Morawieckim a Kaczyńskim przypomina rodzinny spór, który nie wiadomo jak się zakończy.
8: Bo dzisiaj gryzą, ale w przyszłości mogą dalej chcieć wprowadzać autorytarne rządy, więc nie wierzę ani jednemu, ani drugiemu, bo obrywaj szkodzili Polsce.
6: Co ciekawe, wyborcy Lewicy z większą niechęcią podchodzą do pomysłu zmiany przewodnictwa w PiS. Taką opcję popiera jedynie 33% badanych.
4: Szczegółowe wyniki sondażu znajdziecie na radioz.pl.
5: A w Radiu Z o 8:00 dwie gości. Jarosław Sellin z PiS. Porozmawia z nim Marcin Zaborski.
4: Wracają upały, dziś do 30 stopni, ale od jutra nawet 37, prognozuje Michał Folwarski z IMGW.
9: Szczególnie tutaj na zachodzie kraju, gdzie tutaj do 35, do 36 stopni może wzrosnąć temperatura. Tak właściwie do końca tygodnia upał nam nie odpuści, z tym, że piątek, sobota i niedziela to się trochę ochłodzi, ale to wyłącznie tutaj na północy.
4: Synoptycy przewidują, że dla południa Polski pod koniec tygodnia wydadzą ostrzeżenia przed upałami nawet 3 stopnia.
5: Kolejny tydzień także z wysokimi temperaturami.
4: Latem w szpitalnych poradniach rośnie liczba wizyt, na które pacjenci nie przychodzą i ich nie odwołują. To wydłuża kolejki i blokuje dostęp do lekarzy.
5: W wiadomościach o poranku reporter Radia Z Szymon Kastelik. Jaka jest skala nieodwołanych wizyt na Śląsku?
10: W jednym z katowickich szpitali od czerwca odnotowano ponad 1000 nieodwołanych wizyt i to tylko u kardiologów. Z podobnym problemem mierzy się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu. Jak mówi dr Marta Frejowska-Renieska, pacjenci nie pojawiają się także na zaplanowanych zabiegach.
11: Mimo że dzień wcześniej dostają SMS-em powiadomienie, przypomnienie o wizycie.
10: I jak dodaje, sama dzwoni do pacjentów i pyta, dlaczego nie przyszli, a ci tłumaczą się urlopami albo tym, że było za ciepło. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Lekarze przypominają, że im szybciej pacjent da znać, że rezygnuje z wizyty, tym większa szansa, że ktoś inny skorzysta z wolnego terminu.
4: Kierowcy i turyści będą utrudnienia w dojeździe na szlak do Morskiego Oka. Drogowcy zaczynają właśnie teraz remont najkrótszej drogi łączącej Zakopane z Łysą Polaną.
5: Do wieczora będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. O szczegółach reporter Radio Z. Przemek Taranek.
12: Drogowcy zamykają dzisiaj fragmenty drogi Oswalda Balcera od Zgorzeliska do Wierch Porońca. Do Łysej Polany można będzie dojechać przez Poronin albo Mur Zasichle i dalej przez Bukowinę Tatrzańską. Jeśli ktoś wybiera się na szlak do Morskiego Oka z Zakopanego, to musi się liczyć z tym, że dojazd do parkingu w Palenicy Białczańskiej zajmie więcej czasu. To dotyczy także elektrycznych busów TPN-u, które wożą turystów z Zakopanego. Przemek Taranek, Radio Z.
5: Prace na drodze Zakopane-Łysa Polana mają potrwać dzisiaj do 18.
4: Wspomnienia powstańców w Radio Z. Zbliża się 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
5: W tym tygodniu przypominamy o wydarzeniach, które rozgrywały się na ulicach stolicy w sierpniu 1944 roku. Zbigniew Dab, pseudonim Kapiszon, mówi o walkach widzianych oczami 15-letniego chłopca.
13: My chłopaki, tak jak ja, to nieraz żeśmy mieli więcej broni niż ci, powiedzmy, starsi, bo żeśmy wiedzieli, gdzie w dziurę wejść, gdzie jakiś samochód stał, powiedzmy, niemiecki, gdzieś tam podejść, obszabrować troszkę, to żeśmy o tym wiedzieli jak najlepiej, prawda? Ale taka była sytuacja, że no chłopak 15-letni już jest żołnierzem. To było coś nadzwyczajnego, to tak pobudzało tych młodych ludzi, jak ja w tym czasie.
4: Rozmowy z powstańcami zobaczycie na kanale Radia Z na YouTube, a także na radioz.pl.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: To teraz będziesz nas raczył trzydziestkami.
15: Że to nie będzie za kapior o pogodzie teraz.
0: Tak? Nie, może być, proszę cię bardzo.
15: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry.
15: A minionej nocy mieliśmy pełnię księżyca. No, właśnie.
0: I teraz, to wiele wyjaśnia.
15: Bo sporo osób nie potrafiło zasnąć tej nocy. Z czego to wynika? Po pierwsze, ze światła księżyca. Jasne światło wpadające do okien dociera do mózgu i oszukuje zegar biologiczny. I dlatego wydaje
0: nie
15: nam się,
0: śpi,
15: że...
0: Nie śpi.
15: No właśnie, wydaje nam się, że to nie jest noc. Spadek melatoniny. Organizm produkuje mniej melatoniny, czyli hormonu snu, i czujność ewolucyjna. Dawniej jasna noc ułatwiała polowanie i zwiększała ryzyko spotkania drapieżnika, co budziło naszą czujność. I teraz jest bardzo podobnie. Śpimy sobie spokojnie, a tu chydz jakiś drapieżnik w postaci kota wpada nam do łóżka. No i trzeba być czujnym, proszę Państwa, w takiej sytuacji.
0: To jest fajny sposób na wymówkę. Ktoś dzisiaj jest niewyspany, szef tam próbuje go zmotywować. Szefie, to jest moja czujność ewolucyjna.
15: Oczywiście, że tak, była pełnia. Proszę się nie czepiać. Moja aktywność będzie dziś zdecydowanie niższa i nie jest to moja wina.
0: Chyba aktywność niższa także ze względu na nadchodzące upały. Co?
15: Tak jest, proszę Państwa, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem dziś, oczywiście bez deszczu, no i gorąco, do 28 stopni, wiatr słaby. No i w zasadzie na temat tego dnia to chyba wszystko, natomiast w czwartek też od rana do wieczora słonecznie, bezchmurnie, bez deszczu, z południa napływać będzie powietrze pochodzenia zwrotnikowego, dlatego znowu wzrost temperatury maksymalnej nastąpi do 34 stopni, czyli upalnie. 34 stopnie to już jest naprawdę upał, to już jest gorąco. Proszę się zatem przygotować. No już dziś 28 stopni, a jutro jeszcze cieplej. Wiatr słaby, a w piątek ponownie w całym województwie słonecznie i jeszcze cieplej. Bez opadów. Ostatni dzień lipca. Wiele na to wskazuje, że będzie najcieplejszy dniem całego miesiąca. Na termometrach, proszę uważać, 36 stopni maksymalnie. Oj, boli. Jeśli ktoś nie lubi upałów, no to rzeczywiście musi się przygotować w jakiś taki własny sposób na przeżycie tych dni. No bo wiele wskazuje na to, że jednak te upały nie odpuszczą i one tak będą trzymać przez kilka dobrych dni. Z tych prognoz długoterminowych tak wynika. Później w okolicach 5 sierpnia może popadać, ta temperatura troszkę spadnie, ale do tego czasu trzeba uzbroić się w cierpliwość, no i uzbroić swoje ciało w taki sposób, żeby zabezpieczyć się przed tymi promieniami słonecznymi. Proszę Państwa, w tej chwili mamy bardzo przyjemną temperaturę 15,5 stopnia w Katowicach. Ciśnienie 1023 hektopaskale i tutaj też ciekawostka, bo jeszcze przedwczoraj na barometrach było 1005, a dzisiaj 1023, czyli hyc do góry bardzo szybko. Wisła, Bielsko, termometry pokazują o tej porze dnia 14 stopni. Częstochowa, północ naszego regionu, 13 stopni. A więc proszę Państwa, przygotujmy się na gorące, naprawdę gorące dni. No i tutaj podpowiedź jeszcze dla osób starszych. Jeśli ktoś nie musi wychodzić, zwłaszcza w tych godzinach między 11 a 15, to lepiej niech siedzi w domu.
0: A nie dałoby się tak o tej porze nałapać do słoika powietrza chłodnego?
15: No, ja o tym myślałem bardzo
0: południe
15: poważnie.
0: Południe sobie na chwilę otworzyć.
15: Ale musielibyśmy mieć większy słoik, żeby to było skuteczne.
0: I to ja poszukam. Wojciech Skowroński, bardzo dziękuję.
15: Kłaniam się Państwu, miłego dnia życzę, do usłyszenia.

Jestem sobie abnegatem wśród klientów, fryzjerów, barberów, barbery czy innej drogiej tanej szmacie. Pośród więźniów w niewidzialnej kracie i pośród raperów, których obcinacie, tak gebiąc maniery. Czy to jeszcze ludzie, czy trymery?

Ona spędza noc poza domem i tak nie spałaby dobrze, gdy tym z papierosów i chór sprawiają, że nie widać gwiazd. Kiedy ona znów traci oddech, zastępuje tlen alkoholem. Dzisiaj wieczorem nie...

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kimś zabawnym, jak być kimś specjalnym, nie być kimś zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się.

0: Jesteście niesamowici, ponad rok. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

0: Jest 9. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości nie wyrzucił z partii zwolenników Mateusza Morawieckiego. Śląski Związek Gmin i Powiatów zacieśnia współpracę z Państwową Strażą Pożarną. Celem ma być wzmocnienie kompetencji samorządów. Zmiany czekają hałdę Rymer w Rybniku. W przyszłości ma być miejscem edukacyjno-przyrodniczym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości nie wyrzucił z partii zwolenników Mateusza Morawieckiego. Sprawę przekazał za to rzecznikowi dyscyplinarnemu ugrupowania. Były premier Mateusz Morawiecki ocenił, że to próba przeciągania kiepskiego serialu.
2: Serial pod tytułem Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości wciąż trwa, a aktorzy, którzy w nim grają, czyli politycy z waśnionych frakcji, mają do dyspozycji chyba inne scenariusze. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że teraz każdą sprawę indywidualnie rozpatrzy rzecznik dyscypliny partyjnej. I ma to potrwać kilkanaście dni.
3: Nie chcę wypowiadać się za rzecznika. Rzecznik sam będzie podejmował decyzję indywidualnie w każdej sprawie. Są materiały, są dokumenty, być może one są wystarczające.
2: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie kryli wieczorem zaskoczenia. Eurodeputowany Piotr Miller przypomniał, że przecież w ostatni piątek Jarosław Kaczyński mówił, że ci, którzy deklaracji nie złożyli, sami zdecydowali o swojej politycznej przyszłości.
4: W związku z tym też pan premier złożył, a to jest poważna sprawa, rezygnację z szefostwa w Europejskiej Partii Konserwatywnej.
2: Czy decyzja Komitetu Politycznego to dodatkowy czas na refleksję członków stowarzyszenia? Jak na razie to poseł Piotr Uściński poinformował, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
0: O szczegółach informowała Sylwia Białek. Wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności to cel porozumienia, które Śląski Związek Gmin i Powiatów podpisał z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Efektem ma być też rozwój współpracy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Jak czytamy w komunikacie związku, działania obejmą przede wszystkim wymianę informacji i doświadczeń, wspólne planowanie i organizację ćwiczeń, upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej czy realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie edukacji i profilaktyki bezpieczeństwa. Śląski Związek Gmin i Powiatów ma też działać wspólnie ze strażakami przy opracowywaniu analiz, raportów i rekomendacji na rzecz samorządów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Hałda Rymer w Rybniku ma się stać w przyszłości miejscem edukacyjno-przyrodniczym. Miasto planuje stworzyć tam specjalną ścieżkę. Pozwoli ona odwiedzającym zaobserwować proces odradzania się przyrody na pokopalnianym zwałowisku. Teren zostanie wysprzątany. Pojawią się nowe nasadzenia, a między hałdą a parkiem Czempiela zbudowany zostanie zbiornik retencyjny. Ważnym elementem będzie pawilon edukacyjny, mówi Bartłomiej Kozioł z Rybnickiego Urzędu Miasta.
5: Ten pawilon ma być właśnie częścią tej ścieżki edukacyjnej. Będziemy mogli się zapoznać z całym kontekstem, w jaki sposób to usypisko powstało, tych odpadów poprzemysłowych, dlaczego powstało, zapoznać się z formą, jaką kiedyś miało, bo dzisiejsza forma to też jest forma mocno przekształcona przez człowieka, bo na pewno starsi mieszkańcy pamiętają, że hałda miała 3 stożki, w tej chwili jest tylko jeden i jest taki, można powiedzieć, taras zrobiony na szczycie.
0: Za realizację inwestycji odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej. Teraz wstępna koncepcja zostanie szczegółowo zaprojektowana, a później rozpoczną się prace budowlane. Całość ma być gotowa w 2029 roku. Trwa rekrutacja do nowego żłobka w Kruszynie w powiecie częstochowskim. Obiekt powstał przy gminnym przedszkolu. Opiekę znajdzie w nim 16 dzieci od 13 miesiąca życia do 3 roku życia. Wójt Kruszyny Joanna Zosępa zdaje sobie sprawę, że jest niż demograficzny. Mówi jednak, że budowa żłobka to zachęta, a następnie pomoc dla młodych małżeństw, które zastanawiają się nad powiększeniem rodziny.
6: Podeszliśmy do tematu bardzo praktycznie. Dla rodziców będzie to wygoda, kiedy przywożą dzieci do żłobka i również do przedszkola. To jest dobudowa zupełnie nowego skrzydła. Powstała tam komfortowa, przestronna sala zajęć dla maluchów z pełnym zapleczem. To zaplecze to łazienki, magazyn do przechowywania zabawek. Łazienki dostosowane oczywiście również do osób niepełnosprawnych, szatnie.
0: Budowa żłobka kosztowała prawie 2 miliony złotych. Ponad 1 milion złotych to dofinansowanie z programu Aktywny Maluch.
7: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś temperatura do 28 stopni. Będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Jakość powietrza w regionie jest aktualnie dobra.
8: To teraz będziesz nas raczył trzydziestkami.
9: Że to niby za kapior o pogodzie teraz,
8: tak? Nie, może być, proszę cię bardzo.
9: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
9: A minionej nocy mieliśmy pełnię księżyca. No, właśnie.
8: I teraz, to wiele wyjaśnia.
9: To wiele wyjaśnia, no. Bo sporo osób nie potrafiło zasnąć tej nocy. Z czego to wynika? Po pierwsze, ze światła księżyca. Jasne światło wpadające do okien dociera do mózgu i oszukuje zegar biologiczny. I dlatego wydaje
8: nie
9: nam
8: śpi,
9: się,
8: nie
9: że...
8: śpi.
9: No właśnie, wydaje nam się, że to nie jest noc. Spadek melatoniny. Organizm produkuje mniej melatoniny, czyli hormonu snu, i czujność ewolucyjna. Dawniej jasna noc ułatwiała polowanie i zwiększała ryzyko spotkania drapieżnika, co budziło naszą czujność. I teraz jest bardzo podobnie. Śpimy sobie spokojnie, a tu chydz jakiś drapieżnik w postaci kota wpada nam do łóżka. No i trzeba być czujnym, proszę państwa, w takiej sytuacji.
8: To jest fajny sposób na wymówkę. Ktoś dzisiaj jest niewyspany, szef tam próbuje go zmotywować. Szefie, to jest moja czujność ewolucyjna.
9: Oczywiście, że tak, była pełnia. Proszę się nie czepiać. Moja aktywność będzie dziś zdecydowanie niższa i nie jest to moja wina.
8: Chyba aktywność niższa także ze względu na nadchodzące upały, co?
9: Tak jest, proszę państwa, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem dziś, oczywiście bez deszczu, no i gorąco, do 28 stopni, wiatr słaby. No i w zasadzie na temat tego dnia to chyba wszystko, natomiast w czwartek też od rana do wieczora słonecznie, bezchmurnie, bez deszczu, z południa napływać będzie powietrze pochodzenia zwrotnikowego, dlatego znowu wzrost temperatury maksymalnej nastąpi do 34 stopni, czyli upalnie. 34 stopnie to już jest naprawdę upał, to już jest gorąco. Proszę się zatem przygotować. No już dziś 28 stopni, a jutro jeszcze cieplej, wiatr słaby, a w piątek ponownie w całym województwie słonecznie i jeszcze cieplej. Bez opadów, ostatni dzień lipca, wiele na to wskazuje, że będzie najcieplejszy dniem całego miesiąca. Na termometrach, proszę uważać, 36 stopni maksymalnie. Oj, boli. Jeśli ktoś nie lubi upałów, no to rzeczywiście musi się przygotować w jakiś taki własny sposób na przeżycie tych dni. No bo wiele wskazuje na to, że jednak te upały nie odpuszczą i one tak będą trzymać przez kilka dobrych dni. Z tych prognoz długoterminowych tak wynika. Później w okolicach 5 sierpnia może popadać, ta temperatura troszkę spadnie, ale do tego czasu trzeba uzbroić się w cierpliwość, no i uzbroić swoje ciało w taki sposób, żeby zabezpieczyć się przed tymi promieniami słonecznymi. Proszę państwa, w tej chwili mamy bardzo przyjemną temperaturę, 15,5 stopnia w Katowicach. Ciśnienie 1023 hektopaskale i tutaj też ciekawostka, bo jeszcze przedwczoraj na barometrach było 1005, a dzisiaj 1023, czyli hyc do góry bardzo szybko. Wisła, Biel, termometry pokazują o tej porze dnia 14 stopni. Częstochowa, północ naszego regionu, 13 stopni. A więc proszę państwa, przygotujmy się na gorące, naprawdę gorące dni. No i tutaj podpowiedź jeszcze dla osób starszych. Jeśli ktoś nie musi wychodzić, zwłaszcza w tych godzinach między 11 a 15, to lepiej niech siedzi w domu.
8: A nie dałoby się tak o tej porze nałapać do słoika powietrza chłodnego?
9: No, ja o tym myślałem
8: i
9: bardzo poważnie.
8: W południe sobie na chwilę
9: odkręcić, ale... Musielibyśmy mieć większy słoik, żeby to było skuteczne.
8: I to ja poszukam. Wojciech Skowroński, bardzo dziękuję.
9: Kłaniam się państwu, miłego dnia życzę. Do usłyszenia.
10: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Korkować o tej porze zaczęła się droga 94 w Piekarach Śląskich. Tam pracują drogowcy, ruch odbywa się wahadłowo. W Katowicach zakorkowany jest jeszcze dojazd do zwężonego odcinka drogi 86. Tak jest pomiędzy Giszowcem a węzłem Murckowska na pasach w stronę Sosnowca. Prace drogowe opóźniają przejazd drogą 44 przez Tychy. Tak jest w rejonie Browaru na pasach w obu kierunkach. W Bieruniu i w Bieruniu Nowym przy dojeździe do placu budowy. Na południu we znaki daje się przejazd drogą 52 przez Kozy, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Zatory utrzymują się też na drogach dojazdowych do Żywca, zwłaszcza na drodze 946 od zjazdu z trasy S1. Na północy z kłopotami jeszcze podróżujemy drogą krajową 43 przez Rygotę, gdzie trwa przebudowa tego odcinka. 691 400 400 czekamy na państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
11: Już prawie 9, jest środa, 29 lipca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Idalia Tomczak i Rafał Piech.
10: Gość Radia Z o pakcie senackim na prawicy możliwy, ale bez Brauna.
12: Pożary, upały i ekstremalna susza. Europa walczy z żywiołami.
10: Nauka przez zabawę. Powstała gra dla dzieci o pogotowiu ratunkowym.
11: Dziewiąta.
10: Szerokie porozumienie na prawicy, tak, ale bez Grzegorza Brauna. Z jego środowiskiem nie powinno się współpracować. Tak gość Radia Z mówi o możliwym pakcie senackim.
12: Jarosław Sellin zakłada, że do PiS mogłyby dołączyć Konfederacja i ewentualne ugrupowanie Mateusza Morawieckiego.
10: Z nami w studiu Marcin Zaborski.
11: Tak
10: po
11: jest.
10: Rozmowie z gościem, patrząc na rozłam i nastroje w PiS, czy to jest realna koalicja polityczna?
11: Jarosław Sellin ewidentnie próbuje tonować emocje. Mówi na przykład, że wcale nie jest dziś wykluczony wspólny start wyborczy ludzi Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości. Możliwy jest powrót do rozmów na temat zjednoczenia i wspólnych list, przekonuje gość Radia Z. I dodaje, że nazywanie dziś byłego premiera agentem niemieckim działającym na zlecenie Tuska to po prostu błąd, a tak właśnie mówił ostatnio Jacek Kurski.
13: Nie przyłączę się do takiej retoryki, ona jest szkodliwa. Uważam, że Mateusz Morawiecki jest ciekawym, istotnym nabytkiem w ogóle dla polskiej polityki, również dla polskiej prawicy i tym bardziej z tego powodu ubolewam nad tym, że postanowił, jak to się mówi, pójść na swoje.
11: Ale poseł Sellin widzi możliwość współpracy z nową partią Morawieckiego przy układaniu list wyborczych także do Senatu. Przekonuje, że ten prawicowy pakt powinni zawrzeć liderzy PiS-u, partii Morawieckiego i Konfederacji, ale tej Bosaka i Mencena, już bez partii Grzegorza Brauna. Nasz gość liczy, że prezydent Nawrocki pomoże to wszystko poukładać i włączy się w rozmowy o pakcie senackim prawicy.
10: Polscy strażacy przygotowują się do gaszenia pożarów w Hiszpanii. Będą pomagać od soboty. Najpierw na miejsce trafi ich sprzęt.
12: 35-osobowa grupa Polaków pojedzie do dwóch miejscowości na wschód od Madrytu w ramach tak zwanego prepozycjonowania, mówi dowódca specjalnej formacji Przemysław Rogalewicz.
14: To jest plan od kilku miesięcy działanie. Według prognoz i bieżących analiz wiemy, że dany rejon może być zagrożony. W ramach tego prepozycjonowania moduły są rozmieszczone tam wcześniej, żeby jak najszybciej zareagować na zdarzenie.
10: W sumie w akcji gaśniczej niedaleko Madrytu weźmie udział 105 polskich strażaków, którzy będą pomagali rotacyjnie w trzech zmianach.
12: Każda z nich będzie działała na miejscu około 11 dni.
10: Pożary to nie jedyny skutek upałów. W Europie wysychają rzeki. Ekstremalna susza i mało opadów powodują, że poziom wody w korytach dramatycznie spada.
12: Dotyczy to nawet największych europejskich rzek, takich jak Dunaj. Szczegóły zbiera reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
15: Wysychające rzeki to ogromny problem m.in. dla energetyki. Wody Dunaju są wykorzystywane do chłodzenia reaktorów elektrowni jądrowych. Z powodu niskiego poziomu wody Rumunia musiała wyłączyć bloki energetyczne. Z kolei Węgrzy zostali zmuszeni do znacznego ograniczenia mocy. Rekordowo niski poziom Dunaju w Serbii powoduje, że łodzie w marinach zamiast w wodzie stoją w piachu. W Chorwacji niski poziom wody odsłonił wraki sprzed kilkudziesięciu lat zagrażające żegludze. Rekordowo niski jest też poziom rzeki Ren w Niemczech. Zmusza statki towarowe do zabierania mniejszej liczby ładunków. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
10: Ren jest ważnym szlakiem żeglugowym dla zbóż, minerałów czy produktów naftowych.
12: Niemcy obawiają się, że takie zakłócenia uderzą w gospodarkę tego kraju.
10: Powstała gra planszowa o pogotowiu. Młodzi gracze muszą zbudować swój zespół ratunkowy.
12: Ma ich to oswoić z procedurami medycznymi na wypadek zagrożenia, mówi jedna z autorek gry, Joanna Markieton.
16: Pokazujemy to w ramach trochę zabawy, trochę takiej śmieszniejszej formy, że wcale nie trzeba się bać.
17: Każdy przedmiot, który ma pole, jest opisany, więc dziecko, jeżeli to przeczyta, będzie wiedziało, do czego dane urządzenie służy w karetce.
12: Dodaje kolejny autor, Rafał Waligura.
10: Bielskie Pogotowie wydaje też cyklicznie książeczki o misiu Wojtusiu, które również mają oswajać najmłodszych z ratownictwem medycznym.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

że wiesz, kogoś ci brak.

0: To nie tak, że się dziwię, trochę to rozumiem. Widzę przecież innych typów, a siebie ocenić umiem. Ale jestem prawie blisko, odpuściłem sobie wszystko. Nie patrzę w ogóle w twoją stronę, choć mnie kusisz Instagramem. Ja cię sunę, ziomek. Jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech. Bo ten uśmiech właśnie.
1: Sio, czerwony alarm.

0: Jest 9. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości nie wyrzucił z partii zwolenników Mateusza Morawieckiego. Śląski Związek Gmin i Powiatów zacieśnia współpracę z Państwową Strażą Pożarną. Celem ma być wzmocnienie kompetencji samorządów. Zmiany czekają hałdę Rymer w Rybniku. W przyszłości ma być miejscem edukacyjno-przyrodniczym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości nie wyrzucił z partii zwolenników Mateusza Morawieckiego. Sprawę przekazał za to rzecznikowi dyscyplinarnemu ugrupowania. Były premier Mateusz Morawiecki ocenił, że to próba przeciągania kiepskiego serialu.
2: Serial pod tytułem Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości wciąż trwa, a aktorzy, którzy w nim grają, czyli politycy zwaśnionych frakcji, mają do dyspozycji chyba inne scenariusze. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że teraz każdą sprawę indywidualnie rozpatrzy rzecznik dyscypliny partyjnej. I ma to potrwać kilkanaście dni.
3: Nie chcę wypowiadać się za rzecznika. Rzecznik sam będzie podejmował decyzję indywidualnie w każdej sprawie. Są materiały, są dokumenty, być może one są wystarczające.
2: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie kryli wieczorem zaskoczenia. Eurodeputowany Piotr Miller przypomniał, że przecież w ostatni piątek Jarosław Kaczyński mówił, że ci, którzy deklaracji nie złożyli, sami zdecydowali o swojej politycznej przyszłości.
4: W związku z tym też pan premier złożył, a to jest poważna sprawa, rezygnację z szefostwa w Europejskiej Partii Konserwatywnej.
2: Czy decyzja Komitetu Politycznego to dodatkowy czas na refleksję członków stowarzyszenia. Jak na razie to poseł Piotr Uściński poinformował, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
0: O szczegółach informowała Sylwia Białek. Wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności to cel porozumienia, które Śląski Związek Gmin i Powiatów podpisał z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Efektem ma być też rozwój współpracy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Jak czytamy w komunikacie związku, działania obejmą przede wszystkim wymianę informacji i doświadczeń, wspólne planowanie i organizację ćwiczeń, upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej czy realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie edukacji i profilaktyki bezpieczeństwa. Śląski Związek Gmin i Powiatów ma też działać wspólnie ze strażakami przy opracowywaniu analiz, raportów i rekomendacji na rzecz samorządów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Hałda Rymer w Rybniku ma się stać w przyszłości miejscem edukacyjno-przyrodniczym. Miasto planuje stworzyć tam specjalną ścieżkę. Pozwoli ona odwiedzającym zaobserwować proces odradzania się przyrody na pokopalnianym zwałowisku. Teren zostanie wysprzątany. Pojawią się nowe nasadzenia, a między hałdą a parkiem Czempiela zbudowany zostanie zbiornik retencyjny. Ważnym elementem będzie pawilon edukacyjny, mówi Bartłomiej Kozieł z Rybnickiego Urzędu Miasta.
5: Ten pawilon ma być właśnie częścią tej ścieżki edukacyjnej. Będziemy mogli się zapoznać z całym kontekstem, w jaki sposób to usypisko powstało, tych odpadów poprzemysłowych, dlaczego powstało, zapoznać się z formą, jaką kiedyś miało, bo dzisiejsza forma to też jest forma mocno przekształcona przez człowieka, bo na pewno starsi mieszkańcy pamiętają, że hałda miała 3 stożki, w tej chwili jest tylko jeden i jest taki, można powiedzieć, taras zrobiony na szczycie.
0: Za realizację inwestycji odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej. Teraz wstępna koncepcja zostanie szczegółowo zaprojektowana, a później rozpoczną się prace budowlane. Całość ma być gotowa w 2029 roku. Trwa rekrutacja do nowego żłobka w Kruszynie w powiecie częstochowskim. Obiekt powstał przy gminnym przedszkolu. Opiekę znajdzie w nim 16 dzieci od 13 miesiąca życia do 3 roku życia. Wójt Kruszyny Joanna Zosępa zdaje sobie sprawę, że jest niż demograficzny. Mówi jednak, że budowa żłobka to zachęta, a następnie pomoc dla młodych małżeństw, które zastanawiają się nad powiększeniem rodziny.
6: Podeszliśmy do tematu bardzo praktycznie. Dla rodziców będzie to wygoda, kiedy przywożą dzieci do żłobka i również do przedszkola. To jest dobudowa zupełnie nowego skrzydła. Powstała tam komfortowa, przestronna sala zajęć dla maluchów z pełnym zapleczem. To zaplecze to łazienki, magazyn do przechowywania zabawek. Łazienki dostosowane oczywiście również do osób niepełnosprawnych, szatnie.
0: Budowa żłobka kosztowała prawie 2 miliony złotych. Ponad 1 000 000 złotych to dofinansowanie z programu Aktywny Maluch.
7: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś temperatura do 28 stopni. Będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Jakość powietrza w regionie jest aktualnie dobra.
8: I Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od południa regionu, gdzie utrudnień jest najwięcej. Spore korki mamy teraz w Wiśle na drodze 941 i to na pasach w obu kierunkach. Powodem jest duże natężenie ruchu. Lekko korkować się zaczęła się też Wiślanka, czyli droga 81 w Skoczowie w stronę Wisły. Spowolniony też mamy przejazd S52 pomiędzy Skoczowem a Grodźcem. Tam, przypomnę, na pasach w stronę Bielska pracują drogowcy i ruch jest ograniczony. Korki na drodze 52 mamy nieco dalej, bo w Kozach tam z kolei drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Kłopotliwy i to mocno jest dojazd do Żywca. Tam utkniemy na drodze 946 od zjazdu z trasy S1 i z drugiej strony, czyli na wysokości Oczkowa. W centrum aglomeracji prace drogowe wymuszają postój w Piekarach Śląskich na drodze krajowej 94, a na północy drogą krajową 43 w Lgocie. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
9: A to już na zegarach w całej Polsce prawie 10:00, jest środa 29 lipca. Na wiadomości Radia Z zapraszają i Dalia Tomczak i Rafał Piech.
10: Mateusz Morawiecki zakłada klub w Sejmie. Zaczynamy od najnowszych wiadomości z wiejskiej.
11: A potem Francja, walka z pożarami w 40-stopniowym opale.
10: W wiadomościach ekonomicznych remont na urlopie. Posłuchajcie, jak my Polacy wykorzystujemy wolne.
9: 10:00.
10: Nowy klub parlamentarny w Sejmie staje się faktem, zakłada go Mateusz Morawiecki. W jego skład wejdzie 40 posłów i senator.
11: Będzie to nasze forum do działania na przyszłość, ogłasza były premier i dodaje. W ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych, partyjnych gierek, które są zupełnie niepotrzebne.
12: Zgodnie z ustaleniami z kwietnia mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi. Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą. My patrzymy dalej. Dzisiaj jesteśmy w partii. Prawo i Sprawiedliwość, zdaniem niektórych doktorów habilitowanych, zdaniem innych nie jesteśmy. Co to Polaków obchodzi?
11: Wniosek o złożenie nowego klubu zostanie złożony jeszcze dziś.
10: Francja z niepokojem patrzy na termometry. Nadchodzą 40-stopniowe upały.
11: Na południowym zachodzie kraju w Żerondzie trwa dramatyczna walka strażaków z pożarami lasów. To już 8. doba akcji. Część ewakuowanych wraca do domów.
10: W Bordeaux jest specjalny wysłannik Radia Z, Marcin Friedrich. Dzień dobry, Marcinie.
13: Dzień dobry.
10: Czy jest nadzieja na kolejne zgody na powrót mieszkańców?
13: No, taka opcja jest rozważana, ale wszystko zależy od pogody. Dziś zapowiadane są tu upały miejscami do 42 stopni. Po południu ma też pojawić się silniejszy wiatr i to bardzo zła wiadomość. Na 42 tysiącach hektarów, które płonęły tu przez kilka dni, ogień może ukrywać się w postaci żaru przysypanego popiołem. Wiatr może te żarzące się cząstki przenieść i kolejne ognisko gotowe. Tak było właśnie wczoraj. Po południu nagle pojawiło się 14 pożarów w różnych miejscach. Jeden z nich zagroził bazie wojskowej położonej jakieś 15 kilometrów od lotniska w Bordeaux. Na szczęście szybko udało się go ugasić, ale skierowano tam potężne siły, bo w bazie znajdowały się także materiały wybuchowe. Bordeaux, Marcin Friedrich, Radio Z.
11: Od początku akcji ucierpiało 126 strażaków. Większość z nich podtruła się dymem. Jeden zginął w wypadku.
10: Po katastrofie ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku przedsiębiorcy wzywają Tauron do mediacji i grożą pozwem zbiorowym.
11: Spółka odpowiada Radio Z, że jej oświadczenie, w którym kategorycznie odmawia wypłat odszkodowań, pozostaje w mocy. Żadnych rozmów już nie będzie.
10: Tą sprawą od początku zajmuje się reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, z którą się teraz łączymy. Grażyno, o co dokładnie toczy się spór?
14: Właściciele agroturystyk czy organizatorzy spływów rzeką nie mogą od miesiąca zarabiać, przyjmować gości. Tauron odpowiedzialny za remont zapory w Pilchowicach zorganizował z mieszkańcami kilka spotkań, ale ostatecznie spółka stwierdziła, że nie jest odpowiedzialna za wyłączenie z użytkowania rzeki.
15: Taka firma powołuje się na brak możliwości prawnej, żeby rozmawiać z ludźmi, których doprowadzili do upadłości. Brakło tu totalnie empatii zwykłego człowieczeństwa.
14: Mówi Mariusz Kołodziej, jeden z przedsiębiorców, którzy przygotowują pozew zbiorowy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: Spółka chce przekazać 1 000 000 złotych darowizny na rozwój turystyki i organizować koncerty w Dolinie Bobru, a także rozłożyć na raty rachunki za prąd.
11: Wycofała się też z wcześniejszego omawianego pomysłu bonu turystycznego i analizy możliwości umorzenia rachunków.
10: Powstanie warszawskie w opowieściach bohaterów walk w tym tygodniu w Radiu Z. Zbliża się 82. rocznica wybuchu stołecznego zrywu.
11: Nasz reporter Krzysztof Grządzielski rozmawiał ze Zbigniewem Dabem, pseudonim Kapiszon, między innymi o powstańczej codzienności w dzielnicy Ochota.
16: Co się jadło w trakcie powstania? No różnie. Żeśmy na początku mieli dużo jedzenia. Ludzie normalnie gotowali jakieś obiady, ale już w czasie dłuższego, powiedzmy, pobytu, kiedy już w ogóle nie było co jeść specjalnie, to koń padł gdzieś, powiedzmy, powiedzmy, no to od razu tylko kopyta zostały.
17: Czy jakieś sny pan pamięta z tamtych czasów, sny? Czy nie?
16: Nie, bo to tam Czech powie, że nie spał, no. Trochę tam gdzieś kimał, tam nie rozbierał się, no. Gorzej było, powiedzmy, z kąpielą, prawda, no to różnie było, bo potem wody nie było.
10: Rozmowy z powstańcami zobaczycie na kanale Radia Z na YouTube, a także na radioz.pl. A u nas już teraz wiadomości ekonomiczne.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: W studiu Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam Państwa. Co u Ciebie?
19: Bardzo dobrze, dziękuję. Jeszcze nie tak gorąco, ale ponoć ma być 30, a nawet ponad.
20: Proszę Państwa, rzeczywiście dziś do 28, więc jeszcze nie tak najgorzej, ale to już będzie temperatura odczuwalna. Jeśli wyjdziemy właśnie tak między 11 a 17 z domu, no to odczujemy tę temperaturę.
19: Czyli najlepiej, prawda, zaprosić przyjaciółkę na mrożoną herbatkę.
20: Na balkonik, na działeczkę.
19: W cieniu.
20: Tak, żeby się nie zmęczyć, żeby tę aktywność fizyczną ograniczyć jednak, bo ta temperatura nie będzie sprzyjać.
19: Nie będzie sprzyjać.
20: Proszę Państwa, tak jak mówiłem, dziś do 28 stopni mamy powietrze zwrotnikowe, które przynosi nam tak wysoką temperaturę. No i co tu jeszcze powiedzieć? Ciśnienie nam wzrosło, bo jeszcze kilka dni temu wynosiło 1005 hektopaskali, teraz 1023. Bezchmurne niebo, żadnych chmurek, no po prostu upalny dzień i tyle. W nocy będzie do 16 stopni, więc też przyjemnie i też bezchmurne niebo. Natomiast w czwartek, czyli jutro, będzie do 34 stopni, proszę pani. 34 stopnie na termometrach i dokładnie taka sama sytuacja jak dzisiaj, czyli bezchmurne niebo. Bardzo przyjemnie, jeśli tak spojrzymy, to będziemy widzieć tylko błękit i nic poza tym. No a ta temperatura, którą zobaczymy z kolei na termometrach, to właśnie 34 stopnie. Piątek 36.
19: No, coraz cieplej.
20: Coraz
19: im
20: cieplej.
19: Bliżej weekendu.
20: Mam takie wrażenie, że ta temperatura jakby przyzwyczajała nas do swojej wartości, prawda?
19: Tak sukcesywnie.
20: Dziś 28, jutro 34, w piątek 36. Jeśli chodzi o noc, to tak jak mówiłem, 16 stopni, 17, 18, więc te nocki też będą bardzo, bardzo przyjemne. Z prognoz długoterminowych, proszę Państwa, wynika, że zrobi się troszkę chłodniej w okolicach 5 sierpnia, ale wtedy temperatura spadnie do 26-27 stopni i przewidywany jest deszcz. Nie wiem jeszcze, czy to będą jakieś intensywne opady, czy tylko przelotne. Raczej skłaniałbym się ku tej drugiej wersji, no ale na to musimy zaczekać.
19: Jak dla mnie brzmi jak lato.
20: No tak, lato z prawdziwego zdarzenia. Lato stygnie na balkonie? Nie, nie stygnie, dopiero się rozkręca.
19: Nie pozwolimy mu.
20: Nie, no pozwolimy, właśnie. Tak jest.
19: Tak, a z tobą słyszymy się po 14.
20: Tak jest, a co?
19: Wojciech Skowroński,
20: dzięki. Kłaniam się, do usłyszenia.

kiedy schody bez barierek. Nie chcę mówić głośno o tym, co jest mądre. Nie chcę pisać o tym, co jest dla niektórych niewygodne. Futurystyczna wizja, bezpłciowa przystań, kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż tę twarz, co szeptem pluje na konstytucję.

uderzeń oraz wgnieceń. Strasznie dużo teraz misiów w każdej dyskotece. Chodź tu do mnie dziś, tul się do siwego futra.

0: Jest 11. Rusza nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W województwie śląskim przeznaczone na ten cel zostanie ponad 150 milionów złotych. Rady gmin Miedźna i Goczałkowice-Zdrój poparły uchwały intencyjne w sprawie wyrażenia woli utworzenia z powiatem pszczyńskim Związku Powiatowo-Gminnego. Skończyła się weryfikacja pomysłów w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Tychach. Głosowanie zaplanowano na wrzesień.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Rusza nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Województwo śląskie otrzymało na ten cel ponad 150 milionów złotych. Wojewoda śląski Marek Wójcik mówi, że dotowane są zadania zarówno jednoroczne, jak i wieloletnie.
2: Każdego roku kontraktujemy nowe zadania, natomiast również uczestniczymy w finansowaniu zadań wieloletnich. Takim przykładem może być przebudowa tzw. mijanki w Świętochłowicach.
0: Przy ocenie wniosków

0: brana jest pod uwagę wartość planowanej inwestycji. Ma się to przyczynić do poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu drogowego. Z puli środków przyznanych województwu śląskiemu część jest przeznaczona tylko na remonty już istniejących dróg. Nabór potrwa przez najbliższy miesiąc. Rady gmin Miedźna i Goczałkowice-Zdrój jednogłośnie podjęły uchwały intencyjne w sprawie wyrażenia woli utworzenia razem z powiatem pszczyńskim Związku Powiatowo-Gminnego Mobilny Powiat Pszczyński. Poinformował o tym w mediach społecznościowych starosta Grzegorz Banot. To kolejny krok do utworzenia wspólnego systemu transportu publicznego dla powiatu pszczyńskiego oraz gmin Goczałkowice-Zdrój i Miedźna. Na początku tego miesiąca odpowiednią uchwałę przyjęła Rada Powiatu Pszczyńskiego. Teraz przyjdzie czas na kolejne etapy. Przygotowanie statutu związku, wypracowanie zasad jego działania, wspólne zaplanowanie siatki połączeń, systemu opłat i modelu finansowania.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Pomysły zgłoszone do 13. edycji tyskiego budżetu obywatelskiego zostały zweryfikowane. W tym roku mieszkańcy będą mogli wybierać spośród ponad 150 projektów. Ponad 100 z nich ma charakter ogólnomiejski. Pozostałe to zadania lokalne, mówi Małgorzata Wawak z Urzędu Miasta w Tychach.
2: To między innymi propozycje dotyczące nowych terenów zielonych, warsztaty, pikniki, festyny czy półkolonie, ale też zajęcia sportowe czy inwestycje w przestrzeń publiczną. Zakres tych pomysłów mieszkańców jest bardzo szeroki. Do dyspozycji jest 6 milionów 550 tysięcy złotych, dlatego już teraz warto zapoznać się z tymi projektami i zdecydować, które z nich powinny zostać zrealizowane.
0: Głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Tychach odbędzie się w połowie września. Państwowy Instytut Geologiczny poinformował o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej przez cały sierpień. Ten stan obowiązywać będzie w 15 województwach, w tym w województwie śląskim. Niżówka hydrogeologiczna to zjawisko polegające na długotrwałym obniżeniu się zwierciadła wód gruntowych. W Polsce niżówka najczęściej występuje latem i jesienią na skutek małych opadów i dużego parowania, powodując suszę hydrologiczną, wysychanie cieków i utrudnienia w dostępie do wód gruntowych, szczególnie w płytkich studniach.
3: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś przez cały dzień będzie słonecznie, z temperaturą do 28 stopni. Końcówka lipca to czas pylenia traw, babki, szczawiu, pokrzywy, komosy i bylice. W powietrzu unoszą się też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
4: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od południa regionu, gdzie utrudnień jest najwięcej. Spore korki mamy teraz w Wiśle na drodze 941 i to na pasach w obu kierunkach. Powodem jest duże natężenie ruchu. Lekko korkować się zaczęła się też Wiślanka, czyli droga 81 w Skoczowie w stronę Wisły. Spowolniony też mamy przejazd S52 pomiędzy Skoczowem a Grodźcem. Tam, przypomnę, na pasach w stronę Bielska pracują drogowcy i ruch jest ograniczony. Korki na drodze 52 mamy nieco dalej, bo w Kozach. Tam z kolei drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Kłopotliwy i to mocno jest dojazd do Żywca. Tam utkniemy na drodze 903 od zjazdu z trasy S1 i z drugiej strony, czyli na wysokości Oczkowa. W centrum aglomeracji prace drogowe wymuszają postój w Piekarach Śląskich na drodze krajowej 94, a na północy drogą krajową 43 w Lgocie. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
5: W studiu Wojciech Skowroński.
6: Dzień dobry, witam Państwa. Co u Ciebie?
5: Bardzo dobrze, dziękuję. Jeszcze nie tak gorąco, ale ponoć ma być 30, a nawet ponad.
6: Proszę Państwa, rzeczywiście dziś do 28, więc jeszcze nie tak najgorzej, ale to już będzie temperatura odczuwalna. Jeśli wyjdziemy właśnie tak między 11 a 17 z domu, no to odczujemy tę temperaturę.
5: Czyli najlepiej, prawda, zaprosić przyjaciółkę na mrożoną herbatkę.
6: Na balkonik, na działeczkę.
5: W cieniu.
6: Tak, żeby się nie zmęczyć, żeby tę aktywność fizyczną ograniczyć jednak, bo ta temperatura nie będzie sprzyjać. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, dziś do 28 stopni mamy powietrze zwrotnikowe, które przynosi nam tak wysoką temperaturę. No i co tu jeszcze powiedzieć? Dziś kilka dni temu wynosiło 1005 hektopaskali, teraz 1023. Bezchmurne niebo, żadnych chmurek. No po prostu upalny dzień i tyle. W nocy będzie do 16 stopni, więc też przyjemnie i też bezchmurne niebo. Natomiast natomiast w czwartek, czyli jutro, będzie do 34 stopni, proszę pani. 34 stopnie na termometrach i dokładnie taka sama sytuacja jak dzisiaj, czyli bezchmurne niebo. Bardzo przyjemnie, jeśli tak spojrzymy, to będziemy widzieć tylko błękit i nic poza tym. No a ta temperatura, którą zobaczymy z kolei na termometrach, to właśnie 34 stopnie. Piątek 36.
5: No, coraz cieplej. Coraz cieplej. Im bliżej weekendu.
6: Mam takie wrażenie, że ta temperatura jakby przyzwyczajała nas do swojej wartości, prawda?
5: Tak sukcesywnie.
6: Dziś 28, jutro 34, w piątek 36. Jeśli chodzi o noc, to tak jak mówiłem, 16 stopni, 17, 18, więc te nocki też będą bardzo, bardzo przyjemne. Z prognoz długoterminowych, proszę państwa, wynika, że zrobi się troszkę chłodniej w okolicach 5 sierpnia, ale wtedy temperatura spadnie do 26-27 stopni i przewidywany jest deszcz. Nie wiem jeszcze, czy to będą jakieś intensywne opady, czy tylko przelotne. Raczej skłaniałbym się ku tej drugiej wersji, no ale na to musimy zaczekać.
5: Jak dla mnie brzmi jak lato.
6: No tak, lato z prawdziwego zdarzenia. Lato stygnie na balkonie? Nie stygnie, dopiero się rozkręca.
5: Nie pozwolimy mu.
6: Nie no pozwolimy, tak jest.
5: Tak, a z tobą słyszymy się po 14.
6: Tak jest, a co?
5: Wojciech Skowroński,
6: kłaniam
5: dzięki.
6: Się, do usłyszenia.
7: Tu Radio Z, dochodzi 11, w studiu już i Dalia Tomczak.
8: Jestem.
7: Zapraszamy na wiadomości.
8: Nowy klub parlamentarny w Sejmie. Komentarze zbiera reporterka Radia Z. Jest pomysł na niższe ceny paliw. Premier zdradza szczegóły. Będzie upalnie i burzowo. Posłuchajcie, co szykuje nam pogoda na najbliższe dni.
7: 11.
8: Jest zdecydowany ruch frakcji Mateusza Morawieckiego i jest decyzja o powołaniu nowego klubu parlamentarnego. Rozwój Plus wchodzi więc na sejmowe salony. W składzie ma 40 posłów i jednego senatora. Urasta więc do trzeciej siły w parlamencie. Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk z Centrum Politycznych Wydarzeń Przywiejskiej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry,
8: Karolina. Czy to oznacza ostateczne cięcie i rozwód z PiS-em?
9: Na razie to bardziej przypomina taki polityczny szpagat, przynajmniej formalnie, bo frakcja Mateusza Morawieckiego wprawdzie ogłasza, że zakłada nowy klub, ale nie składa deklaracji opuszczamy klub Prawa i Sprawiedliwości. Jak więc czytać to, co się dzieje, to tłumaczy były premier Mateusz Morawiecki.
10: Sądzę, że w dwóch klubach jednocześnie nie można być. W związku z tym my, jeżeli się ukonstytuujemy, przystępujemy do nowego klubu.
9: Choć brzmi to jak zapowiedź cięć, to na razie o formalnościach nie ma mowy, a co więcej, grupa Rozwój Plus wciąż mówi, że jest w partii. Pytanie tylko, czy to możliwe na dłuższą metę. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
8: Jeśli zapowiedzi staną się faktem, PiS przestanie być największym klubem w Sejmie. O inicjatywie Mateusza Morawieckiego mówił dziś gość Radia Z. Zdaniem Jarosława Sellina z PiS projekt może nie wypalić. Poseł Prawa i Sprawiedliwości namawia, by mimo rozłamu nie budować niechęci, bo wszystko jest możliwe, także wspólny start w wyborach.
11: Może jeszcze być tak w przyszłości, myślę, że tak będzie, że albo jeśli im się ta inicjatywa uda, to będziemy współtworzyć koalicję rządową po przyszłych wyborach, albo jeśli się nie uda ta inicjatywa, przypuszczam, że raczej tak będzie, że to będzie rozpaczliwa walka o próg wyborczy, to jeszcze możemy wrócić do rozmów na temat zjednoczenia i wspólnych list.
8: Jarosław Sellin przyznaje, że dla niego rozłam w partii to dramatyczna sytuacja. Rząd przygotowuje się, by pod koniec wakacji wprowadzić osłonowy mechanizm na rynku paliw. W grę wchodzi ponownie obniżka VAT. Premier zapowiada również możliwy powrót do górnego limitu cen. Reporter Radia Z, Krzysztof Grządzielski z nami.
12: Tak jest.
8: Dlaczego na takie działania rządzący nie chcą zdecydować się już teraz?
12: Bo jak podkreśla Donald Tusk, wprowadzenie pakietu ceny paliwa niżej kosztowało budżet państwa miliardy złotych.
13: Dlatego chcemy nadzwyczajne zyski firm paliwowych obłożyć tym specjalnym podatkiem, żeby to podatnik nie musiał płacić za utrzymywanie regulowanej ceny paliw.
12: A podatek od nadzwyczajnych zysków mógłby wynieść nawet 4 miliardy złotych, ale prezydent skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Stąd decyzja, że ponowne regulacje ochronne na rynku paliw mogą wejść w życie dopiero, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli na koniec wakacji, argumentował premier.
8: Według resortu finansów koszt obowiązującego do tej pory pakietu osłonowego ceny paliwa niżej wyniósł prawie 5 miliardów złotych. 6 gangsterów zatrzymano na Podkarpaciu. Zajmowali się handlem narkotykami. Zabezpieczono mefedron i marihuanę. 4 osoby trafiły do aresztu. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Grozi im do 8 lat więzienia. Upały nadciągają nad Polskę. Jutro na zachodzie kraju termometry pokażą nawet 36 stopni. W piątek spodziewane są burze. W sobotę zagrzmi w całym kraju. kraju, mówi Michał Folwarski z IMGW.
14: Punktowo to mogą być właśnie z takimi silnymi opadami deszczu, gradem i porywistym wiatrem. Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie na cały czas będzie

0: Będzie gorąco?
1: W weekend ochłodzi się na północy kraju, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być gorąco i upalnie. Kolejne wiadomości Radia Z za godzinę. Zaprasza Iwona Kutyna.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest 12. Posłowie i senator skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zapowiedzieli, że utworzą własny klub parlamentarny. Ruszył nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Województwo śląskie ma na ten cel ponad 150 milionów złotych. W sierpniu radni Bielska-Białej zajmą się projektem uchwały ograniczającej w mieście nocną sprzedaż alkoholu.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Pur.
0: Paweł Szam. Kolejny zwrot akcji w sporze między frakcjami Jarosława Kaczyńskiego a Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości. Jeden senator i około 40 posłów skupionych wokół Mateusza Morawieckiego zapowiedziało, że utworzy własny klub parlamentarny.
2: Sytuacja jest skomplikowana. Stronnicy Mateusza Morawieckiego zakładają własny, zostali wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości. Komitet Polityczny Partii jednak decyzji o ich wyrzuceniu nie podjął, a to oznacza, że na razie będą członkami PiS-u, ale ze swoim klubem. Mateusz Morawiecki mówił, że nie chce brać udziału w partyjnych gierkach.
3: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obwieszcza, potem robiąc dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, następnie odwrotnie. Nie chcemy się wdawać w tego typu przepychanki.
2: Mateusz Morawiecki nie może założyć nowego klubu parlamentarnego, będąc członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił rzecznik partii Rafał Bochenek.
4: Pytanie, czy pan Mateusz Morawiecki dzisiaj nie oszukuje także wyborców?
2: Pytany o sytuację w PiS-ie premier Donald Tusk mówił, że z zaciekawieniem śledzi ten serial.
5: Każda telenowela budzi często negatywne kicze albo... A mnie się ten serial całkiem podoba, muszę powiedzieć.
2: Klub parlamentarny założony przez Mateusza Morawieckiego będzie trzecim co do wielkości w Sejmie.
0: Relacjonowała Sylwia Białek. Rusza nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Województwo śląskie otrzymało na ten cel ponad 150 milionów złotych. Jak mówi wojewoda śląski Marek Wójcik,

0: Przygotowane są zadania zarówno jednoroczne, jak i wieloletnie. Przy ocenie wniosków brana jest pod uwagę jakość planowanej inwestycji.
1: Które uzyskują dofinansowanie, to są zadania, gdzie oprócz drogi budujemy również drogi dla rowerów, drogi dla pieszych, chodniki, doświetlenie, odwodnienie, skrzyżowania, więc to są drogi, które są bardzo wysokiej jakości.
0: Ma się to przyczyniać do poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu drogowego. Z puli środków przyznanych województwu śląskiemu część jest przeznaczona tylko na remonty już istniejących dróg. Nabór potrwa przez najbliższy miesiąc.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego pożaru, do którego doszło dziś w nocy w Gliwicach, nieopodal ulicy Skowrońskiego. Zginęła w nim jedna osoba. Zgłaszający przekazał, że płoną drzewa, mówi Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
3: Po przybyciu pierwszych zastępów Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar altany oraz drzew na terenie ogródków działkowych. W wyniku pożaru śmierć poniosła jedna osoba. W akcji brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej i 16 strażaków.
0: Teraz postępowanie w tej sprawie prowadzi policja. W Bielsku-Białej odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. Jak powiedziała Radiu Katowice Grażyna Bartelmus z Bielskiego Magistratu, wpłynęło ponad 1350 opinii, z czego przychylnych pomysłowi prohibicji aż 957. W związku z tym przygotowana została treść uchwały zakazującej niektórym podmiotom gospodarczym obrotu alkoholem w konkretnych godzinach.
4: Będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych tylko i wyłącznie w placówkach handlowych, czyli takich typowo sklepy. Nie dotyczy to lokali gastronomicznych, które będą mogły dalej mieć otwartą działalność w godzinach. No u nas to jest 22, 23, rzadko który lokal bardzo długo w nocy prowadzi działalność. I będzie ograniczenie sprzedaży od godziny 22 do 6 rano.
0: Projekt uchwały ograniczającej w mieście nocną sprzedaż alkoholu będzie głosowany na najbliższej sesji pod koniec sierpnia. Obecnie zakaz obowiązuje na osiedlach Górne Przedmieście, Mieszka Pierwszego oraz Biała Wschód.
5: Sponsorem audycji jest właściciel parku ruchomych dinozaurów, parku owadów, parku mitologii i lunaparku Zatorland w Zatorze.
0: Do końca dnia słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym. Temperatura dziś do 26 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. Zaczynamy od powiatu tarnogórskiego, miejscowość Wojska. Tam motocyklista zderzył się z osobówką. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. W Jaworznie na ulicy Olszewskiego doszło do potrącenia pieszej i jeszcze autostrada A1 na wysokości miejscowości Wierzchowisko. Na pasach w stronę Częstochowy kolejne zdarzenie z udziałem motocykla. Mamy też kilka kolizji, między innymi w Tychach na Batorego. Tam zderzyły się dwa pojazdy. W Psarach w powiecie będzińskim w ciągu ulicy Kolejowej osobówka wjechała w ogrodzenie. W Katowicach na Francuskiej także doszło do zdarzenia drogowego z udziałem jednego pojazdu. W sumie od północy mamy już 78 zdarzeń. Poza tym zwalniamy na wysokości węzła Murckowska, na drodze 86 w Katowicach. Przypomnę, na jezdni w stronę Sosnowca trwają prace drogowe i mamy zwężenie jezdni. W Bieruniu Nowym i w Tyskich Urbanowicach zwalniamy jadąc drogą krajową numer 44. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
7: W studiu Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa. Co u Ciebie?
7: Bardzo dobrze, dziękuję. Jeszcze nie tak gorąco, ale ponoć ma być 30, a nawet ponad.
8: Proszę Państwa, rzeczywiście dziś do 28, więc jeszcze nie tak najgorzej, ale to już będzie temperatura odczuwalna. Jeśli wyjdziemy właśnie tak między 11 a 17 z domu, no to odczujemy tę
7: temperaturę.
8: Czyli
7: najlepiej, prawda? Zaprosić przyjaciółkę na mrożoną herbatkę.
8: Na balkonik.
7: Na
8: działeczkę.
7: W cieniu.
8: Tak, żeby się nie zmęczyć, żeby tę aktywność fizyczną ograniczyć jednak, bo ta temperatura nie będzie sprzyjać.
7: Nie będzie sprzyjać.
8: Proszę Państwa, tak jak mówiłem, dziś do 28 stopni mamy powietrze zwrotnikowe, które przynosi nam tak wysoką temperaturę. No i co tu jeszcze powiedzieć? Ciśnienie nam wzrosło, bo jeszcze kilka dni temu wynosiło 1005 hektopaskali, teraz 1023. Bezchmurne niebo, żadnych chmurek. No po prostu upalny dzień i tyle. W nocy będzie do 16 stopni, więc też przyjemnie i też bez chmurek. chmurne niebo. Natomiast w czwartek, czyli jutro, będzie do 34 stopni, proszę pani. 34 stopnie na termometrach i dokładnie taka sama sytuacja jak dzisiaj, czyli bezchmurne niebo. Bardzo przyjemnie, jeśli tak spojrzymy, to będziemy widzieć tylko błękit i nic poza tym. No a ta temperatura, którą zobaczymy z kolei na termometrach, to właśnie 34 stopnie. Piątek 36.
7: No, coraz cieplej. Coraz cieplej. Im bliżej weekendu.
8: Mam takie wrażenie, że ta temperatura jakby przyzwyczajała nas do swojej wartości, prawda?
7: Tak sukcesywnie.
8: Dziś 28, jutro 34, w piątek 36. Jeśli chodzi o noc, to tak jak mówiłem, 16 stopni, 17, 18, więc te nocki też będą bardzo, bardzo przyjemne. Z prognoz długoterminowych, proszę państwa, wynika, że zrobi się troszkę chłodniej w okolicach 5 sierpnia, ale wtedy temperatura spadnie do 26-27 stopni i przewidywany jest deszcz. Nie wiem jeszcze, czy to będą jakieś intensywne opady, czy tylko przelotne. Raczej skłaniałbym się ku tej drugiej wersji, no ale na to musimy zaczekać.
7: Jak dla mnie brzmi jak lato.
8: No tak, lato z prawdziwego zdarzenia. Lato stygnie na balkonie? Nie, nie stygnie, dopiero się rozkręca.
7: Nie pozwolimy mu.
8: Nie no pozwolimy, tak jest.
7: Tak, a z tobą słyszymy się po 14.
8: Tak jest, a co?
7: Wojciech Skowroński,
8: kłaniam
7: dzięki.
8: Się, do usłyszenia.
9: Za chwilę 12, słuchacie Radia Z, w studiu Iwona Kutyna. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Zapraszamy na wiadomości.
11: Separacja czy już rozwód? Frakcja Morawieckiego zakłada klub. Sąd decyduje o areszcie dla sprawców pobicia Ukraińców we Wrocławiu. Wracają upały, o oszczędzaniu wody przypominają samorządy.
9: Dwunasta.
11: Kolejne kończącym się serialu o rozpadzie PiSu Mateusz Morawiecki i jego ludzie zapowiedzieli, że stworzą klub parlamentarny. By to zrobić, będą musieli oficjalnie zrezygnować z zasiadania w klubie Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko mocno skomplikuje sytuację w Sejmie i na scenie politycznej. Łączymy się z Wiejską, gdzie jest reporter Radia Z Tomasz Kubat. Jak komentowane są deklaracje byłego premiera i jego stronników?
12: To zależy, gdzie spojrzeć i ucho przyłożyć. Rzecznik PiS Rafał Bochenek po prostu sobie kpi i szydzi.
13: To jest naprawdę żenujące. Napotykają się o własne nogi, już sami nie wiedzą, co komunikować. Panowie i panie tak od ściany do ściany.
12: Ale już Szymon Hołownia można powiedzieć, że nieco się wzrusza.
14: Podoba mi się ich determinacja. Zazdroszczę takiego impetu, który zawsze na początku nowego ruchu się pojawia. Trudniej.
12: Jeszcze były marszałek Sejmu i dodaje, że najwcześniej jesienią będzie można ocenić, co się z tego pomysłu ostatecznie wykluło. Z Sejmu Tomasz Kubat, Radio Z.
11: Stowarzyszenie Rozwój Plus opublikowało w sieci listę swoich członków, są na niej 44 nazwiska. Dwóch podejrzanych o brutalne pobicie pary z Ukrainy we Wrocławiu jest w sądzie. Ten rozpatruje wnioski prokuratury o tymczasowy areszt. Na miejscu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Dzień dobry, Grażyno.
15: Dzień
11: Czy
15: dobry.
11: Są już decyzje?
15: Jeszcze czekamy. Była pomyłka w kolejności doprowadzenia podejrzanych i sąd za moment powinien wydać decyzję w sprawie pierwszego z nich, 45-letniego Adama C., powiązanego z pseudoklubem bokserskim. Miał z innymi mężczyznami zaatakować parę z Ukrainy przed sklepem z powodu ukraińskiego akcentu 20-letniej Anastazji, która zwróciła im uwagę na ominięcie kolejki. Adam C. przed wejściem na salę krótko powiedział, że nie lubi bić kobiet, ale go bili i że żałuje. Wcześniej w prokuraturze nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
11: Nadal poszukiwany jest trzeci z napastników. Rząd zniczkę do spraw promocji marki Polska. Została nią Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zdaniem premiera jej działania nie będą dotyczyły tylko zwiększenia atrakcyjności naszego kraju jako kierunku turystycznego. Chodzi też o to, aby współpraca z Polską stała się dla zagranicznych inwestycyjnym wyborem, tłumaczył.
16: Rzeczą absolutnie konieczną, aby skupić taką jedną wiązkę starania różnych instytucji rządowych i resortów. Każdy tam się stara jak może, aby promować Polskę i mówimy tutaj o promocji zarówno na rzecz atrakcyjności turystycznej naszego kraju, wizerunku Polski, poszczególnych marek, naszych działań, historii, ale rozproszenie, że każdy sobie tam rzepkę skrobie i z tego nie powstaje spójny wizerunek.
11: Jak zapowiada pełnomocniczka, i pierwszym zadaniem będzie wykonanie audytu wszystkich działań realizowanych na rzecz promocji Polski. Upały wracają, a to oznacza większe zużycie wody. Samorządy i Wody Polskie przypominają, woda nie jest zasobem bez limitu. Susza sprawiła, że w czerwcu problem był na Górnym Śląsku, ostatnio także na Podkarpaciu, gdzie San osiągnął rekordowo niski poziom. Choć każdy może korzystać z wody na własnej działce, nie zawsze można robić to bez pozwolenia, sprawdzał nasz reporter Szymon Kastelik.
17: Bez pozwolenia można pobierać trów sześciennych wody na dobę, pod warunkiem, że służy ona własnym potrzebom.
18: To zwykłe korzystanie z wód obejmuje ono
10: Wykorzystywanie wód, które stanowią własność właściciela gruntu na tej nieruchomości,
17: mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, w skrócie podlewanie ogródka lub napełnienie basenu ze sklepu nie są problemem, ale pozwolenie wodnoprawne potrzebne jest do nawadniania wielu hektarów pól, mycia dużych obiektów

0: albo korzystania z ujęć takich jak rzeka, rów, staw czy głęboka studnia. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Korzystanie z wody bez pozwolenia może oznaczać nie tylko nakaz zaprzestania poboru, ale także dodatkowe opłaty. W Radio Z czas na wiadomości kulturalne, ma je dla Was Rafał Piech.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Jest 12. Posłowie i senator skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zapowiedzieli, że utworzą własny klub parlamentarny. Ruszył nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Województwo Śląskie ma na ten cel ponad 150

0: 50 milionów złotych. W sierpniu radni Bielska-Białej zajmą się projektem uchwały ograniczającej w mieście nocną sprzedaż alkoholu.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Kolejny zwrot akcji w sporze między frakcjami Jarosława Kaczyńskiego a Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości. Jeden senator i około 40 posłów skupionych wokół Mateusza Morawieckiego zapowiedziało, że utworzy własny klub parlamentarny.
2: Sytuacja jest skomplikowana. Stronnicy Mateusza Morawieckiego zakładają własny klub, bo jak mówią, zostali wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości. Komitet Polityczny Partii jednak decyzji o ich wyrzuceniu nie podjął, a to oznacza, że na razie będą członkami PiS-u, ale ze swoim klubem. Mateusz Morawiecki mówił, że nie chce brać udziału w partyjnych gierkach.
3: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obwieszcza, potem robiąc dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, następnie odwrotnie. Nie chcemy się wdawać w tego typu przepychanki.
2: Mateusz Morawiecki nie może założyć nowego klubu parlamentarnego, będąc członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił rzecznik partii Rafał Bochenek.
4: Pytanie, czy pan Mateusz Morawiecki dzisiaj nie oszukuje także wyborców?
2: Pytany o sytuację w PiS-ie premier Donald Tusk mówił, że z zaciekawieniem śledzi ten serial.
5: Każda telenowela budzi często negatywne emocje, że to jest kicz albo... A mi się ten serial całkiem podoba, muszę powiedzieć.
2: Klub parlamentarny założony przez Mateusza Morawieckiego będzie trzecim co do wielkości w Sejmie.
0: Relacjonowała Sylwia Białek. Rusza nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Województwo śląskie otrzymało na ten cel ponad 150 milionów złotych. Jak mówi wojewoda śląski Marek Wójcik, dotowane są zadania zarówno jednoroczne, jak i wieloletnie. Przy ocenie wniosków brana jest pod uwagę jakość planowanej inwestycji.
6: W zadaniach, które uzyskują dofinansowanie, to są zadania, gdzie oprócz drogi budujemy również drogi dla rowerów, drogi dla pieszych, chodniki, doświetlenie, odwodnienie, skrzyżowania, więc to są drogi, które są bardzo wysokiej jakości.
0: Ma się to przyczyniać do poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu drogowego. Z puli środków przyznanych województwu śląskiemu część jest przeznaczona tylko na remonty już istniejących dróg. Nabór potrwa przez najbliższy miesiąc.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego pożaru, do którego doszło dziś w nocy w Gliwicach, nieopodal ulicy Skowrońskiego. Zginęła w nim jedna osoba. Zgłaszający przekazał, że płoną drzewa, mówi Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
7: Po przybyciu pierwszych zastępów Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia zostaną rozwinięty pożar altany oraz drzew na terenie ogródków działkowych. W wyniku pożaru śmierć poniosła jedna osoba. W akcji brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej i 16 strażaków.
0: Teraz postępowanie w tej sprawie prowadzi policja. W Bielsku-Białej odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. Jak powiedziała Radiu Katowice Grażyna Bartelmus, z bielskiego magistratu wpłynęło ponad 1350 opinii, z czego przychylnych pomysłowi prohibicji aż 957. W związku z tym przygotowana została treść uchwały zakazującej niektórym podmiotom gospodarczym obrotu alkoholem w konkretnych godzinach.
8: Będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych tylko i wyłącznie w placówkach handlowych, czyli takich typowo sklepy. Nie dotyczy to lokali gastronomicznych, które będą mogły dalej mieć otwartą działalność w godzinach. No u nas to jest 22, 23, rzadko który lokal bardzo długo w nocy prowadzi działalność. I będzie ograniczenie sprzedaży od godziny 22 do 6 rano.
0: Projekt uchwały ograniczającej w mieście nocną sprzedaż alkoholu będzie głosowany na najbliższej sesji pod koniec sierpnia. Obecnie zakaz obowiązuje na osiedlach Górne Przedmieście, Mieszka Pierwszego oraz Biała Wschód.
9: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Do końca dnia słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym. Temperatura dziś do 26 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków.
10: W studiu Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam Państwa. Co u Ciebie?
10: Bardzo dobrze, dziękuję. Jeszcze nie tak gorąco, ale ponoć ma być 30, a nawet ponad.
11: Proszę Państwa, rzeczywiście dziś do 28, więc jeszcze nie tak najgorzej, ale to już będzie temperatura odczuwalna. Jeśli wyjdziemy właśnie tak między 11 a 17 z domu, no to odczujemy tę temperaturę.
10: Czyli najlepiej, prawda? Zaprosić przyjaciółkę na mrożoną herbatkę.
11: Na balkonik, na działeczkę.
10: W cieniu.
11: Tak, żeby się nie zmęczyć, żeby tę aktywność fizyczną ograniczyć jednak, bo ta temperatura nie będzie sprzyjać.
10: Nie będzie sprzyjać.
11: Proszę Państwa, tak jak mówiłem, dziś do 28 stopni mamy powietrze zwrotnikowe, które przynosi nam tak wysoką temperaturę. No i co tu jeszcze powiedzieć? Ciśnienie nam wzrosło, bo jeszcze kilka dni temu wynosiło 1005 hektopaskali, teraz 1023. Bezchmurne niebo, żadnych chmurek. No po prostu upalny dzień i tyle. W nocy będzie do 16 stopni, więc też przyjemnie i też bezchmurne niebo. Natomiast w czwartek, czyli jutro, będzie do 34 stopni, proszę pani. 34 stopnie na termometrach i dokładnie taka sama sytuacja jak dzisiaj, czyli bezchmurne niebo. Bardzo przyjemnie, jeśli tak spojrzymy, to będziemy widzieć tylko błękit i nic poza tym. No a ta temperatura, którą zobaczymy z kolei na termometrach, to właśnie 34 stopnie. Piątek 36.
10: No, coraz cieplej.
11: Coraz
10: im
11: cieplej.
10: Bliżej weekendu.
11: Mam takie wrażenie, że ta temperatura jakby przyzwyczajała nas do swojej wartości, prawda?
10: Tak sukcesywnie.
11: Dziś 28, jutro 34, w piątek 36. Jeśli chodzi o noc, to tak jak mówiłem, 16 stopni, 17, 18, więc te nocki też będą bardzo, bardzo przyjemne. Z prognoz długoterminowych, proszę Państwa, wynika, że zrobi się troszkę chłodniej w okolicach 5 sierpnia, ale wtedy temperatura spadnie do 26-27 stopni i przewidywany jest deszcz. Nie wiem jeszcze, czy to będą jakieś intensywne opady, czy tylko przelotne. Raczej skłaniałbym się ku tej drugiej wersji, no ale na to musimy zaczekać.
10: Jak dla mnie brzmi jak lato.
11: No tak, lato z prawdziwego zdarzenia. Lato stygnie na balkonie? Nie stygnie, dopiero się rozkręca.
10: Nie pozwolimy mu.
11: Nie no pozwolimy, właśnie. Tak jest.
10: Tak, a z tobą słyszymy się po 14.
11: Tak jest, a co?
10: Wojciech Skowrański,
11: kłaniam
10: dzięki.
11: Się, do usłyszenia.
0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. Zaczynamy od powiatu tarnogórskiego, miejscowość Wojska. Tam motocyklista zderzył się z osobówką. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. W Jaworznie na ulicy Olszewskiego doszło do potrącenia pieszej i jeszcze autostrada A1 na wysokości miejscowości Wierzchowisko. Na pasach w stronę Częstochowy kolejne zdarzenie z udziałem motocykla. Mamy też kilka kolizji, między innymi w Tychach na Batorego. Tam zderzyły się dwa pojazdy. W Psarach w powiecie będzińskim w ciągu ulicy Kolejowej osobówka wjechała w ogrodzenie. W Katowicach na Francuskiej także doszło do zdarzenia drogowego z udziałem jednego pojazdu. W sumie od północy mamy już 78 zdarzeń. Poza tym zwalniamy na wysokości węzła Murckowska na drodze 86 w Katowicach. Przypomnę, na jezdni w stronę Sosnowca trwają prace drogowe i mamy zwężenie jezdni. W Bieruniu Nowym i w Tyskich Urbanowicach zwalniamy jadąc drogą krajową numer 44. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
12: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Zbliża się 13. czas na najnowsze fakty w RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
14: Dwie osoby nie żyją, jedna została ranna. Rodzinna tragedia w Sosnowcu. Później temat nowego klubu parlamentarnego.
15: Wniosku jeszcze formalnego nie ma.
14: Oznajmił marszałek Sejmu w sprawie posłów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wybieracie się do Francji? Koniecznie słuchajcie apeli kierowanych do turystów. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności rodzinnej tragedii w Sosnowcu w Śląskiem. Dwie osoby nie żyją, a jedna została przewieziona do szpitala. Anna Kropaczek, nasza reporterka w faktach. Aniu, co wynika z ustaleń?
16: Do tragicznych wydarzeń doszło w jednym z mieszkań w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letni mężczyzna zaatakował swoich rodziców, a później odebrał sobie życie. Dla kobiety ciosy okazały się śmiertelne. 59-letni mężczyzna natomiast wezwał pomoc i obrażeniami trafił do szpitala. Jak powiedział mi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian, wszczęte zostały dwa śledztwa. Jedno dotyczące zabójstwa i usiłowania zabójstwa, a drugie dotyczące samobójstwa młodego mężczyzny.
14: Wniosek formalny jeszcze nie wpłynął, przekazał marszałek Sejmu w sprawie posłów skupionych w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jak mówiliśmy o poranku, były premier poinformował o założeniu klubu parlamentarnego.
15: Jeżeli dzisiaj dostaniemy pismo o założeniu nowego klubu, to automatycznie te osoby przestają być członkami tamtego klubu i nabierają określonych uprawnień. Uprawnień do środków finansowych, uprawnień do lokali. Jeżeli będzie wniosek tego klubu o powołanie wicemarszałka Sejmu, to będzie Sejm w tej sprawie decydował, ale uwaga, będzie decydowała większość.
14: Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował też, że wpłynął wniosek Prawa i Sprawiedliwości o powołanie Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu. Nie będzie to jednak procedowane na tym posiedzeniu Izby Niższej Parlamentu.
15: Będziemy procedowali wszystkie zmiany na Sejmie pierwszym bądź drugim wrześniowym w zależności od rozwoju sytuacji.
14: Czyli możliwych przetasowań po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Rozpoczynająca się czwarta fala rekordowych upałów tego lata we Francji może utrudnić gaszenie wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux. Według prognoz synoptyków temperatura może tam sięgnąć nawet 40 stopni.
17: Władze Akwitanii apelują o zachowanie dużej ostrożności do turystów, którzy chcą w najbliższych dniach przybyć do tego regionu na wypoczynek mimo wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux, którego rozprzestrzenianie się zostało wprawdzie zatrzymane w wielu miejscach, ale który ciągle może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się niedaleko płomieni. Prefektura regionu podkreśla, że na północ od rzeki Garony nie ma niebezpieczeństwa, na pozostałych obszarach wczasowicze muszą zachować natomiast daleko posuniętą czujność, tym bardziej, że według specjalistów nie wiadomo na razie, jak w dużym stopniu pracę strażaków utrudni rozpoczynająca się dzisiaj nowa fala upałów, którym paradoksalnie towarzyszyć mogą dosyć silne wiatry.
14: Relacjonował nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
18: Piłka nożna w faktach RMF FM.
14: Lech wieczorem będzie chciał przypieczętować awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zespół z Poznania w pierwszym meczu pokonał na wyjeździe 4-1 duńskie Aarhus. W trudniejszej sytuacji jest Górnik, który musi odrobić jednobramkową stratę po przegranej z Fenerbahce. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, Zabrzan stać na pokonanie faworyzowanego rywala?
19: Będzie o to bardzo trudno, bo zespół ze Stambułu ma w swoim składzie wielu doświadczonych i utytułowanych graczy, którzy w przeszłości występowali m.in. w lidze angielskiej. Jednak pierwszy mecz pokazał, że Górnik jest w stanie powalczyć i stworzyć sobie kilka dogodnych sytuacji, bo jak zgodnie podkreślają piłkarze i szkoleniowiec zespołu z Zabrza, obrona to najsłabszy punkt tureckiej drużyny.
20: Musimy im zrobić trochę więcej stresu przed ich bramkę. Też mi się wydaje, że w pierwszym meczu, to pierwsi 25 minut, widzieliśmy, że też oni mają problemy gdzieś tam w niskim bloku.
19: Mówił Erik Janża, kapitan Górnika, na stadionie przy Roosevelta w Zabrzu dziś komplet widzów, a początek meczu o 20.
14: A godzinę wcześniej pierwszy gwizdek w Poznaniu.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: i jest 14. Formalnie w Sejmie powstał nowy klub parlamentarny. To wciąż członkowie PiS-u, ale pod wodzą Mateusza Morawieckiego, a nie Jarosława Kaczyńskiego. 32-letni jaworznianin odpowie za znęcanie się nad matką. Sztuka na szpitalnych oddziałach. Za chwilę więcej o projekcie realizowanym w Beskidzkim Centrum Onkologii.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Klub parlamentarny Rozwój Plus został zarejestrowany. Jego przewodniczącym będzie były premier Mateusz Morawiecki. W skład klubu wejdzie 40 posłów oraz jeden senator. Od jutra parlamentarzyści klubu Rozwój Plus będą pod tym szyldem zabierać głosy w debatach sejmowych oraz głosować. Przypomnijmy, wczoraj Komitet Polityczny PiS-u nie zdecydował się na usunięcie rozłamowców. Ich sprawy indywidualnie będzie rozpoznawał rzecznik dyscyplinarny partii. 32-latek z Jaworzna trafił do aresztu pod zarzutem znęcania się nad własną matką. Kobieta zgłosiła się na policję, informując, że od pół roku jest ofiarą agresywnych zachowań ze strony własnego syna. Sebastian G. miał się nad nią znęcać zarówno fizycznie, jak i psychicznie, mówi Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
2: Podczas regularnie wszczynanych awantur, często będąc pod wpływem alkoholu, 32-latek stosował wobec niej wyzwiska, zakłócał jej spoczynek nocny i formułował rozmaite groźby. Zgodnie z relacją pokrzywdzonej, około 3 tygodnie wcześniej, w trakcie scysji domowej, syn przyłożył jej nóż do szyi i zapowiedział, że pozbawi ją życia. Zdarzały się ponadto sytuacje, gdy podejrzany brutalnie wybudzał matkę ze snu, ściągał z niej kołdrę i wyrzucał z mieszkania. Z czasem pokrzywdzona starała się kłaść do łóżka ubrana, aby móc możliwie najszybciej uciec przed agresją syna.
0: Następnego dnia po zgłoszeniu policjanci zatrzymali Sebastiana G., usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Będzie rekultywacja zapożarowanej hałdy wrzosy w Przowie, ale jak się okazuje, później niż zakładano. Jak przekazała spółka restrukturyzacji kopalni, firma z Marklowic, biorąca udział w przetargu na wykonanie prac, odwołała się od niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia. Spółka czeka teraz na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej, która może też zostać zaskarżona do sądu. To wydłuża całe postępowanie. Dopiero po jego zakończeniu można podpisać umowę na przeprowadzenie inwestycji. Hałda od dawna jest uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. SRK przeprowadziła na razie podstawowe działania, które miały ograniczyć emisję pyłów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej realizowany jest projekt wprowadzający sztukę na oddziały szpitalne. Ma to pomóc pacjentom, którzy przeżywają lęki związane z leczeniem. Zdaniem Edyty Ruty z Bielskiej Fundacji PASMO, Instytut Odporności Społecznej, która realizuje projekty Spotkania z Kulturą, to jeden z pierwszych szpitali w Polsce, gdzie sztuka trafia wprost na oddziały. Od lipca do października pacjenci wezmą udział w ponad 100 wydarzeniach artystycznych. W częstochowskim ratuszu odbędzie się dzisiaj prezentacja książki Stare Miasto w Ademekum, dzielnicy Częstochowy. Książka ma charakter bogato ilustrowanego leksykonu, przewodnika po najstarszej z dzielnic miasta. Zawiera blisko 200 haseł i 120 mało znanych ilustracji, mówi dr Juliusz Sentowski, współautor książki.
3: Będą informacje o ulicach, placach, budynkach mieszkalnych i budynkach instytucji publicznych, kościołach, szkołach, kinach, teatrach, restauracjach, hotelach, klubach sportowych. Będą pokazane też stowarzyszenia działające na tym terenie i nazwiska osób, które tworzyły te miejsca, organizacje, kluby sportowe.
0: Prezentacja o 17:00. W Ademekum jest publikacją towarzyszącą wystawie czasowej Stare Miasto z dziejów częstochowskiej dzielnicy, prezentowanej w Muzeum Częstochowskim.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Do końca dnia słonecznie i ciepło, jutro od 31 do 34 stopni. Najbliższa noc pozwoli się wyspać od 13 do 16.
5: Choć śpiewał mrozu, to za oknem naprawdę gorąco. Wojciech Skowroński, witamy, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą popołudniową. Nie wychodź na zewnątrz między godziną 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Chodź po zacienionej stronie ulicy, pod drzewami lub w pobliżu budynków. Pij wodę. Miej przy sobie butelkę chłodnej przede wszystkim wody i pij małe łyki co kilkanaście minut, zanim poczujesz pragnienie. Wybieraj luźne, jasne ubrania z naturalnych tkanin, takich jak len czy cienka bawełna. Chroń głowę, załóż czapkę, kapelusz lub używaj parasola przeciwsłonecznego, a także okularów z filtrem UV. No i posmaruj skórę kremem. Ja wiem, że te ostrzeżenia już znamy, przypominamy je bardzo często, ale przy okazji tak wysokiej temperatury, no trzeba. Proszę Państwa, co dziś? No na termometrach mamy od 25 do 28 stopni, z najwyżej małym zachmurzeniem bez opadów, no i krótko mówiąc gorąco. Natomiast w nocy będzie od 13 do 16 stopni i też bezchmurne niebo, więc ta noc bardzo przyjemna. Czwartek, od rana do wieczora w całym regionie słonecznie, wręcz bezchmurnie, z małym zachmurzeniem, bez deszczu oczywiście. Z południa napłynie do nas powietrze pochodzenia zwrotnikowego, dlatego też nastąpi dalszy wzrost temperatury maksymalnej do 34 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Piątek, proszę Państwa, ponownie w całym województwie śląskim słonecznie, z małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów. Czyli kiedy spojrzymy w niebo, będziemy widzieli tylko błękit. Ostatni dzień lipca będzie najcieplejszym dniem tego miesiąca. Na termometrach, proszę uważać, od 33 do 36 stopni. I to rzeczywiście jest temperatura zagrażająca. Chrońmy swoją głowę, chrońmy swoje ciało. Nawiązuje do tego, o czym mówiłem na początku. Wiatr słaby z południa i południowego zachodu. Jeśli chodzi o prognozy długoterminowe, to z nich wynika, że dopiero z początkiem sierpnia, około 5, zrobi się troszkę chłodniej i wtedy przewidywane są opady deszczu. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
7: Wielkie dzięki, to była najnowsza prognoza pogody w Radiu Katowice. Szczegóły przekaże Państwu Marcin Kazyk-Wielgus.
8: Sporo zdarzeń niestety zakwalifikowanych jako wypadki mamy z udziałem motocyklistów. Doszło do takowych w Bieruniu na Warszawskiej, w Lublińcu na Mickiewicza, w miejscowości Wojska w powiecie tarnogórskim na ulicy Szkolnej, a także na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Wierzchowiska. W Tychach Nadmowskiego doszło do potrącenia pieszej, w Częstochowie na Klińskiego z kolei stłuczka z udziałem dwóch pojazdów. Analogiczna sytuacja miała miejsce też w Sosnowcu na ulicy Suchej. Poza tym zakorkowana jest droga 43 w Lgocie, gdzie trwają prace drogowe. W Śródmieściu Częstochowy też już sporo samochodów i spowolniony ruch. Przykorkowało się skrzyżowanie Bugajskiej i Wojska Polskiego. Trasa S1 zwalnia mocno w Dąbrowie Górniczej przy węźle Sulno, szczególnie na jezdni w stronę Tychów. DK94 także z korkiem w Dąbrowie Górniczej, głównie na wysokości dzielnicy Staszic, ale też w Piekarach Śląskich, gdzie mamy roboty drogowe. W Gliwicach ciasno jest w rejonie węzła na Portowej, w Rudzie Śląskiej z utrudnieniami poruszamy się po Chebziu. W Katowicach wolne tempo na drodze 86 mamy przy węźle Murckowska, ale też na 73 Pułku Piechoty, Armii Krajowej, Kościuszki czy na Chorzowskiej. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg.
7: Minęła 14.
9: Mateusz Morawiecki złożył wniosek o rejestrację klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Będzie on miał 40 posłanek i posłów oraz senatora. I mimo, że posłowie PiSu mówią o niewyrzucaniu członków stowarzyszenia z partii oraz że ich sprawą ma zająć się rzecznik dyscyplinarny, to jak słychać na korytarzach sejmowych, prawdopodobnie będzie on bezrobotny. W Sejmie jest nasz reporter Jacek Francel. Jacku?
10: Dzień dobry. Deklaracja Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników jest jednoznaczna, co potwierdza właśnie złożenie wniosku o powołanie klubu do marszałka Sejmu. Nieważne, co mówi rzecznik PiS, bo przecież w miniony piątek prezes partii wyraźnie stwierdził, że stało się, mówił jeden z liderów Stowarzyszenia Rozwój Plus, Marcin Chorała.
11: Ten rozłam przeprowadzony przez prawdziwych rozłamowców już się dokonał. My już zostaliśmy z partii wypchnięci, zostaliśmy wypchnięci z klubu parlamentarnego. Posłowie nie mają elementarnych narzędzi do swojej pracy, nie dostają porządku obrad, nie mogą zabierać głosu.
10: Żeby pracować dla dobra Polski, to wszystko jest potrzebne i takie możliwości będzie dawał nowy klub parlamentarny, podkreśla jego szef Mateusz Morawiecki.
12: My śmiało, z odwagą, z determinacją chcemy zmieniać Polskę i będziemy to robić w ramach klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
10: Procedura powołania klubu jest prosta, wyjaśniał podczas konferencji prasowej w samo południe marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
13: Jeżeli dzisiaj dostaniemy pismo o założeniu nowego klubu, to automatycznie te osoby przestają być członkami tamtego klubu i nabierają określonych uprawnień. Uprawnień do środków finansowych, uprawnień do lokali.
10: A tak się stało i z tego wynika, że już od jutra nowy klub będzie miał podmiotowość prawną w Sejmie. Wygląda na to, że w szachach między PiS a Stowarzyszeniem Rozwój Plus jest szach i mat.
9: No i tyle, Jacek Frenzel. Dziękujemy za relację. Sylwia Gregorczyk-Abram oficjalnie rzeczniczką praw obywatelskich. Po złożeniu ślubowania przed Sejmem rozpoczęła pracę w biurze. Tam jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Klaudio, na czym chce skupić się w swojej pracy nowa rzeczniczka?
14: Wśród najważniejszych spraw rzecznik wymienia m.in. odbudowę zaufania do wymiaru sprawiedliwości, ograniczenie nadużywania tymczasowych aresztów oraz ochronę praw osób z niepełnosprawnościami, seniorów i młodzieży. Zapowiedziała też, że będzie upominała się o prawa mniejszości narodowych.
15: To kwestia, która powinna być pod czujnym okiem biura. Rosnąca mowa nienawiści wobec Ukrainek i Ukraińców jest faktycznym problemem, o czym też mówią statystyki. Ja na pewno do tej dyskusji dołączę, na pewno w kontekście spotkania z Komendą Główną Policji i prokuraturą, w tym prokuraturą krajową.
14: Sylwia Gregorczyk-Abram zastąpiła na stanowisku RPO Marcina Wiącka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Jej kandydaturę zaproponowała rządząca koalicja.
9: O czym mówiła Klaudia Wróblewska, dziękujemy. Adam C., jeden ze sprawców brutalnego pobicia pary Ukraińców, decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Jak mówi prokurator Beata Łęcka, sąd przychylił się do wniosku o areszt, bo istnieją realne przesłanki, że na wolności podejrzany będzie mataczył.
16: Ponieważ udział w zdarzeniu brały 3 osoby, jedna z nich nie została do tej chwili zatrzymana. Zachodzi obawa kontaktowania się podejrzanych między sobą, ustalenia wspólnej wersji wydarzeń. Druga z przesłanek to jest obawa ucieczki.
9: Do pobicia doszło we Wrocławiu. 3 bandytów zaatakowało kobietę i jej partnera, bo nie spodobał im się wschodni akcent kobiety. Premier Donald Tusk spotka się dziś w Lublinie z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy wraca ze Stanów Zjednoczonych do Kijowa przez Polskę. Jego samolot po przelocie przez ocean lądował w Irlandii, skąd ma polecieć do Lublina.
17: Portal Europejska Prawda napisał, że będzie to pierwsze spotkanie Zełenskiego z Tuskiem od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym. Portal przypomniał, że chodziło o nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Europejska Prawda napisała także, że w najostrzejszej fazie konfliktu samolot Zełenskiego przestał latać przez Polskę. Dodała też, że w Polsce doszło do aktów agresji wobec Ukraińców. Według ukraińskich dziennikarzy spotkanie Tuska z Zełenskim związane jest z 6. rocznicą powołania polsko-ukraińsko-litewskiej platformy współpracy. Pracy nazywanej Trójkątem Lubelskim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
9: Mieszkańcy regionu Madrytu wracają do swoich domów po największym w historii pożarze. Ogień zniszczył 1000 hektarów lasów i zabudowań. Jose, mieszkaniec okolic Nava del Rey, mówi, że skala zniszczeń jest ogromna. To obraz całkowitego spustoszenia i ogromnego smutku. Mówimy o frontach pożaru o łącznej długości 140 km oraz o obwodzie pożaru wynoszącym prawdopodobnie ponad 300 km. Spłonęły ogromne obszary. To największy pożar w historii Hiszpanii. Szef hiszpańskiego MSW poinformował, że sytuacja pożarowa poprawia się, ale to szybko może się zmienić, bo do Hiszpanii dotarła 4. fala upałów. To był serwis Trójki.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: U nas też wracają jutro upały. Nie będzie padać, a na termometrach zobaczymy od 26 stopni w Suwałkach do 31 w Warszawie i 36 miejscami na zachodzie.
19: Trójka. Program 3 Polskiego Radia.

szczery, choć przyznaję to niechętnie. Raczej pod przymusem, ja nie jestem wiadomością, tylko pseudonimem, no mnie nie płacą za subskrypcję ani abonament, tylko żebym odsłuchał.

0: Na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tatarczyk.
1: Premier Donald Tusk spotka się w Lublinie z Wołodymirem Zełenskim. Prezydent Ukrainy wraca ze Stanów Zjednoczonych przez Polskę. Jego samolot po przelocie przez ocean lądował w Irlandii, skąd ma polecieć do Lublina. Będzie to pierwsze spotkanie Wołodymira Zełenskiego z Donaldem Tuskiem od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym. Wcześniej doszło do rozmów prezydentów obu krajów. Tramwaje śląskie rozpoczęły dzisiaj prace remontowe na chorzowskiej estakadzie. Chodzi o uszczelnienie torowiska, co pozwoli na wznowienie ruchu tramwajowego na trasie łączącej Bytom z Katowicami. Roboty potrwają około tygodnia. Katowiccy policjanci zatrzymali 25-latka podejrzanego o uszkodzenie samochodów. Do zdarzenia doszło na ulicy Plebiscytowej. Mężczyzna był agresywny. Zgłaszający poinformował policjantów, że 25-latek kopie w pojazdy i śmietniki, a dodatkowo zaczepia przechodniów. Mężczyzna zarejestrował telefonem całe zajście. Sprawca został szybko zatrzymany. Może mu grozić nawet do 5 lat więzienia. Na Jasną Górę wyruszyła 81. Piesza Pielgrzymka z Rybnika, podzielona na 7 grup. Najwcześniej, bo już we wtorek weszli pielgrzymi z Jastrzębia i Pszowa. Łącznie to około 1500 osób. Najstarszy pątnik ma 89 lat, a najmłodszy 8 miesięcy. Do Częstochowy wszyscy dotrą w sobotę 1 sierpnia, a powita ich metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski.
2: Tomasz C., drugi ze sprawców brutalnego pobicia ukraińskiej pary we Wrocławiu, spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury, ponieważ w jego opinii istnieje zagrożenie, że na wolności mężczyzna mógłby mataczyć albo unikać.

0: dać odpowiedzialności karnej. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy, ale jego wyjaśnienia odbiegają od materiału zgromadzonego w śledztwie, mówi prokurator Beata Łęcka.
1: Twierdzi, że żałuje, przeprasza pokrzywdzonych. Chciał pomóc koledze, który w jego ocenie w tamtym momencie był w niebezpieczeństwie. No i zareagował nie myśląc. Twierdzi, że nie wiedział, jakiej narodowości są te osoby. Kobiety nie uderzył, tylko ewentualny jego atak był skierowany na mężczyznę.
0: Decyzja sądu o areszcie była w znacznej mierze spowodowana naciskiem medialnym, mówi reprezentujący obu zatrzymanych radca prawny Olaf Malinowski.
2: Decyzja wydaje mi się mocno uzasadniona natężeniem medialnym, które powstało wokół tej sprawy. Oczywiście się z tą decyzją nie zgadzamy. Będziemy na pewno w tej sprawie składać zażalenie. Te okoliczności, na które powołał się sąd, nie będę oczywiście w całości przytaczał tego postanowienia, natomiast nie w całości uzasadniają wystąpienie tych przesłanek tzw. szczególnych do zastosowania tego najsurowszego wobec pana Tomasza M. Środka.
0: Wcześniej został aresztowany drugi podejrzany, Adam C. W jego przypadku na decyzję sądu wpłynęła wcześniejsza karalność i to, że działał w tzw. powrocie do przestępstwa. Był już karany za przestępstwa przeciw mieniu i zdrowiu, a także za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Najważniejsze będą sprawy i problemy ludzi, zapewniła Sylwia Gregorczyk-Abram, która objęła stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastąpiła Marcina Wiącka. Podkreśliła, że chce przede wszystkim pomagać ludziom i chronić prawa człowieka.
3: Od dziś całą swoją wiedzę, doświadczenie, energię, zaangażowanie chciałam poświęcić temu, aby Urząd Rzecznika był jak najbliżej ludzi. Aby pomiędzy tą konstytucyjną obietnicą ochrony praw i wolności, którą każdego dnia składa obywatelom państwo, nie powstawała przepaść. Chciałabym, aby Urząd Rzecznika był przede wszystkim urzędem dla obywatela. Urzędem otwartym, urzędem dostępnym, uważnym na sprawę ludzi.
0: Kadencja rzecznika trwa 5 lat, licząc od dnia złożenia ślubowania. W okolicach Opola trwają poszukiwania samca Daniela z plastikową siatką na głowie. Przez kilka dni zwierzę przebywało w okolicy pól uprawnych przy ulicy Bierkowickiej i Żerkowickiej, jednak od piątkowego wieczora go nie widziano. Służby podejrzewają, dlaczego zniknął, mówi Sebastian Smoliński, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opole.
4: Podejrzewamy, że żniwa na polu, które tam się odbyły, spowodowały albo jego przeniesienie się w inne miejsce, albo może szuka sobie następnego miejsca, gdzie będzie mógł się pożywiać. Być może będzie też taka sytuacja, że tak jak było na początku prognozowane, dopiero zimowe zrzucenie poroża uwolni go od tej siatki, więc tutaj ciężko przewidzieć. My jesteśmy gotowi, żeby tą pomiot znieść, tylko potrzebujemy tak naprawdę go znaleźć gdzieś w terenie.
0: Odstrzał Daniela w granicach miasta nie wchodzi w grę, bo nie pozwalają na to przepisy. W Niemczech namierzono nadawczyni listu odnalezionego po 68 latach. Przesyłkę w butelce do Renu wrzuciła prawie 7 dekad temu obecna 90-latka. Historia jej listu zostanie upamiętniona.
5: Butelka z korespondencją została znaleziona w mule Renu. Okazało się, że list przeleżał w rzece prawie 70 lat. Zachował się jednak w takim stanie, że w kilkanaście dni śledztwo urzędników pozwoliło dotrzeć do nadawczyni. Ówczesna 22-latka w 1958 roku była kucharką na rzecznym statku. Niemka napisała po francusku, że szuka osób chętnych do korespondowania. List spisała na drugiej stronie menu pływającej restauracji i umieściła w butelce po musującym winie. Odbiór przesyłki umożliwiły dopiero maszyny czyszczące dno Renu w Oberwe. Poszukiwania autorki listu ułatwiło podanie przez nią adresu i chociaż zmieniły się nazwa ulicy i nazwisko kobiety, nadawczyni została znaleziona kilka miejscowości dalej, gdzie wiedzie szczęśliwe życie z rodziną. Władze Oberwejzel chcą umieścić butelkę z listem w muzeum albo w specjalnie wyeksponowanym miejscu na brzegu Renu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza jest w Starachowicach w województwie świętokrzyskim oraz na Śląsku. W pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry, miejscami na północy i północnym wschodzie bardzo dobry. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś chmurzy się tylko na Suwalszczyźnie i tam możliwe słabe opady deszczu. Od 20 stopni na północnym wschodzie, 25 w centrum, do 29 na zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Ich debiut płytowy zwrócił uwagę fanów głównie ze względu na postać lidera.
9: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy od Katowic, gdzie dość mocno przykorkowała się m.in. Chorzowska, szczególnie na jezdni w stronę Mysłowic, ale ciasno jest też m.in. na Kościuszki, Grundmana, Sądowej, Dworcowej, Dudy, Gracza, Korfantego czy Gliwickiej. Bez zmian z korkami trzeba liczyć się na 80C6, szczególnie w rejonie węzła Murckowska, gdzie na jezdni do Sosnowca mamy prace drogowe, ale też w Sosnowcu przed Szpitalem Świętej Barbary oraz w Będzinie, Syberce na jezdni w stronę Siewierza mamy korki. DK94 zakorkowana jest przede wszystkim w Piekarach Śląskich, ale też w Sosnowieckiej Środuli i na wysokości dzielnicy Staszic w Dąbrowie Górniczej. Droga 79 przytyka się w Sosnowieckiej Niwce, w centrum Mysłowic oraz na granicy Jaworzna i Sosnowca. W północnej części województwa ciasno jest przede wszystkim na DK43 w Lgocie, ale i miejskie odcinki dróg krajowych w Częstochowie są ze sporą liczbą samochodów.

0: Informacje w skrócie, Agnieszka Tatarczyk.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Lublinie, gdzie ma rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. Według ukraińskich dziennikarzy spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim związane jest z 6. rocznicą powołania polsko-ukraińsko-litewskiej platformy współpracy nazwanej Trójkątem Lubelskim. Prezydent Ukrainy ma też poinformować szefa polskiego rządu o rezultatach swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Modernizacja czeka zbiornik Dzierżno-Duże na terenie Gliwic, Pyskowic i gminy Rudziniec. Wody Polskie pozyskały na ten cel ponad 440 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Ma to być jedna z największych inwestycji przeciwpowodziowych w południowej Polsce. W Bielsku-Białej odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. Wpłynęło ponad 1350 opinii, z czego przychylnych pomysłowi prohibicji aż 957. Miasto przygotuje teraz projekt stosownej uchwały. Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej powstanie niemal od nowa. Miasto podpisało z wykonawcą umowę na kompleksową przebudowę 1,5 kilometra drogi łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Nowością będzie trasa pieszo-rowerowa do Parku Kuronia. Inwestycja rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu, a potrwa 8 miesięcy.
2: Spotkanie premiera Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy wraca ze Stanów Zjednoczonych do Kijowa przez Polskę. Portal Europejska Prawda napisał, że to pierwsze spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Tuskiem od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym. Chodziło o nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Europejska Prawda dodała, że w najostrzejszej fazie konfliktu samolot Wołodymyra Zełenskiego przestał latać przez Polskę. Według ukraińskich dziennikarzy spotkanie Tuska z Zełenskim związane jest z 6. rocznicą powołania polsko-ukraińsko-litewskiej platformy współpracy nazwanej Trójkątem Lubelskim. Minister Sprawiedliwości liczy, że prezydent zajmie stanowisko w sprawie aktów przemocy wobec Ukraińców. Waldemar Żurek podkreślił, że jako prezydent wszystkich Polaków Karol Nawrocki powinien dbać o interes narodowy, a nie o interes grupy, która go wybrała albo z którą sympatyzuje.
3: Myśmy widzieli różnego rodzaju zachowania pana prezydenta, które były swego rodzaju kokietowaniem pewnego środowiska, które zachowywało się w sposób na przykład dla mnie nieakceptowalny. Widzieliśmy zdjęcia z Wielkim Bóg kiedyś, widzieliśmy jak prezydent witał się ze sobą na pielgrzymce w Częstochowie, która była skazywana za określone czyny. Więc oczywiście prezydent ma do tego pełne prawo, ale później ta kwestia związana z orderami, która nakręcała jeszcze tą spiralę nienawiści wzajemnej.
2: W niedzielę we Wrocławiu doszło do ataku na parę Ukraińców, podczas którego poszkodowani zostali 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie dwóch podejrzanych o ich pobicie. Klub parlamentarny Rozwój Plus staje się faktem. Na jego pokładzie 41 parlamentarzystów, którzy do Sejmu dostali się z list Prawa i Sprawiedliwości. Kapitanem tego okrętu jest Mateusz Morawiecki.
4: Klub Rozwój Plus został zarejestrowany, o czym poinformował w blasku fleszy poseł Krzysztof Szczucki.
5: Wszystkie formalności oczekiwane przez Kancelarię Sejmu, przez regulaminy i obyczaje sejmowe zostały przez nas właśnie w tej chwili dopełnione.
4: Od jutra pod nowym szyldem posłowie będą występować podczas debat sejmowych. Nieco dłużej poczekają na nowe pomieszczenia w parlamencie. Na razie nie wiadomo też, jak będą siedzieć na sali plenarnej, choć jak przekonują, to sprawa wtórna, bo jak mówi poseł Paweł Jabłoński, klub koncentruje się przede wszystkim na merytorycznej pracy.
6: Jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej będziemy mieć pierwsze posiedzenie klubu. Będziemy już rozmawiali o pierwszych projektach ustaw. Zakładam, że będziemy starali się je przedłożyć, żeby były możliwe do procedowania na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
4: Dodają, że nie interesuje ich też, co zrobi rzecznik dyscypliny partyjnej w PiS, który może wykluczyć ich z tej partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Mieszkańcy wsi Komorzno na Opolszczyźnie od 4 miesięcy nie mają wody zdatnej do spożycia. Wodociąg we wsi jest od 14 tygodni skażony niebezpiecznym pestycydem. Dotychczasowe płukanie sieci nie przyniosło całkowitego oczyszczenia. Zdaniem wicewojewody opolskiego Piotra Pośpiecha nie ma szans na wprowadzenie we wsi stanu klęski żywiołowej. Wnioskowała o to partia Razem i część mieszkańców. Według ustawy Rada Ministrów może wprowadzić stan klęski żywiołowej na wniosek wojewody. Nikt nie zwrócił się do nas w tej sprawie, a poza tym zdarzenie ma zbyt małą skalę, mówi Piotr Pośpiech.
7: przesłanki z tej definicji w tym wypadku w oczywisty sposób nie zachodzą. To nie dotyczy szkody wielkich rozmiarów, ani wielkiego obszaru, ani wielkiej ilości osób, a skutki usuwania tego zdarzenia nie przekraczają zwykłego postępowania służb, więc taki wniosek byłby skazany na odmowę.
2: Kolejną przesłanką do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jest awaria techniczna, co w tym przypadku również nie ma miejsca. Nad Włochy nadciąga kolejna fala upałów. Temperatury ponownie mają przekroczyć 40 stopni. Wielu mieszkańców i turystów szuka ochłody, coraz częściej wybierając góry.
8: Jak informuje agencja ANSA, powołując się na Obserwatorium Turystyki Górskiej, tego lata włoskie miejscowości w górach odwiedzi około 7,8 miliona osób, o ponad 14% więcej niż przed rokiem. Liczba noclegów ma przekroczyć 79 milionów. Eksperci mówią o efekcie ucieczki przed upałem. Jeszcze na początku czerwca niespełna 15% Włochów planowało główny wakacyjny wyjazd w góry. Na początku lipca ten odsetek wzrósł już do ponad 19%. Rezerwacje rozpoczynają się wcześniej niż w poprzednich latach, a największe obłożenie przewidywane jest na drugą połowę sierpnia oraz trzeci tydzień września. Rosnąca popularność gór oznacza także nowe wyzwania. Większy ruch turystyczny wymusza konieczność lepszej organizacji usług w miejscowościach, które do tej pory nie były gotowe na tak dużą liczbę odwiedzających. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: 16.05, Sport w Trójce i Norbert Michalak.
11: Górnik Zabrze powalczy wieczorem o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Górnik spróbuje u siebie pokonać wicemistrza Turcji Fenerbahçe. Nie będzie to łatwe, bo tydzień temu zespół z Zabrze przegrał w Stambule 0-1, mówi kapitan Górnika Erik Janże.
12: Jesteśmy pozytywnie nastrojeni przed tym meczem i jesteśmy świadomi, że będzie ciężko, że to raczej Fener będzie bardziej trzymał tą piłkę, ale na pewno mamy swój plan, żeby najpierw dobrze znowu bronić i trochę więcej pokazać z przodu, bo wiemy, że jesteśmy jedną bramkę do tyłu, także musimy gonić, ale zobaczymy, jak się mecz ułoży.
11: Początek meczu o 20:00. W zdecydowanie lepszej sytuacji jest Lech Poznań, który ma 3-bramkową zaliczkę z pierwszego spotkania z Orus. Mecz w Poznaniu o 19:00. W Waszyngtonie jak na razie dobrze sobie radzi Magdalena Fręch. Polska tenisistka pokonała Amerykankę Anne Lee 6-4, 6-3 w pierwszej rundzie turnieju w stolicy USA. Po meczu Fręch nie kryła radości.
13: Początek meczu był dosyć stresujący dla mnie, ponieważ nie grałam od Wimbledonu i to jednak była długa przerwa, bardzo mocne treningi, bardzo skupiałam się na tym przygotowaniu do całego US Swing i gdzieś na początku to brak ogrania wyszedł, ale cieszę się, że wróciłam na swoje tory i zaczęłam grać coraz lepiej.
11: W meczu od ćwierćfinał Frank zagra z najwyżej rozstawioną w imprezie Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas nie wygrała seta. Na koniec smutna wiadomość. W Poznaniu zmarł Jarosław Jechorek, były reprezentant Polski w koszykówce oraz zawodnik m.in. Lecha Poznań i Śląska Wrocław. Mierzący ponad 2 metry zawodnik był czterokrotnym mistrzem kraju z Lechem oraz uczestnikiem 5 turniejów Mistrzostw Europy. Zmarł po długiej chorobie w wieku 65 lat.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Dzisiaj raczej pogodnie, słonecznie, do 29 stopni na zachodzie naszego kraju, w centrum 3 kreski mniej. Nad morzem bardzo podobnie, a na północnym wschodzie okolice 20. Ale jutro, proszę Państwa, wrócą upały. Słupek rtęci dojedzie do 36, może 7 kreski, gdzieś w Lubuskiem, Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku. Podobna aura, ale z większą ilością zachmurzeń też w piątek, wtedy bieguny ciepła jednak będą na wschodzie.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy od Katowic, gdzie dość mocno przykorkowała się m.in. Chorzowska, szczególnie na jezdni w stronę Mysłowic, ale ciasno jest też m.in. na Kościuszki, Grundmana, Sądowej, Dworcowej, Dudy, Gracza, Korfantego czy Gliwickiej. Bez zmian z korkami trzeba liczyć się na 86, szczególnie w rejonie węzła Murckowska, gdzie na jezdni do Sosnowca mamy prace drogowe, ale też w Sosnowcu przed Szpitalem Świętej Barbary oraz w Będzinie, Syberce na jezdni w stronę Siewierza mamy korki. DK94 zakorkowała produkowana jest przede wszystkim w Piekarach Śląskich, ale też w Sosnowieckiej Środuli i na wysokości dzielnicy Staszic w Dąbrowie Górniczej. Droga 79 przetyka się w Sosnowieckiej Niwce, w centrum Mysłowic oraz na granicy Jaworzna i Sosnowca. W północnej części województwa ciasno jest przede wszystkim na DK43 w Lgocie, ale i miejskie odcinki dróg krajowych w Częstochowie są ze sporą liczbą samochodów.

enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężnych Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? Albo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie ma

0: Informacje w skrócie, Agnieszka Tatarczyk.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Lublinie, gdzie ma rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. Według ukraińskich dziennikarzy spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim związane jest z 6. rocznicą powołania polsko-ukraińsko-litewskiej platformy współpracy nazwanej Trójkątem Lubelskim. Prezydent Ukrainy ma też poinformować szefa polskiego rządu o rezultatach swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Modernizacja czeka zbiornik Dzierżno-Duże na terenie Gliwic, Pyskowic i gminy Rudziniec. Wody Polskie pozyskały na ten cel ponad 440 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Ma to być jedna z największych inwestycji przeciwpowodziowych w południowej Polsce. W Bielsku-Białej odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. Wpłynęło ponad 1350 opinii, z czego przychylnych pomysłowi prohibicji aż 957. Miasto przygotuje teraz projekt stosownej uchwały. Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej powstanie niemal od nowa. Miasto podpisało z wykonawcą umowę na kompleksową przebudowę 1,5 kilometra drogi łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Nowością będzie trasa pieszo-rowerowa do Parku Kuronia. Inwestycja rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu, a potrwa 8 miesięcy.
2: Specjalna grupa prokuratorów bada akty nienawiści na tle narodowościowym. W ciągu kilku miesięcy działalności grupy o kilkanaście razy zwiększyła się liczba takich spraw, które trafiły do sądu, mówi szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Łącznie 100 prokuratorów z 50 prokuratur bada sprawy nienawiści na tle narodowościowym. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że z kilkunastu przypadków rocznie liczba oskarżeń w takich sprawach wzrosła do ponad 200.
4: To tutaj w tym kilkumiesięcznym okresie działania tej grupy prokuratorów mamy 250 spraw, które trafiły z zarzutami.
3: Premier Donald Tusk apelował o pilne działania w tej sprawie. Minister nie wyklucza zmian w przepisach.
4: My będziemy się też przyglądać, bo już zleciłem to, przepisom, czy nie są zbyt łagodne. Ale wiecie państwo, co najbardziej działa na potencjalnych przestępców? To, że jednego dnia sponiewierają kogoś w autobusie, a następnego dnia są z wnioskiem przed prokuratorem czy sądem.
3: Minister podkreślił, że w internecie widać, że fala nienawiści wobec obcokrajowców podsycana jest przez rosyjskie trolle. To element wojny hybrydowej, podkreślił szef resortu sprawiedliwości. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Obywatelskie zatrzymanie dwóch nietrzeźwych, którzy ubliżali Ukraińcowi. Do wydarzenia doszło w pociągu z Warszawy do Tłuszcza. Dwóch młodych nietrzeźwych mężczyzn ubliżało 16-letniemu chłopcu z Ukrainy, za którym wstawili się pasażerowie pojazdu. Kierownik pociągu zatrzymał skład na stacji Kobyłka Osów, a nietrzeźwi mężczyźni zostali przez kilku pasażerów wyrzuceni na peron i obezwładnieni, po czym interweniowała policja, mówi Aneta Nasiłowska z Komendy Policji w Wołominie.
5: Doszło tam do jakiejś tam przepychanki, ten kierownik też gdzieś tam został odepchnięty, ale nawet nie był atak na tego kierownika, po prostu znajdował się blisko tych osób agresywnych. Na miejsce oczywiście została wezwana policja. Sprawcy zostali wylegitymowani, ukarani mandatami karnymi. Po 500 zł za zakłócanie ładu i porządku w miejscu publicznym. Nie mam tutaj informacji, jakoby sprawa dotyczyła jakichś treści na tle nienawiści narodowościowej.
2: Akcja pacyfikacji nietrzeźwych, agresywnych mężczyzn została nagrana przez jednego z pasażerów, który filmik udostępnił na portalu X. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Lublinie rozmawia z premierem Donaldem Tuskiem. To pierwsze spotkanie od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym w kwestii nadania imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Rozmowa jest też związana z 6. rocznicą powołania polsko-ukraińsko-litewskiej platformy współpracy nazwanej Trójkątem Lubelskim. W trakcie rozmowy z premierem Polski prezydent Ukrainy ma poinformować szefa polskiego rządu o rezultatach wizyty w Stanach Zjednoczonych. Zamknięte szlaki i trudności z dojazdem na Morskie Oko. Turyści wypoczywają w Tatrach muszą przygotować się na spore utrudnienia. Z powodu remontu Tatrzański Park Narodowy zamknie szlak na Kozią Przełęcz. Zamknięta została także droga prowadząca z Zakopanego na Łysą Polanę.
6: Na popularnym szlaku przecinającym Orlą Perć wymieniane będą sztuczne ułatwienia w postaci łańcuchów i stalowych klamr. Szlak na odcinku Pusta Dolinka – Kozia Przełęcz będzie zamknięty od jutra do odwołania, ostrzega leśniczy z Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski.
7: Tak planujcie wycieczkę, żeby ten odcinek szlaku ominąć. ekipy monterskie też nie lubią, jak im to po palcach depce, a momentami łańcucha. Przy wymianie nie będzie.
6: Prace remontowe trwają także na szlaku prowadzącym na Rysy, a także między przełęczą na Grzybowcu i Wyżnią Kondracką Przełęczą oraz na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Utrudnienia czekają także na kierowców. Remontowany jest fragment drogi Oswalda Balcera. Historyczną trasę łączącą Zakopane z Morskim Okiem kierowcy muszą omijać przez Poronin lub Murzasichle, a następnie przez Bukowinę Tatrzańską. Z powodu pracy możliwe jest również wydłużenie czasu przejazdu busami Nadmorskie Oko. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Rekordowo niski poziom Dunaju przeszkadza nie tylko w żegludze i transporcie, ale także wpływa na bezpieczeństwo energetyczne w Europie Południowo-Wschodniej. W Rumunii wyłączane są bloki elektrowni atomowej.
8: Z eksploatacji wyłączono blok elektrowni Czarna Woda. Operator obiektu poinformował, że trzeba było ograniczyć moc reaktorów, aby zapewnić odpowiednie chłodzenie instalacji przy wyjątkowo niskim poziomie wody w rzece. Elektrownia produkuje około 1/5 energii elektrycznej zużywanej w Rumunii. Władze kraju zapewniają, że mieszkańcy nie powinni odczuć skutków wyłączenia reaktora, ponieważ energia będzie uzupełniana z innych źródeł oraz z importu. Niski stan wody w Dunaju powoduje coraz większe problemy w żegludze. Na rumuńsko-bułgarskiej granicy w pobliżu miasta Salcija na mieliźnie osiadł statek hotelowy z ponad 200 pasażerami i członkami załogi. Nikomu nic się nie stało, jednak Straż Graniczna musiała ewakuować pasażerów na bułgarski brzeg. Do rekordowo niskiego poziomu Dunaju doprowadziły upały i susza. Eksperci ostrzegają, że utrudnia to transport rzeczny, ogranicza przewozy towarów i wpływa na działanie infrastruktury energetycznej w kilku krajach regionu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: A teraz już sport w Trójce, Norbert Michalak.
11: Piłkarze Lecha Poznań są o krok od awansu do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kolejarz jest w dobrej sytuacji, ponieważ w ubiegłym tygodniu pokonał mistrza Danii Orus 4-1 i może nawet pozwolić sobie na dwubramkową porażkę, a i tak awansuje i zapewni sobie prawo gry co najmniej w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
12: Kiedy spojrzymy na zespół, który mamy, wiemy, że jesteśmy drużyną, która zazwyczaj lepiej czuje się z piłką przy nodze niż w grze bez niej. Dlatego uważam, że całkowita obrona w niskim bloku byłaby złą strategią. Nie sądzę, by to ułatwiło nam zadanie. Oczywiście musimy zagrać mądrze i nie musimy naciskać wysokim pressingiem w każdej sekundzie, ale sądzę, że powinniśmy zrobić to co zwykle. Ruszyć do ataku i spróbować wygrać ten mecz. Myślę, że to będzie mądry wybór. Początek meczu w Poznaniu o 19:00, godzinę później o to samo powalczy Górnik, który spróbuje u siebie pokonać wicemistrza Turcji Fenerbahçe. Nie będzie to łatwe, bo tydzień temu zespół z Zabrza przegrał w Stambule 0-1. Siatkarze reprezentacji Słowenii i Japonii są już w finale Ligi Narodów. W rozgrywanych w Ningbo spotkaniach ćwierćfinałowych Słoweńcy pokonali Turków 3-0, a Japończycy wygrali z Chińczykami 3-1. Dwa pozostałe ćwierćfinały odbędą się w czwartek. O 9:00 Włosi zagrają z Amerykanami, a o 13:30 Polacy z Ukraińcami. Polskie szablistki zajęły 12 miejsce w turnieju drużynowym Mistrzostw Świata. Blisko awansu do ćwierćfinału byli natomiast polscy szpadziści, którzy po zaciętym pojedynku przegrali w 1/8 finału z Ukrainą, tracąc prowadzenie w samej końcówce. Do tej pory jedyny medal dla biało-czerwonych w imprezie wywalczyła szpadzistka Barbara Brych.
10: Już dzisiaj jest ciepło, nawet 29-30 stopni na zachodzie. Legnica się kłania. Deszcz ewentualnie na Podlasiu czy w Warmii i Mazurach. Tam noc też będzie najchłodniejsza, 13. W centrum 17, a na zachodzie prawie 20 stopni. Prawie noc tropikalna. Jutro upały, nawet 36 stopni w Lubuskiem chociażby.
13: A co mają powiedzieć rolnicy, którzy jeżdżą na kombajnach, muszą jeździć, a nie wszyscy mają klimatyzację. To jest dopiero przeżycie. Dziękuję bardzo, bo dojeżdżę właśnie do końca pola.
10: Wielki szacun dla rolników. Pozdrawiamy i bezpiecznej pracy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Agnieszka Laskowska, Katarzyna.
15: Aż
0: Szczegóły przekażę Marcin Kazak-Wielus.
15: A zaczniemy od autostrady A4, która nadal po pożarze samochodu przyblokowana jest na wysokości Zabrza. To zdarzenie miało miejsce na jezdni prowadzącej w stronę Katowic czy dalej Krakowa. I w rejonie tegoż przejezdny jest tylko jeden pas. Na autostradzie A4 zostajemy, bowiem słuchacze informują o kolejnym zdarzeniu drogowym. Również miało ono miejsce na jezdni w stronę Małopolski, z tym, że przed węzłem Mysłowice. Niestety także i tu utworzył się korek. Jeszcze korkuje się okolica węzła Murckowska na drodze 86 w Katowicach. Jakiś czas temu na jezdni w stronę Tychów, ale też Sosnowca mieliśmy stłuczki, do tego dochodzą prace drogowe, jakie mamy na nitkach prowadzących w stronę Zagłębia. W Tychach i Bieruniu wolne tempo utrzymuje się na drodze krajowej numer 44, podobnie jest na S50C2 w rejonie Pogórza, tu z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy podróżujący w stronę Bielska-Białej i jeszcze północ regionu, gdzie cały czas korkuje się DK43 w Lgocie, a powodem są prace drogowe. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
0: Minęła 17.30. Informacje w skrócie. W studiu Agnieszka Tokarczyk.
1: Dyrektor jednej ze śląskich szkół został zatrzymany. Postawiono mu zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Dyrektor został zatrzymany wczoraj przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Krakowie. Dochodzenie nadzoruje prokuratura rejonowa w Suchej Beskidzkiej. Mężczyzna pozostaje na wolności. Katowicki samorząd planuje modernizację oświetlenia hali głównej Spotka. Przewidziano montaż 700 nowych opraw LED-owych oraz 6000 metrów nowych kabli. W ramach inwestycji wymienione mają zostać systemy świateł sportowych, eventowych, awaryjnych. Nowe oświetlenie ma zostać dostosowane do wymagań różnych dyscyplin sportowych. Trwa przetarg na wykonanie prac. Oferty są przyjmowane do 7 sierpnia. Na Jasną Górę wyruszyła 81. Piesza Pielgrzymka z Rybnika, podzielona na 7 grup. Łącznie to około 1500 osób. Najstarszy pielgrzym ma 89 lat, a najmłodszy 8 miesięcy. Do Częstochowy pątnicy dotrą w sobotę 1 sierpnia. Zakończyła się renowacja krzyża przy ulicy 10 Zakładników w częstochowskim Gnaszynie. Miejsce upamiętniające ofiary publicznej egzekucji z 1944 roku odzyskało godny wygląd dzięki środkom z budżetu obywatelskiego.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, mej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim latem na bałutach, za długim batem, diabłem pod krawatem, co wyciąga papier, bo się pali

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami.

0: Popołudnie z Radiem Katowice za 25 minut 18.
1: Gmina Brenna już po raz szósty jest gospodarzem pleneru rzeźbiarskiego na rodzinę w drewnie. W ramach polsko-czeskiego projektu Zawonią drzewa w parku przy amfiteatrze do piątku rzeźbiarze przy pomocy pił i innych narzędzi wykonywać będą duże figury do szopki bożonarodzeniowej. Przez hałas pił próbował się przebić Andrzej Ochodek z bielskiej redakcji Radia Katowice.
2: Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Wiór nie widzę, ale słyszę hałas. I to nie rąbania, a cięcia piłą.
3: Pan przyjechał do Brenny odpocząć?
4: Nie, tu mieszkam.
3: Wydawałoby się spokojne miejsce nad Brennicą, a z drugiej strony straszny hałas. Coś tam z piłami, co się dzieje?
4: A coś tam mają rzeźbić, czy to drzewie, no.
3: To był otwarty konkurs, nie chciał się pan zgłosić?
4: Nie ma czasu.
3: A piłę pan ma w domu?
4: Nie, dwie.
3: No trzeba spróbować coś z pnia wyrzeźbić.
4: To trzeba umieć.
2: Łukasz Muschiol, dyrektor Ośrodka Kultury w Brennej.
5: To się kończy zawodami w ogóle drwali, mistrzostwami drwali.
3: I w sobotę będą te zawody, tak?
5: Tak, dokładnie. A plener się skończy w piątek i te figury, które powstaną w ramach tego pleneru, też już będą widoczne. Można je będzie, że tak powiem, oglądać, oceniać.
3: To dobrze, bo myślałem, że drwale to porąbią w sobotę.
5: Nie, drwale będą mieć inne drzewo, na którym się, że tak powiem, wyżyją, a figurki są nie do ruszenia. One nam muszą zostać i będą ozdabiać gminę, ale w tym roku tematem przewodnim, bo zazwyczaj robiliśmy jakieś różne stwory, utopce i tak dalej, w tym roku robimy po prostu figury do szopki bożonarodzeniowej.
3: Chyba do szopy, bo to duże są bale.
5: Pan redaktor na razie widzi całe bryły, oni dopiero to oskurowali i zaczynają nadawać pierwsze kształty. Umawialiśmy się, że mają być wielkości człowieka, że tak powiem.
2: U pana to już nawet coś widać, jakiś zarys twarzy jest na tym pniu.
6: No, postępy są, no. Zaczęliśmy dzisiaj, więc na spokojnie mamy czas do piątku. Potem oczywiście będzie dłutkiem wykonane, bo piłą ciężko. Są zawody speed carvingowe, że tylko piłą się rzeźbi i tak się to zostawia, ale wiadomo, no piło nie idzie tego tak ładnie wykończyć. No. Ja jestem ze stronie.
2: Pan Artur, to będzie konkretna postać, czy jeszcze nie?
6: Tak,
2: wiadomo?
6: To będzie konkretna postać. W tym roku mamy temat, to są postacie Święta Rodzina, tak? I to jest Święty Józef będzie.
2: Państwo ocali bałowie, tak?
7: Bronimy się przed tym, żeby zostać już takimi totalnymi staruszkami siedzącymi na fotelu. My są ze Skrbeńska. Generalnie robimy szopkę.
2: To ja wiem. A jaką postać?
7: Ja by da robić Maryjka.
2: Ile wam to zajmie?
7: No, do piątku mamy tutaj czas.
2: Kolega Świętego Józefa rzeźbi, a Maryja nie będzie za nisko?
7: Nie, bo ona będzie klęcząco, bez dłuta.
2: Wszystko piło?
7: Piły, frezy, szlifierki.
2: Proszę pokazać palce całe.
7: Wszystko na miejscu.
2: Nawet paznokcie pomalowane. To jest już rutyna prawie, co?
7: No.
2: Dzień dobry, niech pani jeszcze nie młodzi na to rusztowanie, bo pani podobno jest z Brennej.
8: W wielu plenerach brałam udział od w zasadzie 17 roku życia.
2: Nie za ciężka piła?
8: Nie.
2: A ten olbrzymi blok drewna to kto pani postawił? Chyba nie pani.
8: Nie, ja nie. Ja bym nie dała rady.
2: Pani Ania Koniecka. Co rzeźbi? Kogo?
8: Anioła.
2: Będzie miał skrzydła? Coś wąska tabelka na skrzydła.
8: Będą skrzydła, ale skrzydła nie są najważniejsze. Będzie górował nad wszystkimi z gwiazdą.
2: Pan pewnie dzieciątko, tak?
9: Dzieciątko, dokładnie dzieciątko. W tym roku tak postanowiliśmy właśnie zaopatrzyć tutejszą parafię.
2: Wojciech Kot z Pogórza.
9: Będzie troszkę w innej formie, bo nie będzie w takim typowym żłobie, tylko będzie taki, co prawda żłób, ale będzie wyściłany paprociami, też drewnianymi oczywiście. Tą paproć, która bardzo się kojarzy tutaj z regionem tutaj wschodnich Karpat, uwydatnić i pokazać, przedstawić też.
2: No to myślę na robotę taką paproć wyrzeźbić.
9: I jest troszkę robota, ale myślę, że warto.
2: Jakie drewno jest najlepsze? Lipa to do dłuta dobra, a do piły też?
9: Do piły też. Oczywiście lipa ogólnie jest takim uniwersalnym gatunkiem. Natomiast im bardziej wprawiam się gdzieś tam w tą sztukę rzeźbienia, tym bardziej doceniam takie szlachetne gatunki, jak na przykład właśnie dąb czy jesion, prawda? Za samą fakturę, za sam zapach.
2: A twardy jest, nie?
9: Jest twardy. Natomiast przy tej obróbce mechanicznej, gdzie się dziś wspomagamy tymi wszystkimi narzędziami mechanicznymi, jest naprawdę świetne.
2: Trzeba być twardym w tym zawodzie, w tej pasji, ale też jednocześnie trzeba liczyć na to, że efekt nie będzie lipny.
9: Efekt nie będzie lipny, a będzie dębowy. Szlachetny jak dąb.
2: Wypoczynek w Brennej, a tu hałas piły. Nie przeszkadza wam?
4: Nie, wcale.
10: Coś się musi dziać.
2: A co się dzieje?
10: No, nie wiadomo, co się okorzy.
2: No, konkurs na rzeźbę w drewnie. A wy ze Śląska, tak?
10: No, koło Rybnika.
2: No jak wypoczynek?
10: No fajnie.
2: Pogoda dopisuje?
10: No oczywiście, albo barowo, albo tak.
2: A może by tak tata coś tam wyrzeźbił w drewnie?
11: Nie, już. Jo,
12: w betonie rzeźbił.
11: Jo, rzeźbia w betonie.
1: Plener rzeźbiarski w Brennej potrwa do piątku, a to dość głośne nagranie przygotowane.
13: Basically just fucking up the entire key.

0: Informacje w skrócie, Agnieszka Tatarczyk.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Lublinie, gdzie ma rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. Według ukraińskich dziennikarzy spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim związane jest z 6. rocznicą powołania polsko-ukraińsko-litewskiej platformy współpracy nazwanej Trójkątem Lubelskim. Prezydent Ukrainy ma też poinformować szefa polskiego rządu o rezultatach swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Modernizacja czeka zbiornik Dzierżno-Duże na terenie Gliwic, Pyskowic i gminy Rudziniec. Wody Polskie pozyskały na ten cel ponad 440 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Ma to być jedna z największych inwestycji przeciwpowodziowych w południowej Polsce. W Bielsku-Białej odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. Wpłynęło ponad 1350 opinii, z czego przychylnych pomysłowi prohibicji aż 957. Miasto przygotuje teraz projekt stosownej uchwały. Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej powstanie niemal od nowa. Miasto podpisało z wykonawcą umowę na kompleksową przebudowę 1,5 kilometra drogi łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Nowością będzie trasa pieszo-rowerowa do Parku Kuronia. Inwestycja rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu, a potrwa 8 miesięcy.
2: Spotkanie polskiego premiera z prezydentem Ukrainy. Donald Tusk rozmawia z Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie. To pierwsze spotkanie prezydenta Ukrainy z szefem polskiego rządu od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym w kwestii nadania imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. W trakcie rozmowy z premierem Polski prezydent Ukrainy ma według ukraińskich dziennikarzy poinformować szefa polskiego rządu o rezultatach wizyty w Stanach Zjednoczonych. Do Polski wracają upały. Już dziś w całym kraju jest bardzo gorąco, a od jutra w większości regionów termometry pokażą ponad 30 stopni. Przed upałami ostrzegają meteorolodzy i służby.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami. Będą one obowiązywały w 15 województwach od jutrzejszego popołudnia i potrwają do piątkowego wieczoru, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
4: Na przeważającą obszarze kraju są to ostrzeżenia drugiego stopnia, natomiast na południowym zachodzie są to ostrzeżenia ze stopniem trzecim, czyli tam, gdzie będziemy mieli temperaturę przekraczającą 34 stopnie w ciągu dwóch dni.
3: Wysokie temperatury najbardziej zagrażają seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym. Przestrzega rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
5: Między godziną 10 a 15, wtedy kiedy słońce operuje najmocniej, staramy się nie wychodzić z domu. Pamiętamy o tym, żeby ubierać się w lekkie i przewiewne rzeczy, żeby chronić głowę. To jest też szczególne zalecenie dla dzieci i dla seniorów.
3: Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: Na obrzeżach Sandomierza staną dwa kontenery mieszkalne. Trafią do nich lokatorzy mieszkań socjalnych i komunalnych, którzy dewastują lokale i przestrzeń wspólną w blokach i w ich sąsiedztwie.
6: Burmistrz Sandomierza Paweł Niedźwiedź powiedział, że skala zjawiska jest tak duża, że trzeba na to zareagować. Ostatnio na przykład doszło do zniszczenia klatki schodowej, a teraz jeden z mężczyzn zniszczył wszystkie skrzynki pocztowe. Takich przykładów jest znacznie więcej i nie będziemy obojętni wobec nich, stwierdził.
7: Jeżeli ludzie nie potrafią mieszkać, dewastują przestrzeń wspólną, no to w takim wypadku znajdzie się dla nich miejsce w kontenerze mieszkalnym. One zostaną postawione przy ulicy Lubelskiej, w okolicach tych bloków, gdzie mieszka mniejszość romska. Chcielibyśmy teren ogrodzić, chcielibyśmy zamontować oświetlenie, chcielibyśmy zamontować kamerę.
6: Kontenery są już kupione. Koszt jednego to 120 tysięcy złotych. Każdy z nich ma powierzchnię 24 metrów kwadratowych. Kazimiera Bednarska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Mieszkaniowej, powiedziała, że one zostały również pomyślane pod kątem osób mających ogromne zaległości w opłacaniu czynszu. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
2: Zabrakło czasu i ludzi do zbierania podpisów. Tak fiasko inicjatywy referendalnej komentują zwolennicy odwołania prezydenta Radomia i Rady Miejskiej i już zapowiadają drugie podejście. Przez dwa miesiące komitet referendalny zgromadził ponad 14 tysięcy podpisów. Zabrakło tysiąca. To jeszcze nie koniec, zapowiada Filip Waligórski ze Stowarzyszenia Lepszy Radom.
8: W związku z tym, że zabrakło tak mało, poważnie rozważamy powtórzenie zbiórki podpisów, ale żeby było jasne, taka decyzja nie zapadła.
2: Radomianie nie chcą, by samorząd stał się politycznym narzędziem, przekonuje prezydent miasta Radosław Witkowski.
9: Chciałbym także podziękować za to, że mieszkańcy Radomia nie dali się wciągnąć w jakąś taką polityczną hucpę, w polityczną grę.
2: Inicjatorzy referendum zapewniają, że podpisy zostały zniszczone, co potwierdza protokół przekazany komisarzowi wyborczemu. Kenijskie służby badają przyczyny śmierci 15 osłoni w rejonie Parku Narodowego Amboseli. Zwierzęta umierały przez miesiąc na terenach otaczających park. Wstępne badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi, ale jak wskazał Duncan Wanyama z Kenya Wildlife Service, u części słoni wykryto potencjalnie toksyczną substancję. U 10 słoni zaobserwowano podobne objawy kliniczne, w tym częściowy paraliż, przez który nie mogły wstać. Zwierzęta padły w ciągu jednego lub dwóch dni. Pozostałe 5 ciał było zbyt rozłożonych albo zostało rozszarpanych przez padlinożerców, przez co nie można było ustalić przyczyny śmierci. Eksperci analizują próbki tkanek, a także wodę i możliwe źródła zanieczyszczeń w okolicy. Badane są m.in. hipotezy dotyczące choroby i zatrucia. Służby podkreślają, że dotychczas nie stwierdzono zagrożenia dla ludzi. W Amboseli żyje około 2000 słoni.
10: Klimat.
2: Dostateczna jakość powietrza jest w Rybniku, Zabrzu i Sosnowcu, umiarkowana miejscami na południu kraju i w Sulęcinie w województwie lubuskim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry albo bardzo dobry. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sport w Trójce. Norbert Michalak.
13: Lech Poznań i Górnik Zabrze postarają się o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kolejosz jest w bardzo dobrej sytuacji, bo ma trzybramkową zaliczkę z pierwszego spotkania z Orus, a wicemistrz Polski musi obronić gola straty z Fenerbahce Stambuł. Spotkanie Lecha zaplanowano na 19, a Górnik rozpocznie spotkanie o godzinę później. Słowenia i Japonia są już w półfinale siatkarskiej Ligi Narodów. W rozgrywanych w Ningbo ćwierćfinałach Słoweńcy pokonali Turków 3-0, a Japończycy wygrali z Chińczykami 3-1. Dwa pozostałe spotkania 1/4 finału. W czwartek o 9 Włosi zagrają z Amerykanami, a potem Polacy zmierzą się z Ukraińcami, mówi libero reprezentacji Polski Maksymilian Graniczny.
14: Z jednej strony bardzo dużo tam w tej drużynie z Ukrainy się nie zmieniło, ale z drugiej doszedł Oleg Płotnicki, który im tam robi ogromną robotę i jest światowej klasy zawodnikiem. Przed nami odprawa wideo, także na pewno dowiemy się troszkę więcej. Na pewno przy tym zawodniku będzie trochę inna dystrybucja niż to było na ostatnim meczu, ale jesteśmy na wszystko gotowi i zrobimy wszystko, żeby wygrać.
13: Początek spotkania Polska-Ukraina jutro o 13:30 czasu polskiego. Kamil Majszak będzie chciał sprawić kolejną miłą niespodziankę kibicom tenisa w Polsce. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego w pierwszej rundzie turnieju w Waszyngtonie pokonał wyżej sklasyfikowanego Amerykanina Tomiego Pola 7-5, 7-6. Teraz w drugiej rundzie jego rywalem będzie Amerykanin Taylor Fritz.
15: Spodziewałem się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, natomiast gram dobrze i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
13: A mecz powinien się rozpocząć o 20:30 czasu polskiego.
12: 30 stopni w Legnicy, 18 w Suwałkach. Tak to wygląda w tym momencie. W nocy od 13 na północnym wschodzie, 17 w centrum, do niemal 20 na północnym zachodzie. Jutro na południowym zachodzie najgoręcej nawet 36 stopni. Przed nami do weekendu prawdziwy upał. W piątek podobnie, ale na wschodzie kraju.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Agnieszka Laskowska, Katarzyna First-Wojtko.
17: A szczegóły przekaże Marcin Kazak-Wielus.
18: A zaczniemy od autostrady A4, która nadal po pożarze samochodu przyblokowana jest na wysokości Zabrza. To zdarzenie miało miejsce na jezdni prowadzącej w stronę Katowic czy dalej Krakowa. I w rejonie tegoż przejezdny jest tylko jeden pas. Na autostradzie A4 zostajemy, bowiem słuchacze informują o kolejnym zdarzeniu drogowym. Również miało ono miejsce na jezdni w stronę Małopolski, z tym, że przed węzłem Mysłowice. Niestety także i tu utworzył się korek. Jeszcze korkuje się okolica węzła Murckowska na drodze 86 w Katowicach. Jakiś czas temu na jezdni w stronę Tychów, ale też Sosnowca mieliśmy stłuczki, do tego dochodzą prace drogowe, jakie mamy na nitkach prowadzących w stronę Zagłębia. W Tychach i Bieruniu wolne tempo utrzymuje się na drodze krajowej numer 44, podobnie jest na S50 C2 w rejonie Pogórza, tu z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy podróżujący w stronę Bielska Białej i jeszcze północ regionu, gdzie cały czas korkuje się DK43 w Lgocie, a powodem są prace drogowe. 691-400-400 to numer alarmowy Autradia.
12: Minęła 17:30. Informacje w skrócie. W studiu Agnieszka Toparczyk.
1: Dyrektor jednej ze śląskich szkół został zatrzymany. Postawiono mu zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Dyrektor został zatrzymany wczoraj przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Krakowie. Dochodzenie nadzoruje prokuratura rejonowa w Suchej Beskidzkiej. Mężczyzna pozostaje na wolności. Katowicki samorząd planuje modernizację oświetlenia hali głównej Spotka. Przewidziano montaż 700 nowych opraw LED-owych oraz 6 tysięcy metrów nowych kabli. W ramach inwestycji wymienione mają zostać systemy świateł sportowych, eventowych, awaryjnych. Nowe oświetlenie ma zostać dostosowane do wymagań różnych dyscyplin sportowych. Trwa przetarg na wykonanie prac. Oferty są przyjmowane do 7 sierpnia. Na Jasną Górę wyruszyła 81. Piesza Pielgrzymka z Rybnika, podzielona na 7 grup. Łącznie to około 1500 osób. Najstarszy pielgrzym ma 89 lat, a najmłodszy 8 miesięcy. Do Częstochowy pątnicy dotrą w sobotę 1 sierpnia. Zakończyła się renowacja krzyża przy ulicy 10 Zakładników w częstochowskim Gnaszynie. Miejsce upamiętniające ofiary publicznej egzekucji z 1944 roku odzyskało godny wygląd dzięki środkom z budżetu obywatelskiego.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim latem na bałutach, za długim batem, diabłem pod krawatem, co wyciąga papier, bo się pali.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny.

0: Popołudnie z Radiem Katowice za 25 minut 18. Gmina Brenna już po raz szósty jest gospodarzem pleneru rzeźbiarskiego na rodzinę w drewnie. W ramach polsko-czeskiego projektu Zawonią Drzewa w parku przy amfiteatrze do piątku rzeźbiarze przy pomocy pił i innych narzędzi wykonywać będą duże figury do szopki bożonarodzeniowej. Przez hałas pił próbował się przebić Andrzej Ochodek z bielskiej redakcji Radia Katowice.
1: Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Wiór nie widzę, ale słyszę hałas. I to nie rąbania, a cięcia piłą.
2: Pan przyjechał do Brenny odpocząć?
3: Nie, tu mieszkam.
2: Wydawałoby się spokojne miejsce nad granicą, a z drugiej strony straszny hałas. Coś tam z piłami, co się dzieje?
3: A coś tam mają rzeźbić, czy to drzewie, no.
2: To był otwarty konkurs, nie chciał się pan zgłosić?
3: Nie ma czasu.
2: A piłę pan ma w domu?
3: Nie, dwie.
2: No trzeba spróbować coś z pnia wyrzeźbić.
3: To trzeba umieć.
1: Łukasz Muskiol, dyrektor Ośrodka Kultury w Brennej.
4: To się kończy zawodami w ogóle drwali, mistrzostwami drwali.
2: I w sobotę będą te zawody,
4: tak? Tak, dokładnie. A plener się skończy w piątek i te figury, które powstaną w ramach tego pleneru, też już będą widoczne. Można je będzie, że tak powiem, oglądać, oceniać.
2: To dobrze, bo myślałem, że drwale to porobią w sobotę.
4: Nie, drwale będą mieć inne drzewo, na którym się, że tak powiem, wyżyją. A figurki są nie do ruszenia. One nam muszą zostać i będą ozdabiać gminę, ale w tym roku tematem przewodnim, bo zazwyczaj robiliśmy jakieś różne stwory, utopce i tak dalej, w tym roku robimy po prostu figury do szopki bożonarodzeniowej.
2: Chyba do szopy, bo to duże są bale.
4: Pan redaktor na razie widzi całe bryły, oni dopiero to oskurowali i zaczynają nadawać pierwsze kształty. Umawialiśmy się, że mają być wielkości człowieka, że tak powiem.
1: U pana to już nawet coś widać, jakiś zarys twarzy jest na tym pniu.
5: No, postępy są, no. Zaczęliśmy dzisiaj, więc na spokojnie mamy czas do piątku. Potem oczywiście będzie dłutkiem wykonane, bo piłą ciężko. Są zawody speed carvingowe, że tylko piłą się rzeźbi i tak się to zostawia, ale wiadomo, no piłą nie idzie tego tak ładnie wykonać. No. Ja jestem z ustronia.
1: Pan Artur Czyż. To będzie konkretna postać, czy jeszcze nie
5: wiadomo? Tak, to będzie konkretna postać. W tym roku mamy temat, to są postacie święta rodzina, tak? I to jest święty Józef będzie.
1: Państwo Calibałowie, tak?
6: Bronimy się przed tym, żeby zostać już takimi totalnymi staruszkami siedzącymi na fotelu. My są ze Skrbeńska. Generalnie robimy szopkę.
1: To ja wiem. A jaką postać?
6: By da robić Maryjka.
1: Ile wam to zajmie?
6: No, do piątku mamy tutaj czas.
1: Kolega świętego Józefa rzeźbi, a Maryja nie będzie za nisko?
6: Nie, bo ona będzie klęcząco, bez dłuta.
1: Wszystko piło?
6: Piły, frezy, szlifierki.
1: Proszę pokazać palce całe.
6: Wszystko na miejscu.
1: Nawet paznokcie pomalowane. To jest już rutyna prawie, co?
6: No.
1: Dzień dobry, niech pani jeszcze nie wchodzi na to rusztowanie, bo pani podobno jest z Brennej.
7: W wielu plenerach brałam udział od w zasadzie 17 roku życia.
1: Nie za ciężka piła?
7: Nie.
1: A ten olbrzymi blok drewna to kto pani postawił? Chyba nie pani.
7: Nie, ja nie. Ja bym nie dała rady.
1: Pani Ania Koniecka. Co rzeźbi? Kogo?
7: Anioła.
1: Będzie miał skrzydła? Coś wąska tabelka na skrzydła.
7: Będą skrzydła, ale skrzydła nie są najważniejsze. Będzie górował nad wszystkimi z gwiazdą.
1: Pan pewnie dzieciątko, tak?
8: Dzieciątko, dokładnie dzieciątko. W tym roku tak postanowiliśmy właśnie zaopatrzyć tutejszą parafię.
1: Wojciech Kot z Pogórza.
8: Będzie troszkę w innej formie, bo nie będzie w takim typowym żłobie, tylko będzie taki, co prawda żłób, ale będzie wyściłany paprociami, też drewnianymi oczywiście. Tą paproć, która bardzo się kojarzy tutaj z regionem tutaj wschodnich Karpat, uwydatnić i pokazać, przedstawić też.
1: No to myślę na robotę taką paproć wyrzeźbić.
8: I jest troszkę robota, ale myślę, że warto.
1: Jakie drewno jest najlepsze? Lipa to do dłuta dobra, a do piły też?
8: Do piły też. Oczywiście lipa ogólnie jest takim uniwersalnym gatunkiem. Natomiast im bardziej wprawiam się gdzieś tam w tą sztukę rzeźbienia, tym bardziej doceniam takie szlachetne gatunki, jak na przykład właśnie dąb czy jesion, prawda? Za samą fakturę, za sam zapach.
1: A twardy jest, nie?
8: Jest twardy. Natomiast przy tej obróbce mechanicznej, gdzie się dziś wspomagamy tymi wszystkimi narzędziami mechanicznymi, jest naprawdę świetne.
1: Trzeba być twardym w tym zawodzie, w tej pasji, ale też jednocześnie trzeba liczyć na to, że efekt nie będzie lipny.
8: Efekt nie będzie lipny, a będzie dębowy. Szlachetny jak dąb.
1: Wypoczynek w Brennej, a tu hałas piły. Nie przeszkadza wam?
3: Nie, wcale.
9: Coś się musi dziać.
1: A co się dzieje?
9: No, nie wiadomo, co się okorzy.
1: No, konkurs na rzeźbę w drewnie. A wy ze Śląska, tak?
9: No, koło Rybnika.
1: No jak wypoczynek?
9: No fajnie.
1: Pogoda dopisuje?
9: No oczywiście, albo barowo, albo tak.
1: A może by tak tata coś tam wyrzeźbił w drewnie?
10: Nie, już. Jo,
11: w betonie rzeźbił.
10: Jo, rzeźbia w betonie.
0: Plener rzeźbiarski w Brennej potrwa do piątku, a to dość głośne nagranie przygotowane.

0: trans.
1: 03 kolega z klasy przyniósł CD, na nośniku jakieś pliki.
2: Pliki.
1: Nad basenem trójka ludzi pije drinki, są dla siebie raczej mili.
2: Mili.
1: Obie panie miały żółte stringi, on do obu mówi sweetie.
2: Sweetie.
1: On dotyka złotej skóry niby Midas, a one pisze

Polski. Potem Zemula nowości. W folderze Baldur's Gate tu prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

nie jest dziewicą. Chcę mieć w łożu Marię Magdalenę, co jest jednocześnie zakonnicą. Krótko mówiąc, żeby dziewczę podobało jednocześnie się salonom i ulicom. Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo, zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie, jakie tanie masz fantazje w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą się zapychać browar.

Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja, wobec czego moja bardzo trudna misja. Porno kłamie tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą po rozkoszy.

0: Jest 19. Rusza nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Za chwilę więcej na ten temat. Częstochowska Stacja Pogotowia Ratunkowego pochwaliła się dziś nowym ambulansem. Zakończyło się spotkanie polskiego premiera z prezydentem Ukrainy w Lublinie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Rusza nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nasz region otrzymał na ten cel ponad 150 milionów złotych. Jak mówi wojewoda śląski Marek Wójcik, dotowane są zadania zarówno jedno, jak i wieloletnie.
2: Gminy zgłaszają różnego rodzaju zadania. Czasem są to zadania jednoroczne, ale czasem są to zadania wieloletnie. Więc każdego roku kontraktujemy nowe zadania, natomiast również uczestniczymy w finansowaniu zadań wieloletnich. Takim przykładem może być przebudowa tzw. mijanki w Świętopłowicach.
0: Przy ocenie wniosków brana jest pod uwagę ich jakość, dodaje Marek Wójcik.
2: Przy ocenie tych wniosków bierzemy pod uwagę jakość planowanej inwestycji, więc w zadaniach, które uzyskują dofinansowanie, to są zadania, gdzie oprócz drogi budujemy również drogi dla rowerów, drogi dla pieszych, chodniki, doświetlenie, odwodnienie, skrzyżowania, więc to są drogi, które są bardzo wysokiej jakości.
0: A nabór potrwa przez najbliższy miesiąc. Częstochowska Stacja Pogotowia Ratunkowego pochwaliła się dziś nowym ambulansem. Pojazd zakupiono w ramach budżetu obywatelskiego. Karetka razem ze sprzętem kosztowała prawie 1 000 000 złotych, mówi Marian Nowak, dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.
3: To jest największy ambulans, jakie funkcjonują na rynku. One są wymagane dla ratownictwa medycznego. Po tym ambulansie ratownicy muszą się swobodnie poruszać. Sercem sprzętu, który jest w ambulansie, jest defibrylator, którego nazwa jest trochę myląca, bo to nie jest tylko defibrylator. To jest EKG z możliwością przekazywania teletransmisji do ośrodków kardiologicznych, zapisywaniem elektronicznym.
0: Ze środków własnych częstochowska stacja zakupiła mniejszy elektryczny ambulans, który będzie służył do przewożenia pacjentów między placówkami medycznymi. Obecnie stacja posiada 18 karetek. Miasto wystąpiło do wojewody o zakup kolejnych 4. To w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zakończyło się spotkanie polskiego premiera z prezydentem Ukrainy. Donald Tusk rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie. Było to pierwsze spotkanie prezydenta Ukrainy z szefem polskiego rządu od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym. To w kwestii nadania imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Na razie nieznane są szczegóły dzisiejszej rozmowy. Spotkanie odbyło się bez obecności mediów. Według ukraińskich dziennikarzy spotkanie Donalda Tuska z Wołodymirem Zełenskim związane jest z 6. rocznicą powołania polsko-ukraińsko-litewskiej platformy nazwanej Trójkątem Lubelskim. W trakcie rozmowy z premierem Polski prezydent Ukrainy miał według nich poinformować szefa polskiego rządu o rezultatach wizyty w Stanach Zjednoczonych. W nocy w regionie będzie pogodniej bez opadów. Temperatura około 15 stopni.
4: Ale zaczynam od informacji sprzed chwili. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września. Tak przewiduje projekt rozporządzenia premiera. Prezydent Zełenski poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. To wpis premiera Tuska po spotkaniu z prezydentem Ukrainy w Lublinie. To pierwsze spotkanie Tuska i Zełenskiego od czasu napięć w relacjach między Warszawą i Kijowem, związanych ze sprawą dotyczącą nazwy jednego z oddziałów ukraińskiej armii nawiązującej do UPA. TVP Info spotkanie komentował ekspert do spraw bezpieczeństwa Bogusław Węgliński. Jak ocenił, produkcja pocisków do wyrzutni Patriot na Ukrainie zwiększyłaby bezpieczeństwo Polski i wzmocniłaby zdolności obronne regionu.
5: Jeśli okaże się, że Ukraińcy są w stanie produkować Patrioty na licencji amerykańskiej, raz, będą mogli je produkować, nie czekając na to, czy Amerykanie będą je produkowali sami, tak? Wiemy, że Amerykanie sami w związku z konfliktem w Iranie trochę się z tych rakiet wystrzelali, w cudzysłowie, tak? i brakuje im ich też troszeczkę. A jeśli Ukraińcy będą w stanie zwiększyć liczbę produkowanych łącznie rakiet, no to już jest to sama korzyść i dla Ukrainy, a myślę też i dla naszej części Europy.
4: Wołodymyr Zełenski miał także przedstawić Donaldowi Tuskowi rezultaty wizyty w Stanach Zjednoczonych. Ukraiński przywódca poinformował wcześniej, że prezydent Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do amerykańskich systemów Patriot. Jest wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus chcą działać pod własną banderą. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że po formalnym sprawdzeniu dokumentu nowy klub polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego może zacząć funkcjonować nawet od dziś. Rozwiał wątpliwości podnoszone przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, że nie można być jednocześnie w dwóch klubach.
6: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że założenie nowego klubu oznacza rezygnację z członkostwa w poprzednim, czyli przeszkód, by współpracownicy Mateusza Morawieckiego podążyli w Sejmie własną drogą, nie ma. Marszałek zaznaczył jednak, że ewentualne zmiany dotyczące podziału chociażby pomieszczeń klubowych, czy też wyboru wicemarszałka wymagają spokojnej rozmowy. Dlatego Włodzimierz Czarzasty zamierza poczekać przynajmniej 2 tygodnie, bo jak mówił, w Prawie i Sprawiedliwości dużo się dzieje.
7: Wyszalejcie się, uspokójcie. Znajdźcie jakiś rozsądek.
6: Tak mówił marszałek do zwaśnionych stron sytuacji w PiS-ie. Z boku przygląda się Szymon Hołownia z Polski 2050. O podziałach w partii coś wie, bo sam to przeżył kilka miesięcy temu.
8: Chciałeś rower to pedału, jak powiedział kiedyś Zbigniew Boniek do Grzegorza Lato. Teraz te słowa powinien usłyszeć Mateusz Morawiecki.
6: Niewykluczone, że w czasie wakacji parlamentarnych w sierpniu w gmachu przywiejskiej wielka przeprowadzka. Nowy klub dostanie pomieszczenia do pracy. Prawdopodobnie największą salę kolumnową będzie musiał zwrócić PiS, bo już największym klubem nie będzie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Dlaczego nikt nie zauważył tragedii tonącego 7-latka w akwaparku Fala w Łodzi? Na to pytanie ma pomóc odpowiedzieć eksperyment procesowy. Jego przeprowadzenie zapowiadają śledczy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Paweł Jasiak.
9: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
4: Adwokat Iga Parada-Kaszewiak tłumaczy, że to ważny środek dowodowy. Eksperyment jest przeprowadzany w towarzystwie biegłych sądowych.
10: Jeżeli miałaby być ograniczona widoczność w którychś miejscach, to na pewno jest to okoliczność, która będzie podnoszona przez osoby, na których takie zarzuty, narażenia na niebezpieczeństwo mogą spocząć. Więc w ich interesie będzie, żeby właśnie poprzez eksperyment procesowy taką kwestię wyjaśnić.
4: Monitoring pokazuje, że chłopiec przez 3 minuty cyklicznie wynurzał się i zanurzał. Potem pod wodą w pełnym zanurzeniu spędził około 6 minut. Litewska Straż Graniczna odkryła kolejny niedokończony tunel na granicy Litwy z Białorusią. Miał posłużyć migrantom do nielegalnego przedostawania się na teren Unii Europejskiej.
11: Tunel wykryto w pobliżu wsi Pertakas, niedaleko trójstyku granic Litwy, Białorusi i Polski. Służby namierzyły prowadzone pod ziemią prace dzięki urządzeniom rejestrującym drgania gruntu. Na widok patrolu około 20 młodych mężczyzn w cywilnych ubraniach uciekło na terytorium Białorusi. Litewska Straż Graniczna opublikowała zdjęcia i nagranie, na którym widać drewniane bale przygotowane do umocnienia wykopu, a także piasek i wiadra. Niedokończony tunel miał w sumie około 11 metrów długości i miał prowadzić pod drogą dla patrolu granicznego w głąb terytorium Litwy. Obiekt nie był ukończony i nie miał wyjścia po litewskiej stronie, dlatego jeszcze nie dało się z niego korzystać. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
4: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Wieczór w większości regionów pogodny, tylko na północy i północnym wschodzie więcej chmur i możliwe opady deszczu. W nocy minimalnie od 12 do 19 stopni, a od jutra upalnie, na zachodzie nawet 36.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

Wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon. Jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyk.

za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

0: 4 ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Pollock i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo, zawsze gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik.

dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież.

siedzę cicho, w spokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest.

Co jeśli nie o mami? A w tobie wszystko się wypali. Co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz mnie?

Mijają dni, tygodnie i miesiące pełne wrażeń. Niebezpiecznie myślę, że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się od razu. Próbowałam, nie wyszło, co za łatwo mi to wszystko przyszło.

0: Jest godzina 20. Dyrektor jednej ze śląskich szkół zatrzymany w związku z posiadaniem pornografii z udziałem małoletniego. Ruszyły prace remontowe na odcinku torowiska na chorzowskiej estakadzie. Modernizacja czeka zbiornik Dzierżno-Duże na terenie Gliwic, Pyskowic i gminy Rudziniec.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Dyrektor jednej ze śląskich szkół został zatrzymany w związku z posiadaniem pornografii z udziałem małoletniego. Sprawę nadzoruje krakowska prokuratura okręgowa. Dyrektor został wczoraj zatrzymany przez członków Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Dyrektor szkoły usłyszał zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, a także posiadania takich treści. Podejrzany częściowo przyznał się do winy. Wobec mężczyzny policja zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze. To dozór policji, zakaz przebywania w miejscach związanych z edukacją małoletnich, zawieszenie w czynnościach nauczyciela, a także zakaz opuszczania kraju. Dyrektorowi ze Śląska grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
0: A relację przygotowała Elżbieta Raczyńska.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ruszyły prace remontowe na odcinku torowiska na chorzowskiej estakadzie. Arteria od ponad roku jest wyłączona z użytkowania, a powodem jest zły stan techniczny obiektu. Jak mówi Paweł Milczarek z biura prasowego chorzowskiego ratusza, prace wykonują tramwaje śląskie.
3: Prowadzone roboty polegające na uszczelnieniu torowiska mają zapobiec dalszemu uszkadzaniu konstrukcji estakady przez wodę. Zgodnie z harmonogramem prace potrwają około tygodnia. Wykonanie przez tramwaje śląskie tych robót pozwoli na wznowienie ruchu tramwajowego na trasie łączącej Bytom z Katowicami.
0: Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy ruch będzie przywrócony. Miasto zapowiedziało, że jak tylko będzie wiadomo, kiedy to nastąpi, to niezwłocznie przekaże te informacje. Modernizacja czeka zbiornik Dzierżno-Duże na terenie Gliwic, Pyskowic i gminy Rudziniec. Wody Polskie pozyskały na ten cel ponad 440 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Ma to być jedna z największych inwestycji przeciwpowodziowych w południowej Polsce. Kluczowa dla bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony Doliny Kłodnicy przed skutkami zmian klimatu. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie kompleksowych robót budowlanych, mówi Linda Hoffman z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
4: Realizacja poprawi ochronę przeciwpowodziową dla około 3000 mieszkańców i zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
0: A całkowita wartość inwestycji to ponad 555 milionów złotych. W nocy pogodniej bez opadów, a temperatura około 15 stopni.
5: Dwudziestego 7 września odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został opublikowany na stronach rządowych. Premier Donald Tusk zapowiedział wcześniej, że samo rozporządzenie zostanie wydane w piątek. Przedterminowe wybory w Krakowie muszą się odbyć w związku z majowym referendum, w którym z funkcji prezydenta odwołany został Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Czas na zgłoszenie kandydatów będzie do czwartku 3 września. Do 25 września potrwa kampania wyborcza. Swoje kandydatury na prezydenta Krakowa dotychczas zapowiedziało 13 osób. Obronność oraz relacje polsko-ukraińskie to według ukraińskich mediów najważniejsze tematy poruszone w rozmowie Donalda Tuska z Wołodymirem Zełenskim. Spotkanie w Lublinie trwało około godziny. Jak napisał na X-ie premier Tusk, prezydent Zełenski poinformował go o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Była także mowa o polskich inwestycjach w Ukrainie.
6: Wołodymyr Zełenski przyleciał do Polski ze Stanów Zjednoczonych z międzylądowaniem w Irlandii. Wybór Lublina jako miejsca spotkania ma symboliczne znaczenie. Miasto zostało wyróżnione przez Ukraińców za pomoc udzieloną uchodźcom w pierwszych dniach pełnoskalowej wojny. W Lublinie 6 lat temu zawiązano inicjatywę polsko-ukraińsko-litewską nazwaną Trójkątem Lubelskim. Oficjalnie ani premier Polski, ani prezydent Ukrainy nie podali szczegółów rozmowy. Ze względu na poruszane kwestie objęte tajemnicą nie zorganizowano konferencji prasowej. Przed spotkaniem kancelaria szefa polskiego amerykańskiego rządu podała, że rozmowa ma dotyczyć podsumowania wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych oraz spraw dwustronnych, w tym dotyczących trudnej historii. Natomiast rzecznik ukraińskiego prezydenta Sierhij Nikiforow dodał, że poruszane zostaną także kwestie przejawów agresji wobec Ukraińców. Ten ostatni temat opisywany jest przez rosyjskie agencje prasowe i portale. Ukraińskie media szczegółowo relacjonują sprawę napaści na Ukraińców we Wrocławiu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości staje się faktem. Mateusz Morawiecki zarejestrował dziś klub parlamentarny o nazwie Rozwój Plus. W jego skład wejdzie 40 posłów i jeden senator. PiS pod wpływem intrygantów staje się na naszych oczach Solidarną Polską. Nie przyłożymy do tego ręki, mówi zwolennik Morawieckiego, europoseł Piotr Müller.
7: Następowała taka radykalizacja wewnątrz naszej partii, przyjmowanie de facto decyzyjności przez osoby związane z partią byłej suwerennej Polski. Jacek Kurski miał ogromny wpływ na to, co się dzieje w komunikacji naszej partii politycznej i my o tym głośno mówiliśmy i dlatego też naszym zdaniem zostaliśmy wyrzuceni z tej partii za sprzeciw przeciwko skrajnej radykalizacji Prawa i Sprawiedliwości. Skupiamy się na pracy merytorycznej, założyliśmy klub parlamentarny po to właśnie, żeby być dobrym, takim konstruktywnym recenzentem tego rządu.
5: Rozwój Plus będzie trzecim co do wielkości klubem w Sejmie. Po rozłamie Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 147 posłów, o 9 mniej od Koalicji Obywatelskiej. Dyrektor jednej ze śląskich szkół zatrzymany w związku z posiadaniem dziecięcej pornografii. Tę sprawę nadzoruje krakowska prokuratura okręgowa.
2: Dyrektor szkoły usłyszał zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, a także posiadania takich treści. Podejrzany częściowo przyznał się do winy. Wobec mężczyzny policja zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze. To dozór policji, zakaz przebywania w miejscach związanych z edukacją małoletnich, zawieszenie w czynnościach nauczyciela, a także zakaz opuszczania kraju. Dyrektorowi ze Śląska grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
5: Nadciąga kolejna fala upałów. W lasach oznacza to większą suszę i duże ryzyko pożarów. Dlatego w regionie łódzkim policjanci i strażnicy leśni będą prowadzić wzmożone kontrole. Takie działania od jakiegoś czasu prowadzą mundurowi z Łowicza i Nieborowa. O szczegółach Miłosz Warszawski.
8: Za kilka dni upały znów dadzą się we znaki, a to oznacza wzrost zagrożenia pożarowego w lasach. Dlatego mundurowi prowadzą specjalne działania, aby zapobiec niebezpiecznym incydentom, mówi starszy aspirant Tomasz Piechowski z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
9: Celem akcji jest wzmocnienie działań kontrolnych i profilaktycznych, przeciwdziałanie celowym podpaleniom oraz kontrola przestrzegania przepisów pożarowych.
8: Służby apelują o rozwagę i ostrożność.
9: Nie używajmy otwartego ognia w lasach i w bliskich odległościach. Niedopałki papierosów czy szklane butelki mogą stać się przyczyną pożaru. Stosujmy się do przepisów i znaków. Poruszanie się pojazdami po drogach leśnych jest dozwolone wyłącznie na drogach udostępnionych do ruchu.
8: Patrole są doraźne. Kolejne działania mają ruszyć za kilka dni. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Wieczór w większości regionów pogodny, tylko na północy i północnym wschodzie więcej chmur i możliwy słaby deszcz. W nocy minimalnie od 12 do 19 stopni, a od jutra upalnie, na zachodzie nawet 36 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Jest 21. Dyrektor jednej ze śląskich szkół zatrzymany. Postawiono mu zarzuty związane z dostępem do treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Szkoła podstawowa w Potępie nie zostanie zlikwidowana. Jest ponad 80 tysięcy wolnych terminów na pierwszą wizytę do kardiologa. Tak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Dyrektor jednej ze śląskich szkół został zatrzymany. Postawiono mu zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Dyrektor został zatrzymany wczoraj przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Krakowa. Mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Podejrzany częściowo przyznał się do postawionych zarzutów. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Nowe boisko piłkarskie wybudowano w Tychach. Obiekt znajduje się przy ulicy Edukacji. Zakończono już wszystkie odbiory, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął jego utrzymanie. Jak mówi Małgorzata Wawak z tyskiego ratusza, obiekt jest bardzo nowoczesny.
2: W ramach inwestycji wybudowano pełnowymiarowe boisko piłkarskie z naturalną murawą oraz budynek zaplecza z pomieszczeniami technicznymi i toaletami dostępnymi zarówno dla zawodników, jak i kibiców korzystających z kompleksu sportowego. Obiekt wyposażono również w system zraszania i podgrzewania murawy, odwodnienie i kanalizację, oświetlenie, nagłośnienie, monitoring, trybuny, piłkochwyty, ogrodzenie oraz wiaty stadionowe.
0: Koszt to prawie 12 milionów złotych, z czego 3 miliony to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szkoła podstawowa w Potępie nie zostanie zlikwidowana. Gmina Krupski Młyn otrzymała postanowienie minister edukacji, która utrzymała w mocy zaskarżone postanowienie śląskiej kurator oświaty dotyczące zamiaru jej likwidacji. Zamierzenia dotyczyły likwidacji zespołu szkolno-przedszkolnego w Potępie oraz przedszkola w Krupskim Młynie z oddziałem w Ziętku. Miała zostać jedna szkoła dla wszystkich dzieci w Krupskim Młynie i jedno przedszkole w Potępie. Przyczyną planowanych zmian była trudna sytuacja finansowa gminy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jest ponad 80 tysięcy wolnych terminów na pierwszą wizytę do kardiologa, tak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Jeszcze większa dostępność terminów jest na badania profilaktyczne dla kobiet, czyli mammografię i cytologię, mówi zastępca dyrektora Departamentu E-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Karolina Tondel.
3: W Polsce dzisiaj dla mammografii jest 350 tysięcy terminów, a dla testu HPV HR 450 tysięcy. To jest duże prawdopodobieństwo, że w najbliższej placówce medycznej znajdę termin. Centralna rejestracja dzisiaj daje możliwość wyboru i placówki, i terminu, i godziny, więc mogę sobie to naprawdę zarezerwować niczym wizytę w urzędzie.
0: Od 1 sierpnia przez rejestrację będzie można się zapisać do większej liczby specjalistów. Pacjenci ze skierowaniem będą mogli zarezerwować termin na pierwszą wizytę do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa, nefrologa, neonatologa, immunologa, angiologa oraz lekarza chorób zakaźnych. Oprócz zapisów przez internet cały czas można korzystać z rejestracji w przychodniach. W nocy w regionie pogodnie i bez opadów, temperatura około 15 stopni.
4: Polskie inwestycje w Ukrainie, współpraca antybalistyczna, a także wsparcie dla Kijowa w walce z rosyjską agresją. Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiali na ten temat w Lublinie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski podkreśla, że relacje międzynarodowe nie mogą być oparte na ksenofobii, a interesem Polski jest obrona Ukrainy przed Rosją i wejście naszych sąsiadów do Unii Europejskiej.
5: Naszym interesem jest także brać udział w odbudowie Ukrainy i wyjaśnić wszystkie zaszłości, ale te zaszłości trzeba wyjaśnić w sposób taki spokojny. Te doświadczenia bardzo przykre wojenne, doświadczenia wojny dronowej są dla nas bardzo ważne, a my mamy też pewne zasoby, które możemy przekazać Ukrainie, ale oczywiście o tym trzeba rozmawiać, a nie strzelać do siebie za płotu.
4: Polska jest gotowa wymienić samoloty MiG-29 w zamian za ukraińskie technologie dronowe, chociaż zainteresowanie polskimi MiG-ami wyraziła również Bułgaria. Stany Zjednoczone zamierzają przekazać Ukrainie licencje na produkcję rakiet do systemów Patriot. Sejmowa Komisja Zdrowia za wprowadzeniem ograniczeń w promocji i sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Nie będzie można także reklamować alkoholu, również piwa i napojów 0%. Przepisy wprowadzają nocną ciszę alkoholową w całej Polsce, czyli zakaz sprzedaży między 22 a 6 rano, z możliwością rozszerzenia zakazu od 21 do 9, powiedziała współautorka projektu posłanka Lewicy Joanna Wicha.
6: To jest zapis, na który czeka, no między innymi czekają SORY, czeka policja, która mówi, że nie może się doczekać, bo wszędzie tam, gdzie gminy wprowadziły te ograniczenia, spadła przestępczość. Nie ma takich burt na SORach, więc naprawdę to jest bardzo, bardzo ważny przepis.
4: Prawo i Sprawiedliwość proponowało wprowadzenie zakazu sprzedaży tzw. małpek, czyli opakowań alkoholu poniżej 300 ml pojemności, dodaje poseł PiS Bolesław Piecha.
7: W tym wypadku ograniczono najważniejsze dla nas problemy. Pierwszy to jest problem opakowań. I ten problem opakowań, żeby nie sprzedawać tak zwanych małpek, które są jakby inicjacją i doskonałym dopełnieniem kultury picia w Polsce, czyli mówiąc kolokwialnie chlania, został usunięty.
4: Sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się najwcześniej po wakacjach. Tych walczą z sinicami w jeziorze Paprocańskim. Także teraz obowiązuje tam zakaz kąpieli. Jak mówi prezydent miasta Maciej Gramatyka, problemu sinic nie uda się szybko rozwiązać.
8: Tam jest tak wiele różnych czynników, które na to wpływają, że zapewne nam się szybko nie uda. Jeden podstawowy tak naprawdę to jest staw. Nie ma dopływu do tego jeziora. Ma głębokość od metra do dwóch maksymalnie i w przeszłości to był tak naprawdę staw hodowlany. Hodowano w nim ryby i co jakiś czas spuszczano wodę z paprocan i wtedy ten czynnik biogenny, który zalegał na dnie, był neutralizowany.
4: Jezioro powstało w końcu XVIII wieku. Obecnie pełni rolę rekreacyjną oraz retencyjną, stanowiąc osłonę przeciwpowodziową dla południowo-wschodnich dzielnic miasta. Trzech strażaków zginęło podczas walki z pożarami lasów w Grecji. Najtrudniejsza sytuacja panuje na Krecie. Ewakuowano co najmniej 8 miejscowości. Władze ostrzegają, że zagrożenie pożarowe utrzyma się także jutro. Gęsty, gryzący dym zagraża mieszkańcom departamentu Żyronda w południowo-zachodniej Francji. Z okolic Bordeaux ewakuowano około 250 tysięcy osób. Coraz więcej mieszkańców narzeka na trudności z oddychaniem. Niektórzy noszą maski. Muszą je nosić osoby szczególnie wrażliwe, zwłaszcza seniorzy, mówi farmaceuta z Bordeaux. Wczoraj rano podarowano nam kilka kartonów maseczek dla pacjentów wrażliwych z kłopotami z oddychaniem. Dotyczy to osób z problemami układu oddechowego, zwłaszcza osób starszych. Bardzo istotna jest ich ochrona przed dymem, który dotarł do Bordeaux. Pożary lasów w departamencie Żyronda trwają już tydzień. Nad Francję dociera czwarta tego lata fala upałów, która obejmie także część Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii, Włoch i południowych Niemiec. Temperatura w tych rejonach ma znowu przekroczyć 40 stopni.
9: Klimat.
4: Umiarkowana jakość powietrza jest na Śląsku, a także w Kłodzku na Dolnym Śląsku. W pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry i bardzo dobry. Prawie 15% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Niemal w całej Polsce panuje susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sport Marika Górecka.
10: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej. Po 90 minutach rewanżowego spotkania rozgrywanego w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów, Lech Poznań przegrywa z duńskim Orchus 0-3. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 1-4 dla kolejorza, a to oznacza, że potrzebna do wyłonienia zwycięzcy jest dogrywka. O awans do trzeciej rundy eliminacji walczy też Górnik Zabrze. Po pierwszej połowie rewanżu w Zabrzu mamy 1-1. Pozostajemy przy piłce nożnej. Kacper Tobiasz znalazł nowego pracodawcę. Gaziantep FK potwierdził, że to właśnie w ich barwach zobaczymy w najbliższym sezonie byłego bramkarza Legii Warszawa. Umowa z tureckim klubem ma obowiązywać 3 lata. Ewentualny debiut Tobiasza może nastąpić już 15 sierpnia przeciwko drużynie Antalya Sporu. Sprawdźmy, co w żużlowej Ekstralidze. Jak podają lokalne media, Grzegorz Walasek chce zrezygnować z funkcji trenera Stelmet Falubazu Zielona Góra. Klub informuje, że podczas najbliższego spotkania drużynę poprowadzi Marek Mróz. Zaznaczając jednocześnie, że kontrakt z trenerem nie został rozwiązany. Aktualnie klub z Zielonej Góry zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli PGE Ekstraligi i pewne jest, że po zakończeniu rundy zasadniczej będzie walczyć o utrzymanie w elicie. Na koniec tenis ziemny. Niebawem swój mecz w drugiej rundzie turnieju w Waszyngtonie rozpocznie Kamil Majchrzak. W pierwszej rundzie Piotr Kowianin pokonał Tomiego Pola 2-0. Teraz zmierzy się z rozstawionym z numerem trzecim Taylorem Fritzem. W tym sezonie Majchrzak sześciokrotnie rywalizował z zawodnikami pierwszej trzydziestki światowego rankingu, tylko raz schodził z kortu niepokonany. Stawką dzisiejszego spotkania jest awans do ćwierćfinału.
4: Jutro bezchmurnie lub zachmurzenie małe i będzie upalnie od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu, około 32 w centrum, do 36 stopni na zachodzie.
11: Ogłoszenie społeczne.

0: Jest 21. Dyrektor jednej ze śląskich szkół zatrzymany. Postawiono mu zarzuty związane z dostępem do treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Szkoła podstawowa w Potępie nie zostanie zlikwidowana. Jest ponad 80 tysięcy wolnych terminów na pierwszą wizytę do kardiologa. Tak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Dyrektor jednej ze śląskich szkół został zatrzymany. Postawiono mu zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Dyrektor został zatrzymany wczoraj przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Krakowa. Mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Podejrzany częściowo przyznał się do postawionych zarzutów. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Nowe boisko piłkarskie wybudowano w Tychach. Obiekt znajduje się przy ulicy Edukacji. Zakończono już wszystkie odbiory, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął jego utrzymanie. Jak mówi Małgorzata Wawek z tyskiego ratusza, obiekt jest bardzo nowoczesny.
2: W ramach inwestycji wybudowano pełnowymiarowe boisko piłkarskie z naturalną murawą oraz budynek zaplecza z pomieszczeniami technicznymi i toaletami dostępnymi zarówno dla zawodników, jak i kibiców korzystających z kompleksu sportowego. Obiekt wyposażono również w system zraszania i podgrzewania murawy, odwodnienie i kanalizację, oświetlenie, nagłośnienie, monitoring, trybuny, piłkochwyty, ogrodzenie oraz wiaty stadionowe.
0: Koszt to prawie 12 milionów złotych, z czego 3 miliony to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szkoła podstawowa w Potępie nie zostanie zlikwidowana. Gmina Krupski Młyn otrzymała postanowienie minister edukacji, która utrzymała w mocy zaskarżone postanowienie śląskiej kurator oświaty dotyczące zamiaru jej likwidacji. Zamierzenia dotyczyły likwidacji zespołu szkolno-przedszkolnego w Potępie oraz przedszkola w Krupskim Młynie z oddziałem w Ziętku. Miała zostać jedna szkoła dla wszystkich dzieci w Krupskim Młynie i jedno przedszkole w Potępie. Przyczyną planowanych zmian była trudna sytuacja finansowa gminy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jest ponad 80 tysięcy wolnych terminów na pierwszą wizytę do kardiologa, tak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Jeszcze większa dostępność terminów jest na badania profilaktyczne dla kobiet, czyli mammografię i cytologię, mówi zastępca dyrektora Departamentu E-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Karolina Tondel.
3: W Polsce dzisiaj dla mammografii jest 350 tysięcy terminów, a dla testu HPV HR 450 tysięcy. To jest duże prawdopodobieństwo, że w najbliższej placówce medycznej znajdę termin. Centralna rejestracja dzisiaj daje możliwość wyboru i placówki, i terminu, i godziny, więc mogę sobie to naprawdę zarezerwować niczym wizytę w urzędzie.
0: Od 1 sierpnia przez rejestrację będzie można się zapisać do większej liczby specjalistów. Pacjenci ze skierowaniem będą mogli zarezerwować termin na pierwszą wizytę do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa, nefrologa, neonatologa, immunologa, angiologa oraz lekarza chorób zakaźnych. Oprócz zapisów przez internet cały czas można korzystać z rejestracji w przychodniach. W nocy w regionie pogodnie i bez opadów, temperatura około 15 stopni.
4: Wieczorem prawdopodobny jest zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że bezpieczeństwo Ukraińców zależy od gotowości sojuszników Kijowa do dostarczenia środków obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Ważne jest, aby nasi partnerzy w pełni rozumieli, co się dzieje, oraz że ochrona życia ludzi zależy bezpośrednio od ich gotowości lub jej braku do dostarczenia pocisków do systemów obrony powietrznej, napisał Zełenski na Telegramie. Dotyczy to przede wszystkim Stanów Zjednoczonych oraz tych partnerów, którzy dysponują pociskami do systemów Patriot i są w stanie wesprzeć nimi naszą obronę, dodał. A kilka godzin temu w Lublinie zakończyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Było to pierwsze spotkanie obu polityków od czasu napięć w relacjach między Warszawą a Kijowem, związanych z decyzją o nadaniu jednemu z oddziałów ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA. Politolog Piotr Mickiewicz ocenia, że prezydent Wołodymyr Zełenski zrozumiał, iż musi odbudować relacje z Polską.
5: Zełenski uwierzył swoją moc, zachowuje się w Europie jak słoń w składzie porcelany, został sprowadzony na ziemię i zaczyna powoli odbudowywać relacje, widząc, że sukces w polityce wewnętrznej może zakończyć się porażką w polityce zagranicznej.
4: Premier Tusk poinformował, że Wołodymyr Zełenski przekazał mu informacje o przebiegu spotkania w Waszyngtonie. Omówiono również polskie inwestycje w Ukrainie. Rozmowa trwała około godziny i odbyła się bez udziału mediów. W niedzielę 27 września Kraków wybierze nowego prezydenta. Jest data przedterminowych wyborów. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie. A tą sprawą zajmuje się Elżbieta Raczyńska.
6: Podana data to jeszcze nie jest w 100% pewny termin. Rozporządzenie nie zostało jeszcze bowiem podpisane przez premiera Donalda Tuska. I zanim to się stanie, dokument musi przejść przez kilka jednostek na poziomie centralnym. Jeśli jednak premier podpisze rozporządzenie, pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 27 września w godzinach od 7 do 21. Ja przypomnę, Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił wczoraj protest wyborczy w sprawie referendum z 24 maja w sprawie odwołania prezydenta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa. W związku z tym premier Donald Tusk ma od wczoraj 90 dni na ogłoszenie wyborów i ich przeprowadzenie. Kandydatów już jest wielu. O fotel prezydencki będą ubiegać się m.in. Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy czy Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
4: W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego spotkajmy się jako wspólnota, apelują przed sobotnimi uroczystościami powstańcy warszawscy i prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski opublikował w mediach społecznościowych nagranie z udziałem powstańców. To dzień, który na zawsze pozostanie symbolem odwagi, poświęcenia i niezłomnej woli wolności, mówią.
7: Prosimy o to, by 1 sierpnia w godzinie W każdy pozwolił sobie na moment ciszy. Ciszy, która nie jest pustką, lecz wdzięcznością.
8: Niech pamięć o powstaniu będzie przestrzenią pojednania i szacunku. Niech każdy znak upamiętnienia, flaga, znicz, wspomnienie będzie wyrazem troski o wspólnotę.
9: Pamiętajcie o nas, nie dla nas, lecz dla siebie, bo naród, który pamięta, jest narodem silnym, a Warszawa, która pamięta, jest miastem niezłomnym.
4: Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Po 63 dniach zakończyło się klęską. Zginęło od 16 do 18 tysięcy powstańców. Straty wśród osób cywilnych wyniosły od 150 do 180 tysięcy osób. Jest ponad 80 tysięcy wolnych terminów na pierwszą wizytę do kardiologa, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Jeszcze większa dostępność terminów jest na badania profilaktyczne dla kobiet, czyli mammografię i cytologię, mówi Karolina Tondel z resortu zdrowia.
3: W Polsce dzisiaj dla mammografii jest 350 tysięcy terminów, a dla testu HPV HR 450 tysięcy. To jest duże prawdopodobieństwo, że w najbliższej placówce medycznej znajdę termin i centralna rejestracja dzisiaj daje możliwość wyboru i placówki, i terminu, i godziny, więc mogę sobie to naprawdę zarezerwować niczym wizytę w urzędzie.
4: Od 1 sierpnia przez e-rejestrację będzie można się zapisać do większej liczby specjalistów, m.in. do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa, nefrologa, neonatologa, immunologa, angiologa oraz lekarza chorób zakaźnych. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro będzie bezchmurnie bądź z bardzo małym zachmurzeniem i będzie także upalnie od 25 stopni na północnym wschodzie oraz Helu do około 32 w centrum i 36 stopni na zachodzie.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Dobry wieczór Państwu.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: banku, nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie, nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie, nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

0: pijany, szukam obiektywu.
1: A mogłem leżeć w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę.

kropki leżą w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedzieć.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Jest 22. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem w województwie śląskim. To od jutra. Dyrektor jednej ze śląskich szkół zatrzymany w związku z posiadaniem pornografii z udziałem małoletniego. Rusza nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem w województwie śląskim. Jutro od godzin południowych temperatura może sięgnąć 34 stopni, a w piątek 36. Ciepło będzie także w nocy z czwartku na piątek, kiedy temperatura może wzrosnąć do 21 stopni. Dyrektor jednej ze śląskich szkół został zatrzymany w związku z posiadaniem pornografii z udziałem małoletniego. Tę sprawę nadzoruje krakowska prokuratura okręgowa. Dyrektor został zatrzymany przez członków Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Dyrektor szkoły usłyszał zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, a także posiadania takich treści. Podejrzany częściowo przyznał się do winy. Wobec mężczyzny policja zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze. To dozór policji, zakaz przybywania w miejscach związanych z edukacją małoletnich, zawieszenie w czynnościach nauczyciela, a także zakaz opuszczania kraju. Dyrektorowi ze Śląska grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
0: A relację przygotowała Elżbieta Raczyńska.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Rusza nabór wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nasz region otrzymał na ten cel ponad 150 milionów złotych. Jak mówi wojewoda śląski Marek Wójcik, dotowane są zadania zarówno jedno, jak i wielozadaniowe.
3: Gminy zgłaszają różnego rodzaju zadania. Czasem są to zadania jednoroczne, ale czasem są to zadania wieloletnie. Więc każdego roku kontraktujemy nowe zadania, natomiast również uczestniczymy w finansowaniu zadań wieloletnich. Takim przykładem może być przebudowa tzw. mijanki w Świętochłowicach.
0: Ważna jest jakość wniosków, dodaje Marek Wójcik.
3: Przy ocenie tych wniosków bierzemy pod uwagę jakość planowanej inwestycji, więc w zadaniach, które uzyskują dofinansowanie, to są zadania, gdzie oprócz drogi budujemy również drogi dla rowerów, drogi dla pieszych, chodniki, doświetlenie, odwodnienie, skrzyżowania, więc to są drogi, które są bardzo wysokiej jakości.
0: A nabór potrwa przez najbliższy miesiąc. Ruszyły prace remontowe na odcinku torowiska na Chorzowskiej Estakadzie. Arteria od ponad roku jest wyłączona z użytkowania. Powodem jest zły stan techniczny obiektu. Jak mówi Paweł Mielczarek z biura prasowego Chorzowskiego Ratusza, prace wykonują tramwaje śląskie.
4: Prowadzone roboty polegające na uszczelnieniu.
5: Tej nocy Ukraina spodziewa się zmasowanego rosyjskiego ataku, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Bardzo ważne jest, aby nasi partnerzy zrozumieli, że bezpieczeństwo naszych obywateli zależy od pomocy wojskowej, głównie jeśli chodzi o pociski przeciwlotnicze, napisał na telegramie. Zaapelował, aby wszyscy na Ukrainie zwracali uwagę na alarmy przeciwlotnicze. Wcześniej doszło do godzinnego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z premierem Donaldem Tuskiem w Lublinie. Omówili najważniejsze w relacjach obu krajów sprawy. To pierwsze spotkanie szefa polskiego rządu z prezydentem Ukrainy po tym, jak Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. Decyzja była konsekwencją nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów wojska. O szczegółach Agata Król.
6: Wśród tematów rozmowy były polskie inwestycje na Ukrainie, współpraca antybalistyczna i wsparcie Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem, poinformował w internecie premier Donald Tusk. Prezydent Wołodymyr Zełenski napisał, iż omówiono również kluczowe sprawy związane z ochroną miast i społeczności przed brutalnymi atakami Rosji. Podkreślił, że bezpieczeństwo Ukrainy to także bezpieczeństwo Polski. Prezydent Ukrainy zrozumiał, iż musi odbudować relacje z Polską, skomentował politolog profesor Piotr Mickiewicz.
7: Zełenski uwierzył swoją moc, zachowuje się w Europie jak słoń w składzie porcelany, został sprowadzony na ziemię i zaczyna powoli odbudowywać relacje, widząc, że sukces w polityce wewnętrznej może zakończyć się porażką w polityce zagranicznej.
6: Wołodymyr Zełenski przekazał Donaldowi Tuskowi informację.
5: Zabicia ukraińskiej pary we Wrocławiu spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy, ale jego wyjaśnienia odbiegają od materiału zgromadzonego w śledztwie, powiedziała prokurator Beata Łecka.
8: Twierdzi, że żałuje, przeprasza pokrzywdzonych. Chciał pomóc koledze, który w jego ocenie w tamtym momencie był w niebezpieczeństwie. No i zareagował nie myśląc. Twierdzi, że nie wiedział, jakiej narodowości są te osoby. Kobiety nie uderzył, tylko ewentualny jego atak był skierowany na mężczyznę.
5: Wcześniej został aresztowany Adam C. Mężczyzna był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu i zdrowiu, a także za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Aleksandra Gosk.
9: Przecież my na co dzień pracujemy z tymi ludźmi. 17% dzieci w szkołach, no to musi być systemowy, samorządowy etap, w którym my będziemy uwzględniać te osoby w naszym właśnie systemie. Już pomijam cały sektor, jesteśmy gminą turystyczną, cały sektor usług, w których osoby z Ukrainy po prostu pracują, są naszymi partnerami, wspierają nas, są nam potrzebne. Popsucie relacji polsko-ukraińskich, począwszy od samorządu, poprzez politykę międzynarodową, nie służy nikomu.
5: Sopot postuluje też uruchomienie ogólnopolskiej kampanii społecznej oraz przeciwdziałanie narracjom ksenofobicznym i nacjonalistycznym. Jest wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus chcą działać pod własną banderą. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty rozwiał wątpliwości podnoszone przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, że nie można być jednocześnie w dwóch klubach.
10: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że założenie nowego klubu oznacza rezygnację z członkostwa w poprzednim, czyli przeszkód, by współpracownicy Mateusza Morawieckiego podążyli w Sejmie własną drogą, nie ma. Marszałek zaznaczył jednak, że ewentualne zmiany dotyczące podziału chociażby pomieszczeń klubowych, czy też wyboru wicemarszałka wymagają spokojnej rozmowy, dlatego Włodzimierz Czarzasty zamierza poczekać przynajmniej 2 tygodnie, bo jak mówił, w Prawie i Sprawiedliwości dużo się dzieje.
11: Wyszalejcie się, uspokójcie. Znajdźcie jakiś rozsądek.
10: Tak mówił marszałek do zwaśnionych stron sytuacji w PiS-ie. Z boku przygląda się Szymon Hołownia z Polski 2050. O podziałach w partii coś wie, bo sam to przeżył kilka miesięcy temu.
12: Chciałeś rower, to pedały, jak powiedział kiedyś Zbigniew Boniek do Grzegorza Lato. Teraz te słowa powinien usłyszeć Mateusz Morawiecki.
10: Niewykluczone, że w czasie wakacji parlamentarnych w sierpniu w gmachu przywiejskiej wielka przeprowadzka. Nowy klub dostanie pomieszczenia do pracy. Prawdopodobnie największą salę kolumnową będzie musiał zwrócić PiS, bo już największym klubem nie będzie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Do Polski wracają upały. Od jutra w większości regionów termometry pokażą ponad 30 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 15 województw. Będą obowiązywały od jutrzejszego popołudnia do piątkowego wieczoru, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
13: Mam już wystawione ostrzeżenia na upały. Na przeważającym obszarze kraju są to ostrzeżenia 2 stopnia, natomiast na południowym zachodzie są to ostrzeżenia ze stopniem 3, czyli tam, gdzie będziemy mieli temperaturę przekraczającą 34 stopnie w ciągu 2 dni.
5: Największe upały prognozowane są na Dolnym Śląsku. Temperatura sięgnie tam nawet 36 stopni Celsjusza. Sytuacja po największych pożarach tego lata w środkowej Hiszpanii stopniowo się stabilizuje. Pożar obejmujący region Madrytu i prowincję Avila został opanowany. Ogień strawił tam około 27 tysięcy hektarów, a całkowicie zniszczonych zostało 100 domów.
14: Mieszkańcy 10 gmin stopniowo mogą wracać do swoich domów. Wielu zastaje spalone posesje, zniszczone samochody i wciąż tlące się pogorzeliska. W chwili wybuchu pracowałem w Madrycie, więc nie mogłem wrócić. Na miejsce przyjechała gwardia i poinformowała mieszkańców, że konieczna jest ewakuacja. Z informacji, które do nas docierały, a były to wiarygodne informacje, wynikało, że wszystkie domy w tej okolicy spłonęły. To największy pożar w historii Hiszpanii. Choć nie wszystkie budynki zostały zniszczone, mieszkańcy zgodnie podkreślają, że skala tej katastrofy jest bezprecedensowa. W wielu miejscach nadal unosi się dym, a strażacy dogaszają pojedyncze zarzewia ognia. To wręcz cud. Wnętrze mojego domu nie spłonęło, ale cała zewnętrzna część jest doszczętnie zwęglona. Straty materialne są ogromne, ale najważniejsze jest to, że nikomu z nas nic się nie stało. Ocaliliśmy

0: życie. I to jest najważniejsze.
1: Premier
0: Pedro Sanchez ostrzegł, że najbliższe godziny będą kluczowe ze względu na kolejną falę upałów i prognozowany silniejszy wiatr.
2: Mateusz Czmiel, Polskie Radio, Madryt.
3: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: I czas na sport, Marika Górecka.
5: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej. Nie zobaczymy Lecha Poznań w nadchodzącym sezonie Ligi Mistrzów. Kolejusz roztrwonił trzybramkową zaliczkę z wyjazdowego meczu trzeciej rundy eliminacji z Orchus. Po dogrywce rewanżowego spotkania w Poznaniu było 1-4. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były zatem rzuty karne, w których lepsi okazali się Duńczycy i to oni w kolejnej rundzie zmierzą się z azerskim Sabah Bachu. Do drugiej rundy eliminacji nie zdołał awansować także Górnik Zabrze. Rewanżowy mecz z Fenerbahce Stambuł zakończył się wynikiem 1-1, ale jednobramkowa zaliczka z pierwszego meczu dała Turkom awans. Teraz wicemistrzowie Polski zagrają w trzeciej rundzie klasyfikacji Ligi Europy z lepszą drużyną z pary Twente Ferencvaros. Poznaliśmy dziś pierwszych półfinalistów siatkarskiej Ligi Narodów. W 1/8 finału Japonia wygrała z gospodarzami turnieju Chinami 3-1, z kolei Słowenia bez straty seta pokonała Turcję. Jutro o awans do najlepszej czwórki powalczą Polacy. Nasi reprezentanci zmierzą się z Ukrainą. Celem jest obrona tytułu sprzed roku. Rozpoczął się kolarski wyścig Tour of Denmark. Triumfatorem inauguracyjnego etapu został Belg Wout van Aert. Polak Marcin Budziński dojechał do mety na 106. miejscu. Wyścig potrwa do niedzieli. Na koniec tenis ziemny. Kamil Majchrzak przegrał mecz drugiej rundy turnieju w Waszyngtonie z Taylorem Fritzem. Amerykanin okazał się lepszy w dwóch setach, wygrywając wynikiem 6-3, 6-4. Jutro o awans do ćwierćfinału tej imprezy powalczy Magdalena Fręch. Jej rywalką będzie przedstawicielka gospodarzy Jessica Pegula.
3: Czwartek bezchmurny, bądź z zachmurzeniem małym, będzie upalnie od 25 stopni na północnym wschodzie i na Helu do około 32 w centrum i 36 stopni na zachodzie.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: To już czwartek. Lekarze walczą o życie 9-letniego dziecka, które zostało potrącone w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Dyrektor jednej ze śląskich szkół zatrzymany w związku z posiadaniem pornografii z udziałem małoletniego. Pomysły zgłoszone do 13. edycji Tyskiego Budżetu Obywatelskiego zostały zweryfikowane.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Lekarze walczą o życie 9-letniego dziecka, które zostało potrącone w Kuźnicy Starej koło Kłobucka. Jak poinformowała Joanna Wiącek, głowacz z kłobuckiej policji, 39-latek kierujący osobowym BMW zjechał na chodnik i potrącił jadącego rowerem chłopca.
2: Dziecko w stanie ciężkim zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Do szpitala trafił również 39-letni kierujący. Badanie wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków.
0: Policjanci i prokurator na miejscu ustalają okoliczności tego wypadku. Dyrektor jednej ze śląskich szkół został zatrzymany. Postawiono mu zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Dyrektor został zatrzymany we wtorek przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyźnie postawiono dwa zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego i posiadania takich treści. Podejrzany częściowo przyznał się do przedstawionych zarzutów. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Pomysły zgłoszone do 13. edycji Tyskiego Budżetu Obywatelskiego zostały zweryfikowane. W tym roku mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 151 projektów. 106 z nich ma charakter ogólnomiejski, pozostałe to zadania lokalne, wyjaśnia Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa Tyskiego Urzędu Miasta.
3: To między innymi propozycje dotyczące nowych terenów zielonych, warsztaty, pikniki, festyny czy półkolonie, ale też zajęcia sportowe czy inwestycje w przestrzeń publiczną. Zakres tych pomysłów mieszkańców jest bardzo szeroki. Do dyspozycji jest 6 milionów 550 tysięcy złotych, dlatego już teraz warto zapoznać się z tymi projektami i zdecydować, które z nich powinny zostać zrealizowane.
0: A głosowanie w tegorocznej edycji Tyskiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się w połowie września.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Donald Trump zapowiedział silne uderzenie na Iran, które ma być odwetem za wtorkowy atak tego kraju na amerykańską bazę wojskową w Jordanii. Przyszła nasza kolej, tak mówił amerykański prezydent podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. Dowództwo Centralnej Armii Amerykańskiej poinformowało, że wszystkie pociski wystrzelone przez Iran zostały przechwycone przez amerykańską obronę przeciwlotniczą. Do rana w regionie pogodnie i bez opadów. Temperatura w nocy około 15 stopni w dzień. Wzrośnie do 34.
4: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek. Do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Tomasz Waryński.
5: Prokuratura kończy śledztwo w sprawie tragedii na warszawskiej Pradze. Zmieniają się ustalenia dotyczące kluczowego momentu interwencji. Od tej informacji zaczynamy. Potem Ukraina. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed możliwym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę tej nocy. Pożary zbierają śmiertelne żniwo w Grecji. Nie żyje dwóch strażaków. Trwa ewakuacja mieszkańców. Nowe ustalenia w sprawie tragicznej policyjnej interwencji na warszawskiej Pradze, podczas której młody funkcjonariusz śmiertelnie postrzelił nieumundurowanego kolegę z patrolu. Prokuratura koryguje wcześniejsze informacje. Nie jest już pewne, że policjant nie ostrzegł przed dodaniem strzału. W tej kwestii pojawiły się wątpliwości. Śledztwo w sprawie tragedii sprzed 1,5 roku dobiegło końca, a we wrześniu do sądu ma trafić akt do oskarżenia. Na czym polegają wątpliwości? O szczegółach Krzysztof Zasada.
6: Prokuratura przyznaje, że tuż przed śmiertelnym strzałem oddanym przez Bartosza Z, na miejscu interwencji pada okrzyk policja. Problem w tym, że jest tam wtedy 4 funkcjonariuszy, 2 umundurowanych i 2 po cywilnemu. Śledczy zwrócili się do krakowskiego Instytutu Zena, by wydał ekspertyzę fonoskopijną dotyczącą tego, kto ten okrzyk wzniósł. Biegli nie byli w stanie przypisać go do konkretnego policjanta, dlatego w aktach sprawy ta kwestia jest nierozstrzygnięta. Nie może zatem obciążać podejrzanego. Nie ma też znaczenia, że podczas przesłuchania Bartosz Z nie odniósł się do tego, czy ostatnio ostrzegał przed użyciem broni. Mimo to młody policjant będzie odpowiadał za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego efektem była śmierć, oraz za przekroczenie uprawnienia grozi mu dożywocie.
5: Prezydent Ukrainy ostrzega przed możliwym zmasowanym rosyjskim atakiem. Wołodymyr Zełenski poinformował, że według ukraińskiego dowództwa nalot może nastąpić już tej nocy. Zaapelował do mieszkańców o reagowanie na alarmy przeciwlotnicze, a do zachodnich sojuszników, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, o pilne przekazanie kolejnych pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Tragiczna informacja z Grecji. Podczas walki z rozległym pożarem na Krecie zginęło dwóch strażaków. Według lokalnych władz ogień uwięził ich w wozie gaśniczym. Żywioł zmusił do ewakuacji mieszkańców 5 miejscowości. Pożary wciąż trwają także w innych regionach Grecji, m.in. na Peloponezie. Służby ostrzegają, że wysokie temperatury i silny wiatr sprzyjają powstawaniu kolejnych ognisk ognia.
7: Są i takie fakty.
5: 4 lata temu rzucił wszystko i przyjechał w Bieszczady, a następnie zaczął przedstawiać wyjątkowych ludzi z tego terenu. Robert Żurakowski, reżyser, filmowiec, podcaster, a przede wszystkim bieszczadnik, w rozmowie z RMF FM opowiada o swojej drodze, ludziach, których spotkał, i o magii tego miejsca, która zmienia życie.
8: Ja naprawdę zostawiłem wszystko. Rzuciłem i przyjechałem w Bieszczady bez niczego, praktycznie z reklamówką. To była moja najpiękniejsza i mądrzejsza decyzja.
9: Spotykasz się z ludźmi, którzy tutaj mieszkają od lat, którzy są znanymi bieszczadnikami. Jakich ludzi też, zarówno w swoich podcastach, jak i filmach, spotkałeś?
8: Staram się te Bieszczady zupełnie inaczej pokazać. Po prostu tak jak ja je widzę, tak jak ja je czuję, a dla mnie Bieszczady, wszędzie to podkreślam, to nie góry, to nie widoki, to nie piękno przyrody, bo nigdy nie byłem tu na żadnej górce. Tam, gdzie chociażby film kręciłem, Śniła mi się Połonina, to zawsze podkreślam, że wożono mnie tam, więc nigdzie nie wszedłem, nie mam takiej potrzeby. Bieszczady dla mnie to zupełnie coś innego, to jest w pewnym sensie magia.
5: Całą rozmowę Pawła Koniecznego z laureatem Bieszczadzkiego Oscara, czyli statuetki Bieszczadzkiego Zakapiora, Robertem Żurakowskim, znajdziecie na rmf24.pl. Polskich klubów nie będzie w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji odpadły Lech Poznań i Górnik Zabrze. Tym samym przedłużyła się trwająca od 2016 roku seria bez przedstawiciela ekstraklasy w najbardziej prestiżowych rozgrywkach Europy. W całej historii tylko 3 razy polskim klubom udało się awansować do fazy zasadniczej Champions League. Dwukrotnie Legii Warszawa i raz Widzewowi Łódź. Lech i Górnik zagrają teraz w eliminacjach Ligi Europy. A w kolejnych faktach o pierwszej. Przywita się z Wami Mateusz Bożek. Ja już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Spokojnej nocy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.